0: Mam program, docenty się szkoła to typ nauczania, który możemy trochę porównywać do trybu skandynawskiego. Liczy się dziecko jako indywidualna jednostka.
1: Mówi Agnieszka Ptaszyńska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Wcześniej prezydent miasta zapowiedział, że nie będzie składać odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z informacji przesłanej mi przez rzecznika Urzędu w Lesznie wynika, że władze miasta podtrzymują swoje stanowisko.
2: Asia by tak chciała, tak napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska od Pelaty, wspierała festiwal i jego ideę. Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu. Dlatego w tym roku, jutro, 20 czerwca, na scenie klubu Studio w Krakowie pojawią się jej przyjaciele.
3: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie, ona nas tam wprowadziła, no i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. Trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w te role się wcielamy.
2: Wspominał Dariusz Kames. Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie oraz wsparcie pacjentów z nowotworami.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: No tu bez zaskoczenia. Kanada wygrała z Katarem 6-0. Jeszcze tak wracając do informacji z początku tych faktów, czyli ma na koncie swoje pierwsze zwycięstwo nie tylko w tym mundialu, ale w ogóle w historii. No ale teraz przechodzimy do innej dyscypliny, bo już jutro kolejna odsłona cyklu żużlowej Grand Prix. Pierwsze w tym sezonie zawody w naszym kraju i na pewno ogromne emocje, o które zadbają także nasi żużlowcy na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Patryk Serwański rozmawiał z dwójką reprezentantów Polski, Kasprem Woryną i Patrykiem Dudkiem.
5: A razem ze mną Kacper Woryna, czyli czołówka tego sezonu Speedway Grand Prix. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Tuż za chwilę kolejny odcinek Speedway Grand Prix. Wrocław. W końcu przyjeżdżamy do Polski. No, to jest niby tak się mówi, domowe Grand Prix, ale to są... No, każdy tor jest inny. I teraz pytanie, czy akurat Wrocław to dla ciebie to jest domowe Grand Prix, na którym ty się będziesz czuł komfortowo we Wrocławiu, czy może akurat trochę mniej komfortowo? Jak tutaj na to patrzysz?
6: Grand Prix dla mnie to jest nowość, tak? Ja się tak naprawdę teraz z tym zapoznaję, uczę, odnoszę pewnego rodzaju lekcje, bo to jest całkiem inna bajka. No, na to, że we Wrocławiu wiadomo, parę razy byłem, natomiast no, przygotowanie toru i cała ta otoczka jest zupełnie inna w dniu Grand Prix, więc tutaj wydaje mi się, że jakieś te notatki, zapiski z lat ubiegłych oczywiście mogą być pomocne, ale też nie muszą być w ogóle pomocne, więc to patrzę na to kompletnie jak na nowe rozdanie i trzeba po prostu na bieżąco być czujnym.
5: Nie wiem, jak to jest z tą żużlową publicznością za granicą, czy tam się wspiera tylko swoich, czy też dopinguje się dobrą jazdę i potrafią docenić kibice kogoś, kto jest rzeczywiście widowiskowy, no ale u siebie to akurat jeśli chodzi o to wsparcie i takie być może budowanie się w trakcie zawodów mentalne, to ta publiczność pewnie może ponieść.
6: To na pewno bez dwóch zdań. We Wrocławiu będzie na pewno najbardziej odczuwalne. I tu możemy jakby przypiąć właśnie tą łatkę domowego Grand Prix, że to no tutaj jest w tej kategorii na pewno będziemy bardzo mocni. Natomiast no to właśnie jest jedna z tych rzeczy, która mnie w Grand Prix zaskoczyła, bo i w Landshut, i w Pradze no kibice polscy dominowali, w Manchesterze również, ale tam też myślę warto powiedzieć właśnie, że tam kibicy ogólnie cały stadion bardzo mocno odczuwalne było wsparcie w moim kierunku. A wyniku jakby nie było takiego super, więc tam kibic docenia bardzo mocno walkę na torze i jazdę, zostawienie tego serca właśnie na torze i to też było miłe, także na doping na pewno narzekać nie możemy.
5: To na koniec jeszcze spytam cię w ten sposób, bo oczywiście wszyscy pamiętamy, zacząłeś sezon od tego zwycięstwa, czy to też trochę spowodowało, że trochę inaczej patrzą teraz na ciebie rywale, że zdają sobie sprawę, no nie jesteś oczywiście przecież postacią anonimową w świecie żużla, ale jak już zauważyli ci najlepsi na świecie, że okej, przyjeżdża taki gość i może to wygrać i jest w stanie to zrobić, trochę inaczej patrzą, nie powiem, że z większym szacunkiem, bo nie zakładałbym braku tego szacunku, ale trochę po prostu widzisz, że może zmieniło się w jakimś sensie spojrzenie na ciebie w tym żużlowym świecie?
6: Szczerze powiedziawszy, no nie, jakby ja osobiście takiego wrażenia nie odniosłem. No na pewno myślę w głowach innych zawodników rodzi się coś takiego, że No wiadomo, jak wystąpiłem w Pradze ze złotym plastronem lidera, to byłem poniekąd jakimś targetem dla wszystkich, tak? Jak tak w myśl zasady bijemy mistrza, tak? No byłem tymczasowym, można powiedzieć, natomiast na pewno w ten sposób to działa. No każdy chce gonić do tego pierwszego miejsca.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie.
2: Trochę spontaniczne i nieprzygotowane. Może to nie brzmi profesjonalnie, ale mi to pasuje i do tego się dostosowuję. Tym bardziej też, że często i gęsto w sezonie podróżujemy w aucie i nie ma nas w domu, tylko jesteś cały czas w podróży. Trzeba zjeść te śmieciowe jedzenie i pojechać mecz i tyle, nie? Wiadomo, można sobie też przygotować w domu i zjeść to w trakcie podróży. Nie będę tu dobrym odpowiednikiem sportowca.
3: Ale taka droga też, jak widać, prowadzi do dobrych wyników, czyli nie ma jednej drogi. To jest coś, taki wniosek, który moglibyśmy wysnuć.
2: Dodam, każdy musi jakby siebie poznać, swój organizm, ciało i w taki sposób się przygotowywać najlepszy dla niego, a nie do tego, co ktoś może uważać, bo to jednak każdy musi sam siebie znać.
3: Kiedy już trafiasz do parku maszyn, kiedy już masz niedługo usiąść na motocyklu, po raz pierwszy wyjechać, to jest co? Jeszcze seria rozmów ze wszystkimi z teamu? Czy potrzebujesz też takiej z kolei może chwili na wyciszenie? Gdzieś musisz troszeczkę sam sobie tam już usiąść przygotowany i wtedy już te myśli się zbiera tak do kupy?
2: Na pewno lubię być te 2 godziny przed zawodami i chłonąć jakby atmosferę. Z kimś porozmawiać, wypić kawkę, pogadać o innych jakby meczach. W międzyczasie obejrzeć na telefonie czy gdzieś w telewizji mecz, który odbywa się na żywo. Ale tak raczej luźniej, ale chyba tak, ta, jak to mówię, atmosfera przed meczem jest taka dla mnie wskazana, że te 2 godziny to takie minimum, żeby być na stadionie. Nie wcześniej i nie za późno.
3: Czyli tak naprawdę przychodzisz, kiedy jeszcze na tym stadionie jest względnie spokojnie i potem ta atmosfera powoli sobie narasta aż do pierwszego biegu.
2: Troszkę tak, troszkę chodzi też o to, bo z chłopakami się nie widzimy na co dzień. Każdy ma gdzieś swoje plany, a jak rywalizujemy przeciwko sobie w różnych drużynach, to fajnie jest się spotkać i po prostu pogadać o życiu przed zawodami, bo później nie ma kiedy.
3: Na Grand Prix też jest czas na takie rozmowy, czy Grand Prix jest troszeczkę, jak to się mówi, taki wyświechtany frazes, wiąże się, takie, ma swoje prawa?
2: Kurczę, Grand Prix jest, tam jest trochę organizacyjnie bardzo duży meksyk, bo tam jest od, nie wiem, 11 godziny do 19 tak czas zorganizowany, że chodzimy jak mrówki z punktu A do B i C i D i Z i masz zawody i po zawodach pakujesz się, jedziesz do domu, więc oczywiście w międzyczasie gdzieś pogadasz chwilę z kolegami, ale czas tam jest bardzo mocno zorganizowany.
3: Teraz Wrocław, w końcu przystanek Polski na tej na razie krótkiej drodze tego sezonu. Dla ciebie też miejsce przecież no, ważne.
2: Tak, blisko z domu na te zawody będzie to na pewno jeden plus. No fajnie, kurczę, na pewno będzie fajna atmosfera, bo kibice polscy robią coś zawsze więcej niż na tych innych turniejach rund Grand Prix za granicą. Więc dobrze by było fajnie się przedstawić tutaj przed polską publiką, ale tak naprawdę wszystko zweryfikuje tor.
3: Na Grand Prix ta atmosfera wydaje mi się, że jest dosyć żywiołowa, ale kiedy są twoi kibice, wasi kibice, to czuć jakąś tą różnicę? Możesz przekładać się na przykład na udany wyścig? Czy to jednak za dużo tej techniki w tym wszystkim, żeby akurat trybuny mogły tak daleko ponieść? A może niosą?
2: Wiesz, jakby trybuny niosły, to w Zakopanem by nasi polscy skoczkowie przeskakiwali skocznie, bo by tak wszyscy dmuchali i chuchali pod narty, więc to tak nie jest. Jednak my musimy zrobić swoją robotę na torze, ale na pewno po dobrych czy tam wygranych biegach, no ten taki, nie wiem jak to powiedzieć, hałas, szum jest słyszalny po biegu, że jakby wiesz, zadowalasz tych kibiców po biegu, że jest taki zarąbiście, nie? A tak to raczej my musimy zrobić swoje na torze, żeby tych kibiców właśnie do tego zmotywować i tyle.
4: A z reprezentacjami Polski, Kasprem Woryną i Patrykiem Dudkiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Już 13 minut po drugiej. Tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z wami i wracamy do grania najlepszej muzyki. Break to już teraz w waszych głośnikach.

Jakuba z Formana Nocnej Zmianie w piątek, 19 czerwca. Może śmigacie już gdzieś na jakieś wakacje, ha? I uciekacie od naszych polskich upałów, które odwiedzą nas w ten weekend. A, w drodze do domu, na lotnisko, w drodze do pracy, RMF zawsze z wami, z najlepszą muzyką w waszych głośnikach. A jak chcecie dać znać, to dajcie. Napiszcie pod 3322.

0: Dajecie znać pod 3322, że kawa już dopita. No to ja wam jeszcze ciśnienie podniosę. Oczywiście temat kasy, wielkich pieniędzy. Radio RMF 24 i Tomasz Terlikowski.
1: Twórcy o nieregularnych dochodach będą mogli liczyć na dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych. To zakłada rządowy projekt ustawy, którym dziś zajmie się Sejm. Ustawa wzbudza ogromne kontrowersje. Dlaczego? To sprawdza na korytarzach sejmowych nasz reporter Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze.
2: Dzień dobry, witam, Tomku.
1: Kacprze, zacznijmy od tego, co dokładnie przewidują przepisy proponowane przez Ministerstwo Kultury.
2: No, według założeń państwo ma dopłacać do składek ZUS i NFZ artystom o niskich dochodach, to tak w uproszczeniu. Nowe przepisy są skierowane przede wszystkim do tych osób, które zawodowo zajmują się działalnością artystyczną, ale pracują głównie na umowach cywilnoprawnych, też krótkich kontraktach o nieregularnych dochodach. Ustawa przewiduje, że takie świadczenia byłyby skierowane do aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, literatów, artystów wizualnych, twórców ludowych czy plastyków. Zgodnie z projektem wsparcie będzie przysługiwało osobom, których średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że osoba osiągająca nieregularne lub niskie dochody nie straci dostępu do publicznej ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych, urlopu macierzyńskiego i przyszłej emerytury. Tu też warto podkreślić, że dopłaty nie oznaczają wypłacanie gotówki do ręki. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto składkowe w ZUS-ie. Największe kontrowersje wzbudza to, ile ta ustawa ma kosztować, bo to koszt około 4,5 miliarda złotych, ale to na przestrzeni 10 lat, bo oszacowany koszt tego rządowego projektu ustawy to około od 320 do 380 milionów złotych w tym pierwszym roku funkcjonowania, o ile taka ustawa weszłaby w życie.
1: A co o ustawie mówią posłowie?
2: No to zależy, gdzie ucho przyłożymy, no bo jak wiemy, opozycja mocno tę ustawę krytykuje, ale zacznijmy od koalicji rządzącej, no bo po tym, jak rząd przedstawił szczegóły tego projektu, w sieci zawrzało, ludzie oburzyli się, że bez własnych pieniędzy będą, będą musieli z własnych pieniędzy dopłacać artystom, no bo poniekąd tak to będzie wyglądało, no ale jak to mówią politycy koalicji rządzącej, trzeba dobrze zakomunikować obywatelom, o co w tej ustawie dokładnie chodzi. O tym mówi między innymi wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. Posłuchajmy.
3: Zwykli ludzie nie rozumieją, dlaczego się artystom dopłaca, przecież oni mogą iść do pracy gdzie indziej. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że ta ustawa jest... rozmawiamy o tym, że jest pewna grupa zawodowa, która nie ma takich jednoznacznych możliwości zatrudnienia. To nie jest człowiek, który pójdzie, dostanie umowę o pracę i będzie pracował rok, może rok nie będzie pracował, ale w większości przypadków to dotyczy tych artystów, którzy dostaną ten status artysty, czyli że oni rzeczywiście zajmują się tylko sztuką, a nie zajmują się sztuką, a w międzyczasie jeszcze coś innego robią i głównie pracują na tych umowach zlecenia, na takich niestałych zasadach, no i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej tak naprawdę.
2: Tyle wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Na pewno ustawa tutaj w Sejmie będzie miała mnóstwo poprawek, bo wszystkie ugrupowania te poprawki zamierzają składać. O tym mówi między innymi Paweł Ślis z Polski 2050. Przypomnę tylko, że za ustawę odpowiada Marta Cienkowska, właśnie minister kultury Marta Cienkowska, która jest właśnie z Polski 2050.
4: Na tym polega praca w Sejmie, że czytamy tą ustawę w Sejmie, na sali plenarnej lub na komisji. Są wnoszone poprawki, są zgłaszane zmiany. No na tym polega prawidłowa legislacja. No inaczej nie mielibyśmy co robić. No po co komisje, po co ta praca? Bardzo dobrze, że będą jakieś poprawki, zmiany.
2: Opozycja już zapowiada, że będzie głosowała przeciwko. Pytałem o właśnie stosunek do tego projektu Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Tu też warto podkreślić, Marek Suski jest swego rodzaju artystą, bo przecież nie wszyscy wiedzą, maluje obrazy. Jakie jest zdanie artysty z Prawa i Sprawiedliwości? Posłuchajmy.
5: Ja to jest w ogóle bubel prawny, sami artyści mówią, że to jest, no, można powiedzieć, psuło budę.
2: A będziecie zgłaszać swoje poprawki, czy projektowi co mówicie całkowicie nie?
5: No to zobaczymy. Jest grupa pracująca nad tym.
2: Koalicja rządząca optymistycznie podchodzi do tego, że Sejm ustawa opuści, trafi zapewne w mocno zmodyfikowanym kształcie na biurko prezydenta. Tego nie jest do końca pewien Adrian Zandberg, lider partii Razem. On uważa, że Sejmu ta ustawa nie wyjdzie.
6: Myślę, że ta ustawa zakończy swoje życie w komisji i że nigdy jej nie zobaczymy w głosowaniu na sali plenarnej. Jakbym miał się założyć u Buchmachera, to myślę, że tak to się po prostu skończy. Bo problem jest realny, ale rozwiązanie, które pani minister przyjęła, jest pod paroma względami mocno nierozsądne i podatne na nadużycia.
2: Też w tych kuluarowych rozmowach pojawiają się sugestie, że to jest nieodpowiedni czas, aby ta ustawa miała opuścić Sejm, żeby te prace było o nich głośno z powodu tych wszystkich doniesień, jeśli chodzi o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo
1: bo ja nie do końca rozumiem, ale tam chyba nie pracowali artyści.
2: Nie, chodzi o to, że ta ustawa też wzbudza ogromne kontrowersje, nie wszystkim Polakom się podoba i nie chcą politycy koalicji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, dolewać oliwy do ognia, no bo jednak ta sytuacja też wzbudzała kontrowersje, a wiemy, że teraz politycy koalicji muszą się tłumaczyć zupełnie z czegoś innego.
1: Chcesz powiedzieć, że nie chcą gasić tego pożaru benzyną.
2: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję, Kacper Czubleski, prosto z Sejmu.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Jak słyszycie takie dźwięki, to wiecie, że to jest dobranoc kabarama FFM. Więcej polskich utworów można pośpiewać. Szef nie patrzy. Ira za nami. 15 minut do trzeciej. Tymczasem ważne pytanie w sieci. Ile truskawek dziennie można zjeść? Kliknęłam, sprawdziłam dla was, mam dobre wiadomości. Mają niski poziom cukru, są źródłem witaminy C, mają błonnik, więc tak, można jeść bez żadnych oporów. A takie od babci z cukrem i śmietaną to nawet trzeba.

Piotr Cugowski to już za nami, a na zegarach 7 minut do trzeciej, to oznacza, że najnowsze wydanie Faktów RMF FM już za chwilę i powrócimy w nim do meczu Kataru z Kanadą. A już teraz Anita.

0: Na zegarach już trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Kanada z pierwszym w historii zwycięstwem na mundialu. Współgospodarze pokonali w Vancouver drużynę Kataru. Zamordowany białopodlaski rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb, ale sam jej odmówił. On tak przekonał w RMF FM generał Radosław Kujawa. Razem dla transplantologii. Już jutro 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie. Kanada odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczu grupy B współgospodarze turnieju pokonali w Vancouver Katar 6-0. Bohaterem spotkania był Jonathan David, który zdobył aż 3 bramki. Katar kończył mecz w 9-osobowym składzie po 2 czerwonych kartkach. W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników, a tak stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli. Jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
1: Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Włocławskim. W miejscowości Siódkowo samochód ciężarowy przewożący żywy drób wjechał do rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest tam jeden pas ruchu, przez co służby wprowadziły ruch wahadłowy.
3: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Mieliśmy przekonanie, że rosyjski dysydent jest zagrożony i dowody na to, że zagrożenie jest realne. Robert Kuzowkow nie skorzystał jednak z możliwości objęcia ochroną. Tak wyjaśnił w odpowiedzi na pytania posłów zastępca koordynatora służb specjalnych. Generał Radosław Kujawa podkreślał, że służby ostrzegały Rosjanina już kilka miesięcy temu i nie było to jednorazowe działanie.
4: Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa były w dialogu z ofiarą i informowały go o tym zagrożeniu, akcentując to, że nie są to tylko opinie pochodzące z pobieżnej oceny jego aktywności i rezonansu, jaki ta aktywność wywołuje.
1: Rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb tylko na swój wniosek, ale nie skorzystał z tej możliwości. Nie udało nam się go do tego przekonać, mówił generał. A w Piastowie, gdzie policja schwytała rano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, był nasz reporter Michał Radkowski.
5: Rano po 7:00 mieszkańcy ulicy Dworcowej najpierw zobaczyli kilkanaście ciemnych aut. Wyskoczyli z nich zamaskowani ludzie z policyjnymi opaskami. Chwilę później mieszkańcy usłyszeli potężny huk.
6: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych.
5: Mówił mi pan Wojtek. On mieszka tuż obok hostelu robotniczego. To z niego rano wyprowadzono w kajdankach kilku mężczyzn. Pan Wojtek zna ich z widzenia.
6: Tak, z widzenia znałem.
5: To są młodzi mężczyźni?
6: W średnim wieku.
5: Obcokrajowcy?
6: Tak, obcokrajowcy. Gruzja i okolica. Głównie kierowcy Uberów.
5: Teraz w hostelu nie ma nikogo. Przez cały dzień teren przylegający do niego był wygrodzony taśmą. Za nią pracowali policjanci.
1: Razem dla transplantologii. Pod tym hasłem jutro w Gdańsku odbędzie się 30. już edycja sztafetowego biegu po nowe życie. To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczestnikami, jak będzie wyglądał ten sobotni bieg.
7: Na starcie na targu węglowym w Gdańsku staną lekarze, obok nich ambasadorzy akcji, wśród nich w sztafecie numer 1 Przemysław Saleta, a także pacjenci, między innymi Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby, a teraz chętnie wraca do Trójmiasta.
8: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
7: W innych częściach roku bieg po nowe życie odbywa się w Wiśle na Śląsku, a także w Warszawie i w ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że transplantologia łączy wszystkich, północ, południe i centrum kraju.
1: A szczegóły na temat 30. już edycji biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów tej rozmowy pojawiła się sprawa polskich samochodów elektrycznych.
9: To co z tą Izero wyrzucił pan ponad pół miliarda złotych w błoto?
10: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
9: No, ale nie zrobiliście.
10: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami sześć sezonów, wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato, żeby zinwentaryzować. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
9: Jak zawalili, no mówią, że będą robić przecież.
10: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
9: Czyli te pieniądze są stracone już?
10: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
9: To jest sens teraz to robić jeszcze?
10: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuję na to, że obecny rząd, stosując taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
9: Dawid Kacprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiSu.
10: Ja myślę, że
9: w Koalicji Obywatelskiej wprowadziliście tutaj takiego...
10: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
9: Tak, ale już nie jest to nieprawdopodobne.

0: Wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nadzór nad tymi placówkami. To znaczy,
3: nie,
2: no bo
3: problemem
2: tu
3: jest tutaj
2: widzi...
3: system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje
2: co się teraz powinno stać po
3: ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
2: No nikt będzie robił kontrolę.
3: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
2: Dobrze, jakie
3: nie
2: głowy
3: wie nawet,
2: powinny
3: że ta
2: polecieć?
3: Kontrola została przeprowadzona.
2: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
3: No Donalda Tuska przede wszystkim.
2: No, ta głowa to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki.
3: A bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
2: to będzie
3: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli,
2: które były równiejsze z całą pewnością.
3: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji
2: ale
3: służby
2: będzie wniosek
3: zdrowia.
2: O wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
3: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
2: na premiera.
3: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
2: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
3: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety spuścili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, ale jak będę mówił.
2: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
3: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
2: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
3: przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto to
2: i z całą pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej wizerunkowego.
3: Widział pan, jak wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek?
4: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: My wracamy do grania najlepszej muzyki i powracamy do sportowych emocji, bo cały czas podglądamy, co też się dzieje na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I teraz gra Meksyk z Koreą Południową. 12 minuta, na razie 0-0. Trzymamy kciuki za piłkarzy. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To tak podkręciliśmy tempo dla was na nocnej zmianie. Męskie granie orkiestra 2026, czyli wspaniała Zalia, Igor Herbut i Bito Bambino to za nami. 24 minuty po trzeciej, to już może być poważniejszy kryzys na nocnej zmianie, ale jest piątek, weekend za rogiem, pierwszy weekend lata. I to jeszcze upalne, więc można planować, można żyć tą myślą. U nas w RMF-ie oczywiście najlepsza muzyka. Będzie m.in. Enej, Jonathan, Livka PZ, ale też kolejne odcinki naszej powieści Taterniczki. To już za chwilę, bądźcie koniecznie z nami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wszystkie te sukcesy wydarzały się jednak przy niesnaskach i ścieraniu się charakterów. Halina, otwarta, bezceremonialnie wyrażająca swoje zdanie, szczera do bólu, towarzyska. Wanda, skryta, akuratna i nieprawdopodobnie zorientowana na cel. Nie rozumiały się. Nie miały do siebie zaufania. Co w górach, zwłaszcza w duecie, jest kluczowe. Nie lubiły ze sobą jeździć, a były na siebie skazane, bo ta dwójka gwarantowała sukces. Na wyprawie do Pamiru, gdzie wspólnie weszły na pik Lenina, podobno doszło do otwartego konfliktu. O tej wyprawie Rutkiewicz napisze: niechęć Haliny do mnie wyzwoliła się. Widać, zbyt wiele ją kosztowało powstrzymywanie jej. Nie daje się sprowokować do walki wręcz i agresji w odwecie. Trochę rozżalona i ciągle nierozumiejąca, wreszcie uświadamiam sobie prostą rzecz. Przecież nie muszę się z nią wspinać. Po kilku latach znów spotkały się w górach. Tym razem było to wielkie przedsięwzięcie. Ladies Himalayan Expedition miała zdobyć dziewiczy szczyt Gasher Brum 3. Wanda była kierowniczką wyprawy. Nielubianą, zdystansowaną wobec zespołu, opowiadającą się zarządami silnej ręki, nie wchodzącą w dyskusję. Ostatecznie Gasher Brum 3 Rutkiewicz zdobyła nie w ekipie kobiecej, ale z mężczyznami, co spowodowało złość i frustrację wśród uczestniczek wyprawy. A na Gasher Brum 2, tym samym pokonując nieprzekraczalną dotąd dla kobiety granicę 8000 metrów, weszły Anna Okopińska i Halina Krüger-Syrokomska. I choć prasa uznała obydwie ekspedycje za ogromny sukces, to ekipa wróciła do Polski skłócona. Wielu uważa, że te animozje trwają do dziś. Dlatego też wśród wspinaczek słyszę opinię, prośba o anonimowość, że dla Wandy kobiece wspinanie miało być tylko przykrywką do realizowania własnych celów i sukcesów. Kiedy na Gasher Brumach uznała, że nie dadzą rady zrobić góry w kobiecym składzie, feministyczne przekonania zostawiła na boku i poszła w składzie mieszanym. Ale słyszę również, że Wanda mimo wad była ideowa. I choć owszem, chciała być najlepsza, to atak na Gasher Brum 3 nie był podyktowany jej wybujałym ego, ale marzeniem, by choć jedna kobieta stanęła na szczycie. Ostatnia wyprawa, na którą Wanda i Halina pojechały razem, to atak na K2. Także w żeńskim składzie. Halina dołączyła w ostatniej chwili, bo Wanda przed wyprawą złamała nogę. To tam, na żebrze Abruzzi, Krüger-Syrokomska zmarła. Również Wanda została w górach na zawsze.

0: przełomie lat 80. i 90. stawiała na swój wielki projekt Karawana do Marzeń. Chciała zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki i najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Narzuciła sobie nieprawdopodobne tempo. We wrześniu 1991 roku weszła samotnie na Cho-Oju. W październiku na Annapurne, także sama. W maju 1992 roku zaatakowała Kanchenjungę, według buddystów Górę Bogów. Przed wyjazdem miała kłopoty zdrowotne, lecz nie dawała za wygraną. Poszła z Carlosem Carsolino. Meksykanin zdobył szczyt, a przy zejściu pod samą kopułą spotkał Rutkiewicz. Ta nie musiała już wchodzić. Wyprawa odniosła sukces. Ale chciała. I już nie zeszła. Matka Wandy, Maria Błaszkiewicz, zafascynowana hinduizmem i buddyzmem, była przekonana, że Wanda żyje w tybetańskim klasztorze albo trafiła do mitycznej krainy Szambala, zagubionej gdzieś wśród himalajskich szczytów, do której wstęp mają wyłącznie wielcy duchem. Łojantki. Łojantami określano tych, którzy w Tatrach forsowali trudne trasy na przekór warunkom. Lata 70. to okres, w którym najlepsze taterniczki dostały szansę wyjazdu w góry wysokie. I mimo, że mam możliwość porozmawiania z większością wybitnych wspinaczek tamtych czasów, nie udaje mi się to. Poza Anną Okopińską i Ewą Panejko-Pankiewicz nie ma chęci rozmowy. Po pierwsze, feministyczne ujęcie tematu odstrasza. Po drugie, mam wrażenie, że nie chcą już rozmawiać o swoich górskich osiągnięciach. Krystyna Palmowska odmawia po kilku moich telefonach. Z Danutą Wach jestem już umówiona na spotkanie, które ostatecznie odwołuję. Podobnie jest z Anną Czerwińską. Kilka terminów spotkań zostaje przełożonych na święty nigdy. Żałuję. Lata 70. to nie tylko dekada wybitnych kobiet w górach, to także szalone czasy życia schroniskowego i towarzyskiego, ale też konfliktów. Od osoby bliskiej środowisku słyszę, że towarzystwo górskie rzeczywiście jest bardzo podzielone, zarówno choćby w kwestii podejścia do legendy Rutkiewicz, jak i klubów wysokogórskich, z których się wywodzą. Góry to jednak kuźnia charakterów, a najwięcej osiągają w nich ci najtwardsi. O dziwo, moja kolejna rozmówczyni jest zaskakująco inna. Z pewnością jest twardzielką, ale ma w sobie miękkość i ogromny urok osobisty.
1: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

0: Dotyk skały. Oficjalnie Ewa Panejko-Pankiewicz, nieoficjalnie maleństwo. Niewiele ponad 1,50 m ma na swoim koncie 2 8-tysięczniki. Tłumaczy mi, że w każdych górach czuje się fantastycznie, niezależnie od tego, czy chodzi o Tatry, czy Himalaje. Ale jej aktywność sportowa zaczęła się w jaskiniach. Partnerka wspinaczkowa Wandy Rutkiewicz, Danuty Wach i Marka Kęsickiego. Spotykamy się w jej domu w Łodzi. Częstuje mnie ciastem drożdżowym i zaczyna opowiadać. Pierwszy raz w Tatrach byłam na wycieczce szkolnej. To było na Słowacji, w okolicach Łomnicy. Pamiętam, jak przewodnik powiedział, że tam w górach wspinają się taternicy i nocują w skale. Mimo że góry zrobiły na mnie ogromne wrażenie, to wspinaczka wydawała mi się całkowicie abstrakcyjna. W życiu bym nie powiedziała, że stanie się częścią mojej historii. Kilka lat później, już w liceum, nauczycielka matematyki zabrała mnie i koleżankę na obóz grotołazów do Doliny Lejowej w Tatrach Zachodnich. Ja byłam w szkole średniej, a tam studenci, wysportowane, fajne towarzystwo. Dla mnie to był szok. Grotołazi mieli na skałkach wstępne szkolenia. I okazało się, że jestem sprawna i lekka. Do dzisiaj wspominam swój pierwszy zjazd na linię i pierwszy strach. Dość szybko przezwyciężyłam ten lęk. Zostałam w sekcji grotołazów i złapałam bakcyla. Wówczas speleolożki nie były w pełni samodzielne. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedy ja chodziłam po jaskiniach, sprzęt piekielnie dużo ważył i niezbędna była pomoc chłopaków. Same byśmy tego wszystkiego po prostu nie wyniosły. Poszłyśmy kiedyś z koleżanką do jaskini Miętusiej, ale żeby nie szarpać się z ciężkim ekwipunkiem, uznałyśmy, że jedna zejdzie na dół, a druga jej ten sprzęt po prostu zrzuci. Stałam na dole i patrzyłam, jak te toboły lecą od ujścia jaskini w dół. Modliłam się, żeby mnie nie zabiły. Mimo że zeszłam sporo jaskiń w Tatrach, to długo nie zabawiłam pod ziemią. Kiedy koło Kłodzka odkryto nowe jaskinie, przyjechał do nich Bogdan Jankowski, fotograf i alpinista z klubu wysokogórskiego. To on zobaczył, że sprawnie się poruszam w skałach i zaproponował mi kurs wspinaczkowy. Jak odkryłam wspinanie w skałkach, to już wiedziałam, że nie zamienię tego na nic innego. Podobało mi się wszystko. Przyroda, góry, adrenalina, ale przede wszystkim towarzystwo. Gdy po powrocie z takich wyjazdów wspinaczkowych patrzyłam na moich kolegów ze szkoły, którzy bawią się szmacianą piłeczką na korytarzu, chciało mi się śmiać. To były dzieciaki w porównaniu z tymi facetami, którzy mieli konkretne plany, góry, pasje. Urzekły mnie faktura gór, dotyk skały. Byłam sprytna i lekka i świetnie mi się wspinało. Zaczęłam robić coraz trudniejsze drogi. A pod swoje skrzydła wzięli mnie Bogdan Jankowski i Jan Franczuk, alpinista. Szkolenia odbywały się na skałkach w Rudawach Janowickich. I właśnie tam poznałam Wandę Rutkiewicz. Wanda zawsze wyglądała rewelacyjnie i zawsze miała na sobie jakieś ciuchy z zachodu. A wtedy to było coś.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

Pamiętam, jak na Mont Blanc była taka moda na wysokie czerwone skarpety. O, jak mi się to wtedy podobało. Nawet kiedyś zagadałam do Jasia Franczuka, że Wanda to super wygląda i ma gdzie sobie takie ładne rzeczy kupować. Ale on mi wtedy z pełną powagą powiedział, że kiedy Wanda Rutkiewicz ma wybrać, czy kupić sobie ciuch, czy nowe haki, liny, karabinki, to zawsze wybiera sprzęt. Po kursie skałkowym pojechałam z Ewą Kawką wspinać się już w Tatrach. Ale zaczynałyśmy wchodzić drogami zejściowymi. Wszystko po to, żeby wiedzieć, jak uciekać, gdyby cokolwiek się działo. Żmudnie trenowałyśmy na najprostszych trasach, czyli trójkach i czwórkach. Na piątkach i szóstkach miałyśmy zakaz od Bogdana Jankowskiego i ściśle się tego trzymałyśmy. Dziś uważam, że to była świetna taktyka. Szlifowałyśmy nasze umiejętności. To była nauka rzemiosła wspinaczkowego. Koledzy z klubu wysokogórskiego zaczęli zabierać mnie na dalsze i trudniejsze drogi. W ten sposób wspinałam się z Markiem Kęsickim, znakomitym alpinistą i himalaistą, który zginął tragicznie podczas zejścia z Broad Peak. Marek to był obłędny facet. O nim krążyły opowieści jak o żelaznym wilku. Tłumy dziewcząt dookoła, ale on nie zwracał na nie specjalnej uwagi. Pamiętam, że kiedy wspinaliśmy się razem, panowała moda na swetry szetlandzkie, które się samodzielnie wyszywało. Ja mu zrobiłam taki sweter z napisem „Jestem wielki”, ale on za żadne skarby nie chciał w nim chodzić. Mimo, że byłam gorącą orędowniczką wspinania w kobiecych zespołach, to właśnie faceci, którym zależało na moim talencie, bardzo pomogli mi się rozwinąć. Kiedy Kęsicki zobaczył, że dobrze sobie radzę, stwierdził, że koniec zabawy i czas na kazalnicę mięguszowiecką. Zabrał mnie na powtórzenie Super Direttissimy 7+, czyli już naprawdę trudną trasę wspinaczkową. Złapaliśmy kibel, nieoczekiwany nocleg na trasie. Schodziliśmy wczesnym rankiem i na szlaku spotkałam moją nauczycielkę z liceum. Oczywiście nie przyznałam się, że nocowałam w górach. Na karierę we wspinaczce tatrzańskiej, a potem w alpinizmie czy himalaizmie miały szanse tylko te dziewczyny, które potrafiły się twardo wykłócać o swoje. Ale ogromną rolę grali też mężczyźni, którym na sukcesach kobiet zależało. Zaliczał się do nich Bogdan Jankowski, który matkował także Wandzie Rutkiewicz. Zaopatrywał nas w ciuchy, sprzęt, kurtki, plecaki. Wszystko po to, żebyśmy mogły się wspinać. To były trudne czasy. Dobra lina z zachodu kosztowała więcej niż wynosiła moja pensja uniwersytecka. Nie było możliwości, żebym sfinansowała to sobie sama. Pamiętam, że na kursie wiązałam się liną sizalową. Potem od Bogdana dostałam nylonową. To była ogromna różnica. Kiedy w późniejszych latach latałam na wyprawy w Himalaje, śmialiśmy się, że Polacy są najbardziej ekologiczni ze wszystkich narodów. Ogałacaliśmy szlak ze wszystkich elementów sprzętu, który poprzednie ekipy zostawiły. Ja nosiłam 30-kilogramowy plecak. W górę pilnowałam, żeby nie wziąć za dużo, ale gdy wracałam, to ładowałam sprzęt ze szlaku do oporu, także nie byłam się w stanie samodzielnie podnieść z tym potworem na plecach. Choć w dół to już jakoś szło.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: A na zegarach już czwarta. Zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dzień dobry, jestem. Przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy, tak przekonywał Zełenski podczas szczytu w Brukseli. Zapowiedział, że chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą. Resort Sprawiedliwości chce wyeliminować z ruchu pijanych kierowców i tych jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Do Łomży powróciły pociągi pasażerskie, o czym wciąż zapominają kierowcy na przejazdach kolejowych. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed nadejściem zimy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem Kijowa jest osiągnięcie tego poprzez działania dyplomatyczne i zwiększenie presji na Moskwę. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli walki będą się przeciągać, Ukraina będzie potrzebowała kolejnego pakietu wsparcia. Chodzi m.in. o paliwo, sprzęt energetyczny oraz dodatkowe pociski rakietowe. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli Zełenski podkreślał, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Ocenił również, że jego kraj zapłacił najwyższą cenę za prawo do bycia częścią europejskiej wspólnoty. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu kierowców jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów i po alkoholu. Dlaczego zdecydowano się na zaostrzenie prawa? O tym Tomasz Skora.
4: Z doniesień policji wynika, że działania oparte na wytycznych kierowanych do prokuratorów są niewystarczające. Przykładem jest pościg i zatrzymanie pijanego 29-latka, który miał też 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i chociaż grozi mu 7,5 roku więzienia, został zwolniony bez żadnych środków zapobiegawczych.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie,
4: mówi Waldemar Żurek, ponieważ nawykowo łagodnego traktowania recydywistów nawet z kilkoma zakazami i po alkoholu wciąż jest dużo, minister tłumaczy.
5: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
4: Resort Sprawiedliwości pracuje już nad zaostrzeniem przepisów.
3: Teraz w Faktach przenosimy się do Łomży, bo tam kilka dni temu po 33 latach przerwy powróciły pociągi pasażerskie. No i wielu kierowców niestety wciąż tam jeździ na pamięć. Ostatnio na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. Film z tego zdarzenia możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl. Ale to nie jedyny taki odosobniony przypadek. Zwraca na to uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
6: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
3: Dołączamy się do apelu podinspektora i przypominamy, że jazda na pamięć nigdy nie jest dobrym pomysłem.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
3: Będę bronił lekarzy, bo lekarz musi zarabiać godnie. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były premier z PiS Mateusz Morawiecki.
7: Zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
8: Jeden z punktów już wzięli. To jest
7: jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w czterech szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
8: Pracują, znaczy, no to powinno być jawne,
7: właśnie.
8: Ostatecznie.
7: Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
8: ale
7: dalej.
8: Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo to jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
7: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia
8: dokładnie
7: z państwem,
8: ten sam zarzut
7: państwem
8: był wobec
7: układów. Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem
8: do
7: żywej kości,
8: wszystko
7: o tyle premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
8: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
7: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
8: Ale przyjeżdża.
7: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przyjedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy.
8: Może myśmy zawalili, a nie miały zarabiać polskie firmy.
7: Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
8: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
7: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez
8: czyli
7: pana
8: odebranie.
7: Prezydenta, czyli odebranie orderu.
8: Ale nic nie zyskaliśmy. Zaszantażowaliśmy i można powiedzieć,
7: nie,
8: przegraliśmy.
7: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
8: Ukraina nie zmieniła decyzji.
7: No, chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
8: To może nie
7: i
8: trzeba zabierać tego momencie, orderu, nie,
7: w tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była
8: panie
7: ta okrutna rzeź
8: galicyjsko-wołyńska. Dowiedzieli się już, no teraz pytanie, czy jest sens odbierać. Jak już wiedzą, no to po co?
7: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
8: Ukraińcy to powiedzą, to prawda, ale
7: atrox.
8: Potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o tę
7: historia
8: jednostkę.
7: Zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
8: No to jak powinni zmienić tą nazwę?
7: No, zmienić nazwę na... Ja mam podpowiedzieć na Szymona Petlury. Niech zmienią albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
8: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydent, prezydentowi Zełenskiemu?
7: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
8: No, ja się pytam o...

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie.
2: Tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana, bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami, wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni, bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej... Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili: Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
3: Tej zasługi więc nikt wam naszym, nie odbierze.
2: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
3: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać
2: dzisiaj,
3: Ukrainie?
2: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
3: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
2: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy udawać...
3: Ale jak to inna? Powinniśmy na przykład blokować wejście
2: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
3: Przemysław Czarnek proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza? Tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
2: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
4: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Cała rozmowa, zarówno do odsłuchania, jak i obejrzenia, jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry i od razu przeglądamy dla was internet, oglądamy wszystkie śniadaniowe telewizje, żebyście byli na bieżąco, mamy tu prasę pod ręką. Pani Anna Maria Żukowska, ona powiedziała w wywiadzie, mówi, że rząd przyjrzy się zarobkom lekarzy. Przyjrzą się po prostu.
1: Przyjrzą się i później rząd wyda komunikat po przyjrzeniu się. Rzeczywiście łobuzy zarabiają dużo.
2: No, łobuzy, tak powiem.
1: Tylko pozazdrościć.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Internet donosi, deklaracja niepodległości USA składa się z 1337 słów.
2: Tak.
1: A rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie określenia wymagań dotyczących projektowania odkurzaczy w sposób przyjazny dla środowiska składa się z 3949 słów.
2: Trzy razy tyle. Ale kurczę, wolność to sobie każdy głupi potrafi ogłosić. A weź, jak jesteś taki mądry, weź określ wymagania, no, dotyczące projektowania. No, odkurzaczy w sposób przyjazny. O środowisko chodzi. I wydaj w tej sprawie określenia dotyczące rozporządzenia. Cwaniaczku jeden z drugim.
1: 3949 słów. W tak poważnej sprawie.
2: Poważnej.
1: To i tak jedynie powierzchowne muśnięcie tematu.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Temat, o którym wspominaliśmy. Janusz Palikot przyłapany przez fotoreporterów Faktu, jak spaceruje z młodszą o 28 lat ukochaną po Warszawie.
2: No.
1: Popyla luksusowym samochodem. Mieszka, jak czytam, w jednym z najbardziej ekskluzywnych apartamentowców w stolicy. Odwiedzam drogie knajpy.
2: No to chyba ci wszyscy ludzie, którym wisi ponad 200 milionów złotych, muszą być szczęśliwi, oglądając takie zdjęcia.
1: Tak,
2: no.
1: Tak, bo dzięki temu widzą, że ich pieniądze nie poszły na marne.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Słuchajcie, Ryszard Petru właśnie ogłosił, zakłada nową partię. Jeszcze nie wiadomo, jak się będzie nazywać. To już chyba jest jego czwarta czy piąta partia.
3: On lubi, on dobrze zakłada. To teraz może jakby się nazywała jakaś nowoczesna nazwa, chociaż nowoczesna była. To może nowocześniejsza.
2: Albo taką partię, żeby założył, żeby łączył tam.
3: To znaczy?
2: Koalicja i Sprawiedliwość. To w skrócie jest KIS.
1: Pasuje.
2: Jest elegancko. Pytanie, kogo weźmie tym razem na Maderę, nie?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: O tej porze nie sprzątajcie, bo nie zdążycie. Jak wrócicie, co posprzątacie.
1: Wspieramy was najlepszą muzyką. I mamy nowe badania o dobrobycie w Europie.
2: No proszę.
1: Polska jest na poziomie 88% średniej unijnej.
2: To ładnie.
1: Dużo? Mamy dużo. Mamy dobrobyt taki jak na Malcie, mniej więcej taki jak na Litwie. Troszkę większy niż w Portugalii. Do Hiszpanii brakuje nam dosłownie 4%.
2: Jest kogo gonić.
3: No oczywiście, że jest dobrobyt to. 1 600 000 rocznie lekarze po studiach w Warszawie zarabiają. Saloniki dla znajomych i rodziny.
2: A przecież w Warszawie jeszcze jakiś czas temu chodziły kamienice po 2000.
1: Dokładnie. 160-latek odzyskał kamienicę w Krakowie ostatnio. Gdzie ludzie tyle żyją?
2: W dobrobycie.
1: Gdzie?
2: W dobrobycie.
1: No.
3: Płacimy kilometrówki posłom, żeby dojechali sobie do wynajętych mieszkań w Warszawie, za które też im płacimy.
2: Macie takie rzeczy za granicą?
3: No.
2: Macie to? Wyście ciniasy koło dobrobytu nawet nie stali.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: I cała Polska razem z nami. Where do you go?
3: Do roboty.
2: My lovely
1: korptara. Skąd, czy my nie dostaliśmy zakazu śpiewania na antenie? Nie, tak tylko pytam.
2: To jest, przepraszam, to była monorecytacja to była. I towarzyszenie muzyczne słuchaczowi w drodze na przykład na stanowisko pracy.
3: Ale za to dostaliśmy przyzwolenie na ciekawostki z całego świata i mamy. Podczas pierwszego meczu na mundialu Norwegia-Irak odnotowano aż 8 wibracji ziemi. Najsilniejsze po golach strzelonych przez Erlinga Haalanda. Kibice tak się cieszyli, że aż zatrzęśli ziemią.
1: I widzicie, i to jest kolejny plus, że nie pojechaliśmy na mistrzostwa. Dzięki temu u nas jest spokojnie.
2: Dokładnie, w Polsce ziemia jest na swoim miejscu. Nic się nie trzęsie, można sobie spokojnie, nie wiem, na przykład wiadomości obejrzeć albo nawet reklamy pooglądać. Jest luksusowo.
1: Polska mistrzem Polski.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Porozmawiamy o tym, co jeszcze nie udało się żadnemu polskiemu rządowi po roku 89. Jak uzdrowić polską służbę zdrowia i co zrobić, by nie pojawiały się takie patologie jak w warszawskim szpitalu południowym. Moim i Państwa gościem jest dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam Pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, dyskusja oczywiście już jest w pełnym toku. Wszyscy politycy, może nie wszyscy, ale niektórzy mają jakieś pomysły. Przypomnijmy najważniejsze z nich i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rozwiązanie problemu. Pierwszy pomysł: powinien być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy. To jest dobry pomysł? W tym kierunku powinniśmy pójść?
2: Czy są państwa, które rzeczywiście wprowadzają takie limity, w szczególności w sektorze publicznym, ale samo to z siebie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromny rynek komercyjny i państwa, które doprowadziły do powstania tak dużego rynku komercyjnego jak Polska, zawsze ryzykują tym, że wprowadzając bardzo silne ograniczenia tylko w obszarze zdrowia, który jest finansowany ze środków publicznych, będą się musiały liczyć z odpływem kadr do sektora komercyjnego. Tu widzimy ogromną różnicę pomiędzy państwami skandynawskimi, które postawiły przede wszystkim na model zatrudnienia etatowego i wtedy mamy ogromną moc kontrolną państwa nad w ogóle całym sektorem zdrowia, ale także na inne myślenie o systemie podatkowym. Czyli patrzymy się teraz na lekarzy, ale to, że jednoosobowa działalność gospodarcza stała się takim rosnącym trendem wśród medyków, to wynika po pierwsze z pewnych decyzji po stronie publicznej, żeby w imię takiej krótkoterminowej optymalizacji przepchnąć lekarzy w stronę kontraktowców, bo wtedy udawało się ominąć różne dyrektywy dotyczące czasu pracy bardzo łatwo, a po drugie dawało się tą niewielką liczbą lekarzy wypełnić dziury w systemie, czyli jakby wpuściliśmy tych lekarzy w ruch po różnych dyżurach, a teraz dziwimy się rezultatom, czyli temu, co właśnie widzimy chociażby w szpitalu południowym.
1: To jest... wyobraźmy sobie, że w tej chwili próbujemy to zmienić. No i pytanie, czy rzeczywiście gdybyśmy teraz wprowadzili na przykład obowiązek pracy w jednym, w dwóch miejscach powiedzmy i nie pozwolilibyśmy się tak przemieszczać, to czy nagle nie zaczęłoby, niektórzy lekarze tak twierdzą, nie zaczęłoby nam brakować po prostu lekarzy do wypełnienia grafików na ostrych dyżurach, na SOR-ach, ale także po prostu na dyżurach nocnych?
2: I tu dotykamy drugiej bardzo ważnej kwestii, czyli to, czy my mamy tak naprawdę za mało lekarzy, czy mamy zły system, który nieefektywnie ich wykorzystuje. I panie redaktorze, tak, żeby zrobić prawdziwą reformę systemu ochrony zdrowia, nie wystarczy skupić się na zarobkach jednej grupy zawodowej. To jest symptom pewnego szerszej choroby, która toczy nasz system ochrony zdrowia, czyli fragmentacji, braku koordynacji i tego, że my mamy coś takiego, co dr Zabdyr Jamruz nazywa strukturalnym egoizmem. Ten system jest zbudowany tak, że on wręcz zachęca podmioty, szpitale, placówki, lekarzy do jakby walki o maksymalizację własnego interesu, często kosztem tego ogólnego dobrego działania całego systemu. Ale tutaj, skupiając się na pojedynczym szpitalu czy w przypadku jednego lekarza, umyka nam fakt, że de facto jest to wbudowane w system. Czyli ja bym się bardziej dziwiła, gdyby w naszym systemie nie było kominów płacowych, bo to by oznaczało, że ludzie działają jakby wbrew logice systemu, który ich do tego po prostu zachęca. I lekarz, który zostaje na etacie, a ma super specjalizację, nie idzie na jednoosobową działalność gospodarczą, w naszym systemie jest po prostu jakimś frajerem, bo zarabia jakiś ułamek kwot, które mogą zarobić jego koledzy i koleżanki z tej samej specjalizacji. To jest sytuacja, w której trzeba zmienić reguły gry bardziej niż skupiać się na potępianiu poszczególnych graczy.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: A jak zmienić reguły tej gry? Wprowadzić obowiązek pracy etatowej, zakazać łączenia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, bardziej restrykcyjnie egzekwować liczbę miejsc pracy, powiązać te miejsca pracy z numerem PESEL i pensje. Znaczy, co możemy zrobić, żeby zmienić ten system? Żeby logika jego była odmienna.
2: Ta logika wymaga dosyć dużej reformy, takiej, w której pojawi się gdzieś odpowiedzialność państwa za zdrowie populacji, bo w tej chwili ten system jest bardzo wygodny, bo można się wzajemnie przerzucać winą. No, czyli w zasadzie nikt nie jest odpowiedzialny za to, że nagle pojawia się jakaś pustynia zdrowotna. Szpital się zamknął, powiatowy, nie ma w okolicy blisko drugiego. Czyja to jest wina? Niczyja. No, samorząd zdecydował, a samorząd powie, no ale przecież daliście nam tak niskie stawki za to, co robimy, że ceny się nam nie zgadzały, szpital przynosił ogromne straty, zamknęliśmy, tak? Więc nie ma odpowiedzialności. Przywrócenie odpowiedzialności wymagałoby reformy, która na przykład przeniosłaby odpowiedzialność za to dostarczanie świadczeń na poziom regionalny, tak? Czyli, że inna rola chociażby tego, co się teraz nazywa oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, które powinny de facto stać się bardziej takimi agencjami odpowiedzialnymi za organizację ochrony zdrowia na danym terenie i dostałyby też wtedy większą zdolność do kreowania niekoniecznie takich sztampowych rozwiązań, bo sposób, w jaki organizujemy opiekę zdrowotną, zależy w bardzo dużej mierze od lokalnych uwarunkowań. Inaczej wygląda w dużym mieście, zresztą tam jest łatwiej, bo lekarze i w ogóle personel medyczny się koncentruje w dużych miastach, nie tylko w Polsce, a inaczej na terenach, które mają niską gęstość zaludnienia i jeszcze do tego starzejącą się populację, bo większość młodych wyjechała z prowincji do dużych metropolii. Więc my potrzebujemy reformy, która by pozostawiając jakby tą centralny pobór składki po to, żeby nie okazało się, że jeden region jest bardzo biedny i nic nie może dać obywatelom, a drugi jest bardzo bogaty i w związku z tym może im opłacać nawet homeopatię, jak to było w niektórych kasach chorych w Niemczech, to zostawiając tą jakby centralną rolę redystrybucji składki zdrowotnej, powinniśmy to sposób, w jaki udzielane są świadczenia, sposób organizacji zdecentralizować, jednocześnie nakładając bardzo jasne zobowiązania, czyli co ten system ma pacjentowi dać w jakimś czasie, standard i wytyczne. I wtedy pojawia się zupełnie inna rozmowa, prawda? Bo mamy kogoś, kto jest odpowiedzialny za populację. Nasz system tego nie lubi, to widać chociażby po ostatniej próbie wprowadzenia reformy psychiatrii, wprowadzenia tak zwanej psychiatrii środowiskowej, która jest właśnie oparta na modelu odpowiedzialności za populację. I jesteśmy strasznie przywiązani systemowo do idei fee for service, czyli płatności za usługę, za pojedyncze świadczenie. To siłą rzeczy jest jeden z mechanizmów, który fragmentuje ten system i powoduje, że on jest niewydolny. Ta metoda płacenia za świadczenie sprawdza się w specyficznych warunkach, kiedy po prostu chcemy, żeby jakichś świadczeń z jakiegoś powodu było więcej. Tak? Ale zwykle, jeżeli mamy do czynienia już z jakąś już pewnym ustalonym standardem, czyli na przykład nie chcemy, żeby tych świadczeń było bardzo dużo, tylko żeby one trafiły do tych pacjentów, co trzeba, to wtedy sprawdzają się inne modele, takie, które płacą za koordynację. Za koordynację, za prowadzenie pacjenta i za to, by ten efekt zdrowotny był dobry. To jest taki święty graal systemów ochrony zdrowia, że chcielibyśmy tak naprawdę płacić za efekt zdrowotny placówkom, ale oczywiście to jest często, nie jest takie proste, bo ten efekt zdrowotny możemy na przykład zmierzyć po kilku latach, a przecież szpitalowi trzeba zapłacić tu i teraz, więc płaci się na świecie coraz częściej leczyć pakietowo. Zarówno ścieżkę pacjenta od przyjęcia przed operacją, dajmy na to wymianę stawu biodrowego, żeby była prehabilitacja, pacjent jest doprowadzony do momentu, kiedy otrzymuje świadczenie w postaci tej wymiany stawu biodrowego, a następnie w ramach tego samego pakietu placówka albo razem powiązane z nią podmioty musi dać temu pacjentowi jeszcze rehabilitację po, żeby przywrócić mu to, o co chodzi, czyli na przykład zdolność samodzielnego poruszania się. Inaczej mamy takie paradoksy, że mamy dosyć dużo świadczeń i na przykład Polska ma relatywnie dużo wizyt u lekarza w przeliczeniu na pacjenta, na obywatela, tak? Czyli z jednej strony mówimy, że jest niedobór kadr medycznych, niedobór lekarzy, ale potem patrzymy się na statystyki i widzimy, że jesteśmy powyżej średniej, lekko powyżej średniej dla OECD, jeżeli chodzi o liczbę wizyt na obywatela na rok. Czyli widać, że my mamy jakieś puste przebiegi i skupianie się tylko i wyłącznie na płacach nie likwiduje nam tych wszystkich problemów, które są podskórne i które de facto sprzyjają takim tym pustym przebiegom.
1: Bardzo dziękuję naszym gościom, była dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do Spraw Zdrowia i kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: Ogłoszenie.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zbliża się godzina piąta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
4: Dzień dobry, zapraszam. Unijne restrykcje wobec Rosji mogą zostać przedłużone o kolejny rok. Tym razem decyzji nie blokowały Węgry. Kolejne referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Teraz głosować będą mieszkańcy Poznania. W Krakowie Locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. W związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta. Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejny rok. Informację potwierdziła rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej. To pierwszy przypadek, gdy unijne restrykcje zostały przedłużone na 12 miesięcy. Dotychczas sankcje wymagały jednomyślnego odnawiania co pół roku. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia handlowe i finansowe oraz zamrożenie rosyjskich aktywów. Z tymi informacjami w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Do tej pory sankcje były przedłużone co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
4: Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta po przerwie. Koreańczycy w końcówce ruszyli do ataku i mieli kilka okazji do wyrównania, jednak wynik nie uległ zmianie. Dla Meksyku to cenne 3 punkty w walce o awans do fazy pucharowej. A przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
7: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
6: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
4: Od 4400 zł na przykład w hotelarstwie czy gastronomii do ponad 10 tysięcy w sektorze IT. Tak kształtowały się przeciętne zarobki na rękę w zeszłym roku, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Ile w takim razie wyniosła przeciętna płaca w skali całego roku? Z tymi informacjami nasz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zna szczegółowe dane.
8: 8903 zł brutto, czyli na rękę niespełna 6400 zł, to kwota średnia, czyli zawyżana przez najlepiej zarabiających, od choćby pion kierowniczy w dużych firmach. Tacy pracownicy również są tu wliczani. Na przeciętną krajową nie mogą liczyć pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Tam średnia kwota brutto to 5900 zł. Najmniej spośród wszystkich branż. Sekcja informacja i komunikacja może liczyć na średnią płacę prawie 15 tysięcy brutto. Widać tu przepaść. GUS zebrał też dane o zatrudnieniu. W Polsce mamy 11 milionów etatów. Największy spadek jest w górnictwie, w dół o 3%. Według wyliczeń co piąty Polak pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
4: Mieszkańcy krakowskich Klinów domagają się od władz miasta zdecydowanych działań w sprawie dzików, które coraz częściej pojawiają się na osiedlach. Jak ustalił nasz reporter, wczoraj po południu locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Maluch został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nic mu się nie stało.
7: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
0: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
9: Nie jest jakaś obawa z tego powodu?
0: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu.
4: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl, a na dziś rano w związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. 5:05 już prawie na zegarze. Pioranne wydanie faktów startuje za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TECH9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto bonus. Tankuj z nami!

Jak to pewien portal zaczyna prawie każdą informację o mundialu chwytającą za serce i nogi otwierającą frazę: mundial w Meksyku, USA i Kanadzie trwa w najlepsze. No to ja tak powiedziałem, no jadę z tematem. FIFA wprowadziła nowy przepis, obowiązkową przerwę w połowie połów meczu na uzupełnienie kasy dla FIFA. Oficjalnie te money breaki, przerwy na forsę, uzasadnia się troską o zdrowie piłkarzy i formalnie nazywa je się hydration breaks, czyli przerwy na nawodnienie. W okolicach 22,5 minuty zawodnicy obowiązkowo schodzą na 3 chyba minuty z boiska do wodopoju. Nawet jak nie ma takiej potrzeby, bo stadion jest klimatyzowany, a temperatura nie przekracza 22,5 stopnia. Jeśli przerwę okażą się dla FIFA i jej szefa Infantino finansowym sukcesem, FIFA wprowadzi także inne przerwy pieniężne. Po przerwie na picie, przerwę na siku. Oczywista sprawa. Albo przerwy niezwiązane z ewentualnym upałem. Jeśli w czasie zawodów będzie padać, FIFA wprowadzi obowiązkowe 3-minutowe przerwy pod parasol.

po angielsku umbrella breaks. Jeśli będzie zimno, zaordynuje się warming breaks, przerwy na dogrzanie przy koksownikach, farelkach, ogniskach, gorąca herbatka rumiankowa, góralska, tak zwana mountain tea. Warto jeszcze, by FIFA wprowadziło po jednej w każdej połowie takie stałe przerwy na papierosa. Po to, by uspokoić skołatane piłkarskie nerwy. By jeszcze więcej zarobić, można by wprowadzić po kilka różnych rodzajów przerw w jednym meczu, by doprowadzić do sytuacji idealnej, kiedy mecz będzie trwał tyle, ile potrzeb na Polsacie, czyli 6 godzin. Pierwsza część.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 19 czerwca, piątek, 170 dzień roku. W porannych faktach Ukraina, która chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą. Tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Przegląd amerykańskich wojsk i baz w Europie zapowiada szef Departamentu Wojny Pete Hexet. W faktach o poranku też mundialowa radość po meksykańsku. To już za moment. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę. Tak napisał w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeżeli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Szef Pentagonu Pete Hexet zapowiedział tymczasem 6-miesięczny przegląd obecności amerykańskich wojsk i amerykańskich baz w Europie. Jak podkreśla, jego wyniki będą zależały m.in. od poziomu wydatków obronnych państw NATO.
2: Let's call it the NATO 3.0.
1: Nazwijmy to przeglądem NATO 3.0. Ten przegląd zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag ze strony Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Europejskiego. Będzie obejmował konsultacje z Kongresem oraz naszymi sojusznikami. Hexet ocenia, że Europa powinna przyjąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To są poranne fakty RMF FM. Piątek, jak mówiłem, 19 dzień czerwca. W faktach wrócimy oczywiście do sprawy Szpitala Południowego w Warszawie. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że nie jest to sprawa partyjna, a wada systemu. A tak na antenie RMF FM sytuację w szpitalu komentował Adrian Zandberg, poseł współprzewodniczący partii Razem.
3: Jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne, tak naprawdę podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no, przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
1: Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. O poranku gościem Tomasza Terlikowskiego. W rozmowie po 8:00 będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u. Godzinę wcześniej Piotr Salak zaprasza na rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. A na mundialu w tej chwili Meksyk się cieszy. W Guadalajarze reprezentacja Meksyku tuż przed 5:00 polskiego czasu pokonała Koreę Południową 1-0. Jedyna bramka meczu. Luis Romo w drugiej połowie dla Meksyku. A wcześniej Kanada pokonała Katar 6-0. Dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu. Stany Zjednoczone zagrają z Australią. A ja zapraszam na kolejne poranne fakty. Pełne wydanie już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nie wiem, czy wystarczająco się obudziliście przy Aerosmith. Jeśli nie, to ja tylko mam jeden sposób, jak was obudzić. Tylko powiem razem ze słuchaczem, że...
1: Nie wiem, czy każdy z was wie, ale dzisiaj jest... Pio, pio, pio, piątek! Pozdrawiam wszystkich!
0: Piątek, we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Roxy oraz White. 2-1-1-5.
1: Great baby.
0: Tak, są zagraniczne nazwiska i ty.
1: It's Friday, Friday mamy, w sensie piątek, piąteczek, piątunio.
0: I jest elegancko od razu, prawda? Chce się wstać, chce się żyć, chce się powiedzieć: cześć, dzień dobry, piątko, bardzo fajnie, że jesteś tutaj, ja, zbudzony, obudzony, wesoły, radosny, optymistyczny.
1: I chce się o poranku też zrobić kawę. Jeśli jeszcze nie zrobiliście, to to jest ten czas, a jeśli już zrobiliście, to smacznej kawuni.
0: O czym dziś we Wstawaj Szkoda Dnia zastanowimy się, o co chodzi z tym przeglądem stałych baz wojsk USA w Europie, bo Amerykanie mówią, że będą to robić. To będzie jeden z tematów. Warszawski szpital tam odwołali radę nadzorczą.
1: Chyba do nich dotarło, że ludzie są zdenerwowani.
0: Są lekko, że tak powiem, troszeczkę nad wyraz, być może nawet lekki absmaczek się pojawił tu i gdzie.
1: Oczywiście do tego będziemy śledzić mundial. W tym momencie jakaś przerwa. No, chcieliśmy pooglądać, chcieliśmy zobaczyć, no, ale na razie Meksyk skończył grę.
0: Ale w trakcie przerwy, jak nie ma żadnych drużyn na boisku, to tak nie wyje, że naszych tam nie ma.
1: Bo naszych tam nie ma, no, innych w tym momencie też.
0: Tam nikogo teraz nie ma.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Poniedziałek, wtorek,
4: środa,
3: czwartek,
5: szybko zleci,
6: byle do piątku.
7: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
8: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Czeka
9: ponad milion złotych.
14: Zagrasz?
15: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Po reklamie.
21: Piosenka na dzień dobry od RMF FM.

0: Tina Turner w RMF FM. 5 minut nam zostało do godziny 6. Punktualnie o 6 fakty w RMF FM. Ale może wcześniej coś lżejszego, co tam
1: Mam. Radzimir Dębski, to w internecie jest. Odprowadza kobietę do Porsche za 500 tysięcy, trzymając dziecko na rękach, taki nagłówek.
2: I z tego zrobili całą informację. Ale to jest dobrze, to jest gorzej, gdyby odprowadzał dziecko do kobiety, trzymając Porsche na rękach.
1: Albo odprowadzał Porsche do dziecka, trzymając na rękach kobietę. To też by było coś nie tego.
2: Ja po prostu chciałbym, żeby wszystko w Polsce było tak poukładane jak u Radzimira.

0: A powietrze, moi kochani, to nie jest byle co.
1: Nie.
0: To człowiek po prostu docenia, jak się
1: to, to jest wymieszane razem i można tym oddychać.
0: Wdech, wydech. Spróbujcie zresztą sami, co my wam będziemy opowiadać. Ale w tym momencie dajcie głośniej.
1: Bo to jest takie prawdziwe powietrze dla anteny, czyli fakty w RMF FM.
0: Ewa Kwaśna i Tomasz Tańszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i zapraszamy. Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce.
3: Ogłosił to po rozmowie z szefem Pentagonu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów.
2: W faktach także medyczno-polityczny skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Cały zarząd tej placówki został wczoraj odwołany.
2: Za chwilę też emocje mundialowe.
3: Z wygranymi współgospodarze mistrzostw i Kanada, i Meksyk. Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
2: To efekt rozmów ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem.
3: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co już wiemy w tej chwili o tej inicjatywie?
5: Na razie wiadomo niewiele. Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
5: Tłumaczył wicepremier, teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
3: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała wczoraj cały zarząd tej placówki.
2: To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
3: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kto konkretnie stracił stanowiska?
6: Przede wszystkim prezes szpitala Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracji technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim. Jej zadaniem ma być przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości w szpitalu, a sam Dawid Kacprzyk przesłał w ostatnich dniach do placówki korekty 33 faktur i zwrócił 500 000 zł. Lekarz nie jest już pracownikiem szpitala, zrzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz w Radzie Dzielnicy Ursus. Poprosił także o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. W wyniku audytu stołeczny ratusz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: O tym medyczno-politycznym skandalu także w rozmowie o siódmej gościem Piotra Salaka będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski.
3: Lekarz, chirurg, były ordynator i dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilisą, zasiadał też w Sejmowej Komisji Zdrowia. Poprosimy jego o komentarz do sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.
3: Śledztwo w sprawie tego zabójstwa na krytyku Władimira Putina przejął Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej. Ze szczegółami teraz Krzysztof Zasada.
7: Śledczy, opierając się na zebranych obszernych dowodach, są pewni, że zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem to osoba, która pociągnęła za spust. Ma usłyszeć zarzuty zabójstwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodaje, że być może ma bogatszą kryminalną kartotekę.
8: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
7: Zebrane przez policję dowody oraz współpraca z ABW pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny i zatrzymanie go, dodaje minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
9: To są kwestie monitoringu środków łączności i zeznań świadków, tak? I tyle na ten temat można powiedzieć.
7: Wczoraj rano uzbrojeni policyjni kontrterroryści weszli do hostelu w centrum Piastowa. Podejrzany bezskutecznie próbował uciekać. Wraz z nim zatrzymano jeszcze 8 cudzoziemców. Oni jednak nie mają związku z zabójstwem. Są podejrzenia, że w Polsce przebywali nielegalnie.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Mundialowy dramat i mundialowa radość.
3: Wygrywając z Vancouver z Katarem, Kanada odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w meczu piłkarskich mistrzostw świata i to w imponujących rozmiarach. 6-0. Pokonany Katar. Jonathan Davids z hat-trickiem jak Lionel Messi.
2: Radość kanadyjskich kibiców przerwana w 52. minucie meczu.
3: Właśnie Jonathan David podawał do Ismaela Kone.
11: Jonathan David, Kone.
3: I tutaj gwizdek sędziego po faulu Asima Omera Madibo właśnie na Kone. Interwencja Katarczyka tak niefortunna, że Kone ma złamaną nogę, co oznacza dla niego koniec mistrzostw.
2: Dramat Kanadyjczyka w Vancouver, radość Meksykanów w Guadalajarze.
3: Meksyk przed godziną zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Fiesta na ulicach trwa. Fiesta po wygranym meczu. Korea Południowa pokonana 1-0. Meksyk tym samym zapewnił sobie przewagę własnego boiska w 1/16 finału.
2: A dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Australią.
3: My zapraszamy po 6:30 na pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent

0: co w pogodzie? To jest ważne pytanie. Ciepły poranek póki co, najcieplejszy chyba w tym tygodniu, jeśli nie w tym miesiącu, bo na termometrach wiem, 12 to jest bez strzału w Olsztynie. Ale 18 we Wrocławiu to jest sympatyczna historia. 18 w Zielonej tak samo, no a będzie jeszcze cieplej.
1: Dokładnie, bo o godzinie 14 już Zielona Góra to 32 stopnie, Wałbrzych 31, Wrocław 31, Świebodzin 32, najcieplej na zachodnich krańcach Polski, grubo powyżej 30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
0: No i co? No i dzień dobry, mówimy wam, cześć.
1: Jeszcze ważna informacja, dzisiaj opadów mało. W sobotę już jakieś deszcze się pojawią, ale też jeszcze będzie ich mało. Natomiast w niedzielę już burze i deszcz w całym kraju, więc wykorzystajcie i piątkową, i sobotnią aurę. Jacek Tomkowicz,
0: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: dinozaury we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!

0: Może byśmy tak... Nie śmiem proponować, jakiś taki konkursik piątkowy zrobili, na przykład...
1: No to dawno nie było, to dzwońcie 12,2 miliony w tym momencie. Ale tylko osoby, które są dobre w kury.
0: Jeżeli jesteście słabi w kurzach, że tam nigdy coś, jajek nie macaliście, bo się robi tak, nie?
1: Tak, tak.
0: Żebyś wiedział, czy już ciepłe, czy wysiedziane, to nie, to wtedy...
1: Dobra, już dzwonią telefony. 12,2 miliony.
0: Czekaj, tu się wepnie.
1: Ale odbierz kogoś, kto jest dobry w kury.
0: Dobra, to czekaj, sobie. Tutaj nikogo nie ma.
1: Mógłby być Koko Konrad.
0: Halo, dzień dobry, dzień cześć, dobry. Jesteś dobry w kury?
2: Dzień dobry, do konkursu,
0: no, jest dobra, Ewa, jesteś dobra w kury?
2: Kury?
0: W kury, tak. No, kura, taki zwierzę, taki...
2: No mam dużo kur.
0: Masz kury,
1: super.
0: No to ja, to za
1: to jak robi kura domowa? Pierwsze pytanie rozgrzewkowe.
0: Pokaż, jak robi kura. To jest kura polska typowa, dokładnie.
1: Świetnie.
0: To już, 3
1: dobra.
0: Punkty już masz.
1: No to jedziemy, czy jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Zadajemy pytanie, w odpowiedzi musi być koko. Łowi myszki.
0: Co łowi myszki w domu, no?
2: Koko kot.
0: Albo nawet koko kotek.
1: Super.
0: Dobra, a taka na przykład mięsna, rybna z paprykarzem, to co to jest? Albo z pasztetem, taka w puszce.
2: Pasztetna, koko.
0: To musi być jeszcze
1: odwrotnie.
0: Jeszcze odwrotnie powiedz. Powiedz.
2: To.

0: To
1: jeszcze pytanie takie ostatnie, zamykające. Daje je krówka.
0: No co daje krówka?
2: No mleko daje.
0: Ale to musi
2: mleko,
0: być...
2: Mleko.
1: No i to nam
0: tak
1: się
0: jest,
1: podoba.
0: Tak.
1: Wysyłamy żółto-niebieskie gadżety. Pięknego dnia. Pa, pa.
0: Pa, pa, pa, pa. Kochana.
1: Kochana Ewa.
0: Kochana. No.
1: A to kochany.

0: ale dawno tego nie słyszałem. Eminem, Without Me w RMF FM w piątek. Tak brzmi piątek ze Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Gratulujemy, że już wstaliście, 22 minuty po godzinie 6. Czytam właśnie, to poważna sprawa, alarm nuklearny w Argentynie. Z laboratorium skradziono kapsułę z niebezpiecznym promieniotwórczym CZM-137.
1: To jest poważna historia. Z drugiej strony, ja nie wiem, co wolę, powiem wam.
0: To znaczy?
1: Czy Argentyńczyków biegających z promieniotwórczym cezem?
0: No.
1: Czy Chińczyków jedzących niedogotowane nietoperze? Wiesz, czy tu, czy tu.
0: Po CZ-137 krócej kaszlesz.

0: Są numery, które się nie starzeją, to jest jeden z nich. Mike Oldfield i Maggie Reilly, Moonshine Shadow. Za chwilę 6:30, niebawem u nas fakty.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: I weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
7: Na weekend i nie tylko ugości Was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro.
11: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija Wam ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego centrum umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
1: Po reklamie.
15: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
16: Cały zarząd warszawskiego szpitala południowego odwołany. Taką informację przekazał wczoraj po południu w portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: I dodawał, wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem.
16: Zatem czekamy. I przypominamy, według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu południowym, a także były radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
17: Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycznym Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
16: Kacprzyk zrezygnował w poniedziałek z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj z funkcji radnego dzielnicy Ursus złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
17: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski będzie gościem rozmowy o 7:00 w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24.
16: Tematami nie tylko Szpital Południowy, także przyszłość reformy ochrony zdrowia oraz możliwość ponadpartyjnej współpracy właśnie w tej sprawie.
17: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka już za niespełna pół godziny.
16: Początek rozmowy w faktach o 7:00, ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24. Mieszkańcy, leczcie się sami. Także apel burmistrza miasteczka Norbello na Sardynii. Miasteczka, w którym nie ma lekarza.
17: W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
16: Burmistrz Mateo Manka wyjaśnia, że sposób wyzdrowienia pozostawia samodzielnej inicjatywie obywatela wobec niemożności uzyskania profesjonalnych wskazówek na terenie gminy. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłany został do rządu premier Giorgi Meloni.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu rozpoczęta. Niektórzy już pewni grupowego awansu do 1/16.
17: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza już teraz Patryk Serwański. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. No, na przykład mieliśmy koncertową grę Kanadyjczyków. Oni pokonali Katar 6-0. 3 bramki strzelił Jonathan David. Katarczycy kończyli mecz w 9. Dla Kanady pierwsze w historii zwycięstwo na mundialu. No i naprawdę okazałe. No, nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie momenty nie przychodzą tak łatwo. Musisz je umieć docenić i umieć je świętować. Tak podsumował to trener Jesse Marsh. Zmartwieniem złamana noga defensywnego pomocnika Kanady Ismaila Kone, którego czeka operacja. Wysoko wygrała też Szwajcaria 4-1 z Bośnią i Hercegowiną. W tym meczu do 74 minuty było 0-0. Meksyk skromnie 1-0 pokonał Koreę Południową. Przy bramce poważny błąd koreańskiego bramkarza. No a Czesi tylko zremisowali 1-1 z Republiką Południowej Afryki. Biało-czerwone siatkarki z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. W Bangkoku udało się pokonać Ukrainę 3-1. No tym razem nie udało się zamknąć spotkania w tym najkrótszym możliwym trzysetowym dystansie.
19: No brakuje nam takiej stabilności po dwóch super setach. Gdzieś tam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę.
18: Podsumowała Monika Lampkowska. Dziś Polki na parkiet wyjdą jedynie treningowo. Kolejny mecz jutro i to będzie starcie z Holenderkami. Trenerska zmiana w piłkarskiej ekstraklasie. Mariusz Misiura zamienia Wisłę Płock na Motor Lublin. Z tym zespołem po blisko 4 latach pożegnał się Mateusz Stolarski. W Industrii Kielce to już piłka ręczna. Trenerem na pełen etat zostaje Krzysztof Lijewski. Wcześniej po rozstaniu z trenerem Talantem Dujszebajewem pełnił tę funkcję tymczasowo. Drużyna pod jego wodzą w finałowych meczach z Orlen Wisłą Płock jednak imponowała.
20: Jak były one przygotowane, prowadzone przez niego jako trenera, rozwiały nasze wątpliwości i uważam, że w pełni sobie zasłużył na to, żeby taką szansę dostać.
18: Tak mówił prezes kieleckiej drużyny Paweł Papaj.

0: I proszę, Midnight Oil leci w radiu, a wy sobie elegancko, na spokojnie obieracie kapcioszki i jeszcze do łazienki idziecie umyć ząbki na przykład.
1: Można.
0: Żeby nie stać bosą stópką na zimnej posadzce, bo to...
1: Tak, chyba, że macie ogrzewanie podłogowe.
0: To nie, to wtedy kapcioszki mogą zostać tam, gdzie ich
1: Ale nie, to teraz chyba jest wyłączone ogrzewanie podłogowe. Nie, no słuchajcie, jest czerwiec jednak.
0: Ale taki chłodny był czerwiec, wiesz.
1: 18 minut i będzie siódma.
0: Ciekawa historia, mogę się tu... Badania są, Polacy, tak wychodzi z tych badań, coraz częściej sięgają po piwo bezalkoholowe.
1: No to fajnie, no jakie można mieć pytania? Po co?
0: Pytania po co? Nie, żeby popić wódkę, no nie przychodzi.
1: Nie róbcie tego, to jest straszne zło.
0: Alkohol, ludzie, to jest zło.
1: I szkodzi.
2: Reklama. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak, jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z Wami.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
15: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
16: No bo ja widzę sobotę.
14: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14:00.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
20: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
23: RMF FM. To was obudzi.

0: No i to jest właśnie cały Wiktor.
1: To jest on. Wiktor Waligura. To jest syn starego Waligury.
0: Tak, i Waligurowej.
1: Państwo Waligurzy.
0: Byli. Wspaniali ludzie. Ale takiego też dziecko, syna się doczekali.
1: Dziecko, to jest duma na pewno.
0: Tak, no i to, że właśnie, żeby go tak pójść, mówi, a może będziesz śpiewał, Wiktor.
1: Tak,
0: i,
1: bo to,
0: wiesz,
1: nie, bo
0: to jest edukacja.
1: Ludzie chcą, żeby dzieci były tam, wiesz, medykiem, prawnikiem, a tak. Wiktor poszedł w sztukę i elegancko.
0: Ale najważniejsze, że miał wsparcie rodziców.
1: To jest najważniejsze. Internet. Perfumo zapachu Putina dla kobiet. Się okazuje, to można kupić w Moskwie, w Rosji. Nuty, co cytryny są, cytryna, bergamotka, czarna porzeczka i jodła. I tym podobno jodła pachnie Putin.
0: To dziwne, ja myślałem, że Putin to pachnie, czy śmierdzi władzą i pieniędzmi, ale...
1: Ja się zastanawiam, dlaczego oni nie zrobili takich perfum o zapachu pralek i patelni kradzionych na Ukrainie.
0: Tak, z nutami płonących podmoskiewskich rafinerii po wczorajszych atakach Ukrainy. Wąchałbym...

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMF FM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend.
8: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
2: Przed nami siódma, to oznacza, że przed nami również fakty w RMF FM.
3: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, zaczynamy.
4: I zapraszamy. A na początek nowy unijny budżet. O trudnych negocjacjach w Brukseli korespondentka RMF FM.
5: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii, informuje szwajcarski resort spraw zagranicznych.
4: W lipcu mamy poznać wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: O aferze w tej placówce, także w rozmowie o siódmej w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
4: Naszym gościem będzie Stanisław Karczewski, senator PiS-u. Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W drugim dniu szczytu głównym tematem będzie dyskusja o unijnym budżecie na lata 2028-2034.
5: A na linii faktów korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, zatem kto z kim pokłóci się i dlaczego?
6: Zetrą się dwa obozy, kraje domagające się większych cięć i oszczędności, takie jak Szwecja, Niemcy czy Holandia, oraz państwa takie jak Polska czy Hiszpania, broniące funduszy dla regionów i rolnictwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz już ostrzegał, że negocjacje będą bardzo trudne, a premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że państwa są bardzo daleko od porozumienia. To będzie jednak dopiero początek targów, bo do właściwego starcia dojdzie dopiero w grudniu, gdy trzeba będzie wypracować ostateczne porozumienie w sprawie wysokości unijnego budżetu.
5: A dziś nie dojdzie do planowanych w Birkenstock, luksusowym górskim kurorcie w Szwajcarii, rozmów USA-Iran, informuje o poranku MSZ Szwajcarii.
4: Wcześniej Biały Dom informował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci do Szwajcarii na, jak to określono, techniczne rozmowy z Irańczykami.
5: To właśnie wiceprezydent miał osobiście prowadzić amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy dotyczyć miały m.in. zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego Iranu.
4: Kiedy w takim razie do negocjacji dojdzie, tego na razie nie wiadomo.
5: W lipcu natomiast poznać mamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym to zatrudniony do wczoraj był Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej.
4: To on w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek.
5: Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury od końca stycznia ubiegłego roku do ostatniego wtorku, 16 czerwca.
4: W faktach o poranku Michał Radkowski, dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
4: Michale, także w lipcu ruszyć ma kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego. Zatem NIK bierze się za sprawdzanie, jak działają szpitale.
7: Tak jest. Zacznie od kilku placówek. Kontrolerzy NIK sprawdzą, czy i jak działają tam przepisy, to w których szpitalach się pojawią, jest tajemnicą. Ma być to element zaskoczenia, słyszę w Najwyższej Izbie Kontroli, ale wkrótce kontrole ruszą w całym kraju. Przypomnę, w środę premier zwrócił się do Izby o przeprowadzenie, jak to określił, całościowej kontroli tam, gdzie dochodziło do nadużyć. A na to potrzeba czasu, mówi mi Bartłomiej i Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
8: Kompleksowe kontrole mają to do siebie, że zajmują rzeczywiście czas, bo pewnie dla jednych osób ważniejsza będzie sytuacja w lokalnym szpitalu, dla innych w innym, ale potem oczywiście musimy zebrać te informacje, szerszej informacji.
7: Na razie do NIK nie wpłynął wniosek o tę kontrolę. Jak nieoficjalnie ustaliłem, szanse, że raport będzie gotowy przed przyszłorocznymi wyborami, są zerowe.
9: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM
4: i w internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość, dzień dobry.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, ale też lekarz. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
10: Pan podniesie rękę w Senacie za rządową ustawą o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL?
11: Niepewno tak, choć to nie jest główny problem, bo problemem tu w tym przypadku w sprawie afery pana Dawida Kacprzyka jest nepotyzm, partyjniactwo i kolesiostwo.
10: Ale
11: i tutaj
10: rozumiem,
11: powinno być rozliczenie absolutne polityczne, bo to był członek Platformy Obywatelskiej, bardzo aktywny, wspierający Platformę Obywatelską, powinien do dojść i tutaj do, honorowo powinien przewodniczący Platformy
10: już
11: Obywatelskiej.
10: Już się zrzekł swojego
11: przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Warszawie powinien podać się, jeśli ma troszeczkę honoru, podać się do dymisji, bo to, co się wydarzyło, jest po prostu kompromitujące.
10: A czy
11: to nie jest kwestia zarobków,
10: panie redaktorze, to nie jest kwestia zarobków. Bo to jest bardzo ważny dokument. Jeżeli, jeżeli pańskim zdaniem ta ustawa przejdzie o powiązaniu zarobków z PESEL-em, prezydent Nawrocki ją podpisze, czy zawetuje pana
11: zdaniem? No to nie jest pytanie do mnie. Panie redaktorze, ja tej ustawy, no mamy tylko szkic tej ustawy, prawda? To nie jest problem, zarobki. To nie są zarobki, tylko to dojenie kasy. No przecież tutaj ukradziono. Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji. Nie tylko pan Kasprzyk, ale przede wszystkim przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pod skrzydłami którego doszło do największej afery w służbie zdrowia, do jakiej mamy do czynienia.
10: I o tym będziemy rozmawiać, panie senatorze. Stanisław Karczewski razem z nami, senator Prawa i Sprawiedliwości, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
5: Stanisław Karczewski, jak słyszeliście, senator Prawa i Sprawiedliwości, o nepotyzmie i kolesiostwie nie tylko w Stołecznym Szpitalu Południowym.
4: A 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM głos rządowego koalicjanta.
5: Będzie to minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL. Już teraz zapraszamy na rozmowę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Dzisiaj Magic w takiej bielusieńkiej sukience letniej.
13: Na lato. A.
12: Zgaduję, że wracają upały.
13: No wracają, bo takiej temperatury w Polsce. No, wiedziałeś to. W tym roku jeszcze takiej temperatury nie było. Czeka nas prawdziwie taka letnia pogoda i naprawdę bardzo ciepły dzień. 24 stopnie do 27 na Warmii i na Podlasiu. 26 na Lubelszczyźnie, Podhalu i nad morzem. 29 w centrum i magiczna 30 na zachodzie i na południu, na przykład na Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Także tego.
14: No my przepraszam, to powtórki lecą. Sorry, dobra, nie było tematu.
15: Chciałem powiedzieć, że my południowcy ze Śląska jesteśmy przygotowani na takie temperatury. Przyjmiemy je z miłą chęcią na klatę, na plecy, wszędzie tam, gdzie byśmy chcieli troszeczkę się opalić. No, a Magda, gratuluję, uważaj, jakbyś dzisiaj jadła barszcz.
13: Ale biały mogę.
12: Biały, smaczny.
15: Biały jak najbardziej.
3: A to już Madonna.
15: Czyli Zur.
3: Je suis désolé. Verem FFM.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Ważny SMS przyszedł pod 3322. Chcieliśmy pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich baloniarzy, którzy latają nad Pszczyną. Pozdrawia ekipa dekarzy z Bielska-Białej. Patrz jak ładnie, dekarze, baloniarzy.
1: Czekamy ci na dachu, ci w koszu pod balonem.
0: Można się pięknie bawić w piąteczek.
1: Da się w piątek obudzić?
2: 13 minut po godzinie 7 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Słuchajcie, trendy modowe. Tutaj buszuję, przeglądam, co jest na topie i mam coś dla pań. Podstawowy trend letnich stylizacji. No. Spodnie, uwaga, kuloty.
2: Ja to już tłumaczę, ja to wiem. To są takie szerokie spodnie, ale długość najczęściej tak powyżej kostki.
0: Szerokie i za krótkie.
2: Tak.
0: To, ej, to jak ci umarł niedawno gruby, krótkonogi wujek. Kurde, dziewczyno, to wygrałaś los na loterii. Jak ci zazdroszczę. Super.
2: Same kuloty.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
5: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: Dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Ekipa RMF FM.

0: No w piątek pan The Weekend brzmi zupełnie inaczej. 20 minut po godzinie 7 tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
1: Echa Mundialu na trybunach, no, na jednym ze stadionów została zauważona Miss Mundialu Chorwatka. I to jest ta sama dziewczyna, która była Miss poprzedniego Mundialu na poprzednich mistrzostwach.
0: To nie powinna być jakaś inna?
2: No możliwe, ale ta najwyraźniej obroniła tytuł.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Jak można mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, a w tym samym czasie pozwolić kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo?
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gol się jak Szymon Marciniak.
7: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
6: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie za 349 zł 99 groszy. Media Expert.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
17: 7:30 pora na fakty w RMF FM.
18: Zarobki nie są problemem. Problemem jest dojenie kasy. Tak mówi gość Piotra Salaka w RMF FM i internetowym radiu RMF 24, senator PiS Stanisław Karczewski.
19: Chirurg i jednocześnie polityk zaznacza, że historia Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w Stołecznym Szpitalu Południowym, to przykład nepotyzmu i kolesiostwa.
20: Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne.
18: Stanisław Karczewski apeluje właśnie o decyzje polityczne, w tym dymisję tych, pod skrzydłami których doszło do tej afery dotyczącej Szpitala Południowego.
19: Polacy chcą zmian dotyczących praw jazdy dla obcokrajowców.
18: Kolejne wypadki z udziałem taksówkarzy pochodzących spoza Polski, jak ten w podwarszawskiej Zielonce, sprawiają, że jesteśmy w tej kwestii coraz bardziej radykalni.
19: W warszawskim studiu witamy Tomasza Terlikowskiego.
21: Dzień dobry.
19: Tomku, czy w tej sprawie możliwe są zmiany?
21: Większość z nas ich chce. Iblis na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał Polaków,
0: taksówków. Czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy? Wyniki są jednoznaczne. Aż 84% respondentów odpowiedziało, że bezwzględnie powinni taki egzamin u nas przejść. To mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale też chronić, przynajmniej w pewnym zakresie, rynek polskich usług transportowych. Czy jednak jest to na szybko możliwe? O to zapytam gościa porannej rozmowy RMF FM, którym będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
21: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
18: Kup teraz, zapłać później. Ten mechanizm coraz częściej wita w naszych portfelach.
19: Polacy pokochali płatności odroczone i o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, kłaniam się. 32 miliony transakcji na kwotę 5,5 miliarda, złotych łącznie. To dane Biura Informacji Kredytowej tylko za pierwsze 4 miesiące tego roku. Czy taka popularność płatności odroczonych oznacza, że Polakom brakuje środków na zakupy? No niekoniecznie.
23: Analizę pokazuje, że korzystanie z odraczania płatności nie jest wyłącznie odpowiedzią na bieżącą sytuację finansową konsumentów. W dużej mierze odzwierciedla ono różnice psychologiczne, czyli to, jaki mamy sposób podejmowania decyzji, jaki mamy poziom tolerancji ryzyka, jakie mamy podejście do konsumpcji, albo jakie mamy podejście do zarządzania swoim budżetem.
22: Tłumaczy psycholog biznesu profesor Katarzyna Sakścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla impulsywnych klientów płatności odroczone mogą być zagrożeniem, bo przypominamy, to nie jest branie na zeszyt, lecz forma sprzedaży ratalnej. Nieterminowe płatności mogą zaszkodzić naszej zdolności kredytowej. W ostatnich miesiącach płatności odroczone pewnie przydałyby się kierowcom na stacjach paliw. Dla zmotoryzowanych mamy dobre wieści. Kolejne spadki cen paliw nadchodzą. W rafineriach Orlenu o poranku obniżki i to duże. Benzyna 95 w Hurcie jest najtańsza od początku marca. Tak samo w przypadku oleju napędowego. W weekend będzie taniej o kilkanaście groszy za litr. Obniżki na pylonach w dłuższej perspektywie może nieco psuć dolar. To w tej walucie rozliczana jest ropa i dolar zwyżkuje do 3 zł 73 groszy. To najwięcej od prawie 3 miesięcy. Dolar jest na fali zwyżkowej po ostatnich ruchach amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynek nie spodziewa się, że w tym roku za oceanem będą obniżki stóp procentowych. Inne kursy bez drastycznych zmian. Euro po 4 zł 26 groszy, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,91.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Ale sobie przepraszam, jeszcze orzeszka, tylko już go przełykam. Przepraszam, już wam mówię, co zagramy. Duke di Monta, co to na to?
24: Wyśmienite.
25: Co jesz tam?
17: Magic migdały przyniosła orzechy.
24: Bardzo dobre migdały.
25: Super. Myślałem, że mięsko. Nie, że samo przypełzło.
17: Nie wiem, jak mięsko, nie. Ale Duke di Monta leci całkiem spoko.
24: Ale że co? Że orzechami Magic... się z wami nie podzielimy, ale do kawy możemy zagrać.
17: Muzyczkę, tak.
25: Cyckasz migdały Magica?

0: i co? Można ładnie? Można
1: no ładnie. I ciach.
0: Oczywiście, że tak.
1: I może do kogoś z was wpadnie 1 230 000 zł.
2: To jest finał tygodnia w kumulacji szczęścia w RMF FM. 1 230 000 to jest nagroda główna, natomiast w drugim finale dzisiaj minimum to 120 000 i właśnie się wygadaliśmy, że dzisiaj przed wami dwa finały.
3: Dwa?
2: Dwa.
1: Dwa finały.
2: Dwa finały dzisiaj.
1: I w drugim finale ktoś wybierze którykolwiek z sejfów?
2: Ty.
1: I nie wygra mniej niż 120 000 zł.
3: A to jest plan minimum.
2: To jest plan minimum, dokładnie.
3: I teraz patrzcie, macie taki piątek, nie? Tam trochę nuda, czekasz, aż się skończy dzionek w tej robocie, żeby się już weekendzik zaczął, a wyślij SMS-a, a zrobisz sobie taką nutkę jakiejś takiej, wiesz, napięcia. Czy zadzwonią, nie zadzwonią, kurde, wiesz, no
2: jest rock and roll, to od razu czujesz, że żyjesz.
1: Ale to nie wszystko, co dla was mamy, bo na dobry początek tego piątku mamy coś, co bardzo lubicie i ogłaszamy szczęśliwe numerki.
2: Ja mam to lubię. Bo zepsuł nam się komputer emisyjny. Zrób gong, taki dźwięk gongu.
3: Dong.
2: Pierwszy szczęśliwy numerek to 2. Proszę o gong.
3: Dong.
1: A drugi szczęśliwy numerek to 5. Więc jeśli macie 2 i 5 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1200 losów. Ale jeśli macie 2 i 5, to podwajamy, czyli 2400 szans w dzisiejszych losowaniach. Czyli
3: jeśli nie masz 2 i 5, no, ale znasz na przykład twoja mama ma, tak, albo sąsiad, no to tak, dzwoni i mów mu, że tak, ty masz, chłopie, 2, 5, masz mnożnik niesamowity.
1: Tylko
3: dzisiaj
1: się muszą pospieszyć, bo to tylko przez 10 minut działa i lepszej okazji już dzisiaj dla tych osób nie będzie.
2: Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z okazji ze specjalnych bonusów, ale zróbcie to klasycznie. Śląsk hasło RMF SMS-em pod 7474. Jesteś dobry w gongi.
3: Tak.
2: Coś obłędnego.
1: RMF.
3: Bo mnie mama zawsze tak uderzała w potylicę i...
1: RMF. Pod 7474.

0: pewnie wielu z was w drodze do pracy. Wspieramy was najlepszą muzyką.
1: Można śpiewać takie pełne bólu. Ale nie, chociaż nie, przepraszam, nie pełne bólu, to w poniedziałek pełne bólu.
2: Dzisiaj jest dzisiaj pięknie, dzisiaj jest piątek, tu wstawaj, szkoda dnia, werem.
3: Ciekawe, ile już dzieciorów nie łazi do szkoły, co? A jeszcze tydzień został.
1: Ale jeszcze tydzień został. Mamy coś dla tych, którzy jeszcze w pracy.
3: No, dobrze. No.
4: Praca radością mojego życia, o szefie mój, i wszyscy razem. Praca radością mojego życia, o szefie mój.
2: I niech tak mam. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, dostałeś 5 punktów dostałeś.
2: A ja czytam właśnie na rmf24.pl. Jest nowy wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Żółw Jonatan ma co najmniej 194 lata.
1: 194 lata? To przecież on pamięta jeszcze powstanie styczniowe. Kurczę.
3: Tak, on chciał nawet walczyć. Ale dobiegł 4 lata po tym, jak się skończyło.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy.

0: samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
9: Piątkowy Tomeczek, to jest naprawdę coś. To jest
10: on
9: naprawdę.
10: Też pamięta o stanie.
9: Tomasz Olbratowski, posłuchajmy. Bo warto. Polska Kronika Radiowa.
11: Dlaczego nie płaczesz, Janino? Aha, radośnie machasz nową legitymacją partyjną Koalicji Obywatelskiej. Zapisałaś się do partii z powodu kolonoskopii rezonansu magnetycznego kolana. Twój termin, Janino, zbliżał się szybkimi latami, a teraz najwyraźniej się skróci. Dzięki członkostwu w KO będzie Janinie przysługiwała specjalna szybka ścieżka przyjęć w Szpitalu Południowym w Warszawie. Janina, śmiejąc się, żartuje, niech to nawet będzie szpital popołudniowy, byle szybko, bo kolano doskwiera i dodaje frywolnie, jak cholera. Janina już widzi siebie oczami wyobraźni, jak jaka członkini Koalicji Obywatelskiej spędza jutro 10 minut oczekiwania na badanie w jacuzzi w saloniku VIP, popijając szampana z truskawką w wysmukłym kieliszku. Tak jest, dzięki światłemu kierownictwu partii we współpracy z dynamicznym doktorem lekarzem Kacprzykiem gwałtownie powiększają się szeregi Koalicji Obywatelskiej o osoby, które jak najszybciej muszą wykonać specjalistyczne badania. Jednocześnie kierownictwo Koalicji Obywatelskiej prosi kandydatów chcących zasilić szeregi partii o cierpliwość, gdyż nie nadąża z rozpatrywaniem licznych wniosków. Jak tak dalej pójdzie, mówi nam anonimowy działacz KO, trzeba będzie zwiększyć liczbę saloników VIP oraz wprowadzić limity przyjęć do partii i przesunąć je na 2029 rok. Janina dumnie i z optymizmem patrzy w przyszłość na swoje kolano. Ma jeszcze nerki, ale nie martwi się. Jak następne wybory wygra PiS, to zmieni orientację polityczną i przynależność partyjną. Bo kto rządzi, ten ma przywileje, a zdrowie jest najważniejsze.

0: John Parr, Sun Elmo's Fire w RMF FM. To jest najlepsza muzyka. Za chwilę na zegarach zobaczymy godzinę 8. Przypominam, że mamy piątek, to informacja dla świeżo obudzonych. A o 8 w RMF FM punktualnie kolejna porcja porannych faktów.
1: Reklama.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Marian, a ty komu kibicujesz?
14: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
13: Mistrz.
15: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
1: Po reklamie.
0: To już prawie ósma. Co to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję piątkowych faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski, polecamy.
16: Prezydent Warszawy odwołał zarząd Szpitala Południowego. A co z decyzjami politycznymi?
17: Już za chwilę w faktach.
18: Dane szalone, niewrażliwe.
16: Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego.
17: Byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
16: W porannej rozmowie w RMF FM naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury z PSL.
17: Zarząd placówki odwołany. Co z odpowiedzialnością polityczną za wydarzenia, które miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie?
16: To sprawdza reporter RMF FM Kacper Wróblewski, z którym łączymy się w porannych faktach.
19: Dzień dobry.
16: Kacprze, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie odpowiedzialność za m.in. to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki?
19: W tej chwili nic na to nie wskazuje, bo członkowie partii wybrali strategię: jeśli złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
20: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
19: Usłyszałem od Jana Grabca, szefa kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
21: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
19: Uważa poseł PiSu Andrzej Śliwka. Co ciekawe, politycy KO też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście korzystał ze szpitala.
18: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
19: Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który, jak już zapowiadał premier, nie straci tego stanowiska.
17: Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, młody lekarz, był już radny Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił niemal 1 600 000 zł i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
16: Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie. Na łączach korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Bogdanie, z czego wynikają te opóźnienia?
3: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmierowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
10: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
16: W warszawskim studiu gotowi do rozmowy Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
22: Gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
23: Dzień dobry.
22: Ostatnio przed momentem na stronach ministerstwa pojawiła się informacja, że Maciej Lasek został odwołany. O co chodzi?
23: Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, pan Piotr Malepszak.
22: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
23: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
22: Czyli Maciej Lasek poprosił o dymisję, a nie premier chciał go zdymisjonować?
23: Tak mi przekazał pan Maciej Lasek, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję. Powiedział mi, że pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy, która nastąpi w najbliższy poniedziałek, firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata, jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę.
22: Tak, pierwsza łopata we wrześniu.
23: Nie znam dokładnej daty, ale to będzie na przełomie sierpnia, września. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się wbijanie tak zwanych pali, czyli fundamentowania terminala.
22: Dobrze, to zmieniamy temat. PSL, Ministerstwo Obrony ma sukces. Stany Zjednoczone potwierdziły, że chcą rozmawiać i chcą doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
23: To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i to jego...
22: No prezydenta również, jak rozumiem, bo prezydent też ma tutaj swoje zasługi.
23: Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, nad którymi, które toczyły się od dawna, no przyniosły sobie finał, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił premiera, Radę Ministrów o specjalną uchwałę upoważnienie do tego, żeby mógł już fizycznie prowadzić prace dotyczące przygotowania bazy i wszelkiego rodzaju innych czynności, które mają na celu przyjęcie żołnierzy amerykańskich.
22: Ministerstwo Infrastruktury będzie w tym jakoś uczestniczyć?
23: Tak, rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. To jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, bo tutaj to chodzi także o te kompetencje, które są dedykowane do ministra infrastruktury. Tak, będę wspierał Ministerstwo Obrony Narodowej w wybudowaniu nowej bazy, która będzie, gdzie będą mieszkali żołnierze i ich rodziny amerykańskie.
22: Panie ministrze, gdzie to może być?
23: To zostawię ministrowi, premierowi Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie.
22: Ale to będzie raczej duże miasto, gdzieś na zachodzie kraju, czy bardziej jednak wschód? To jest miasto trochę mniejsze?
23: To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Musi zostać wybrane odpowiednie miejsce do tego przygotowane. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego są predestynowane
22: czyli
23: do tego, żeby
22: było. Czyli jakie miejsce, panie ministrze, jakie by pan, jako minister infrastruktury, jakie by pan promował?
23: Chętnie bym na ten temat powiedział, ale nie jestem do tego upoważniony i na początku uważam, że te rozmowy powinny się odbyć w Ministerstwie Obrony Narodowej.
22: A jakie są koszty szacowane takiej budowy infrastruktury? Bo wiadomo, że to jest potężna inwestycja.
23: Bardzo duża, tym bardziej, że wymagania Amerykanów są także duże. Naturalnie sprostamy im, bo nam zależy na tej stałej bazie.
22: A czego oni chcą? Takiego pan mówi, że są bardzo duże. To znaczy, czego by chcieli?
23: Znaczy, muszą być odpowiednie warunki. Nie chciałbym tutaj unikać tej dyskusji, ale nie jestem upoważniony do tego. To są strategiczne sprawy. To są warunki zarówno te ściśle wojskowe, jak te zwykłe mieszkaniowe, infrastrukturalne.
22: Ale to idzie w miliardy, rozumiem, dolarów.
23: Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą.
22: Panie, zmienimy na chwilę temat. Coraz więcej Polaków, z badań IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 83%, 84% w zasadzie chciałby zmian dotyczących prawa jazdy dla obcokrajowców. Szczególnie chodzi o tych, którzy jeżdżą na taksówkach lub innych formach tego transportu publicznego. Szykowane są takie zmiany. Polacy chcieliby, żeby oni zdawali dodatkowy egzamin.
23: No, podzielam opinię Polaków, tej większości, która się wypowiada, że chcą się po prostu czuć bezpiecznie w ruchu drogowym.
22: Bo myślę, że wszyscy są zachwyceni, że pan podziela tę opinię, ale pan ma możliwości to zmienić.
23: No, od tego, czy podzielam, czy nie podzielam, zależy, czy wystartujemy z pracami. Ja podzielam i tutaj nie musiał się wydarzyć ten wypadek, o którym pewnie wszyscy...
22: Tak, pod Warszawą.
23: Tak, w Ząbkach. Ponieważ przygotowywaliśmy uszczegółowienie tej ustawy, która weszła w życie w połowie roku 2024, gdzie zmieniły się przepisy dotyczące wymagań dla tych, którzy są obcokrajowcami i chcą pracować na taksówkach, mówiąc w skrócie. Uważamy, że ta zmiana, którą jeszcze nasi poprzednicy zaproponowali, a weszła w życie, kiedy już my rządziliśmy, jest zbyt powierzchowna.
22: Czyli co byście chcieli zmienić głębiej?
23: Jest kilka kwestii. Takie najbardziej, które działają na wyobraźnię, to przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w takiej firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu, a wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, no trudno, żeby był w tym systemie. Więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia.
22: Dobrze. Na tym kończymy nasze spotkanie w Radio RMF FM, ale ten temat pozostanie jeszcze w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Maciej Lasek, pełnomocnik do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, odwołany. Wniosek już z podpisem premiera Donalda Tuska.
16: Dymisja na prośbę ministra Laska. Tak mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Od teraz w radiu informacyjnym RMF 24. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: www.kajsa.com. My mamy dla was wachlarzyk piosenek.
2: Wszystko.
1: Ale zaczniemy, bo prosiliście, żeby powtórzyć hymn pracocholików przy piątku. Dobra, to jeszcze raz.
3: Praca radością mojego życia. O, szefie mój.
4: Przełożeni też mogą śpiewać.
3: Praca radością mojego życia. O, szefie mój.
5: To też było. Od razu spełniamy prośbę, bo tutaj był SMS. Dajcie jakąś zimową piosenkę, chłopy. Zróbcie coś, jest 7:40. A ja już mokry jak bubr.
4: No to jest właśnie na ochu. A tamta dziewczyna, Sylwia Grzeszczak, to jest takie chłodzące.
5: To będzie to?
4: Chłodzące w sam raz.
1: Proszę bardzo.

0: Teddy'ego Swimsa wam zagraliśmy. Tak jak chcieliście, mówiliście, dajcie Teddy'ego, bo piątek zasługuje na niego. I proszę bardzo, i macie najlepszą muzę. I wstajemy przy piąteczku, bo zaczął się weekend.
1: I to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. Mam ciekawe dane. Polak za średnią krajową może kupić miesięcznie 1080 litrów benzyny.
0: A to spoko.
1: Amerykanin 4924.
0: No.
1: Norweg 2319.
0: Ale to przepraszam, na cholerę im tyle benzyny. Co, gdzie oni pojadą? Gdzie po... 1080 litrów i ja mam Passata, co pali 7 litrów. Jak mam ciężką nogę, to chłopie, to ja w miesiąc tego nie wyjeżdżę. A co dopiero 2-3 tysiące
1: litrów. Ale nie, a pomyśl, że se kupisz te 4900 litrów paliwa, jak ten Amerykanin.
0: No.
1: I wyjedziesz.
0: No.
1: No, no niech będzie, nie wiem, z 200 litrów. No, dobra, no. 240, ale nie...
2: 2900
1: litrów.
2: 240 litrów, chłopie. To może 4 baki.
0: Ta.
2: To by musiał być miesiąc, że są roraty codziennie, żeby jeździć do kościoła i ze 2 niedziele handlowe. I jeszcze bym musiał odwiedzić Krzesnego z Radomia, żeby to wyjeździć moim lanosem.
0: Chłopie.
1: No. To nawet i potem zostaje ci 4600 litrów paliwa i co z tym zrobisz? Gdzie to trzymać Amerykaninu?
0: Do piwnicy to zniesiesz?
2: No, no nie, no to czekaj, 4600 litrów. No to ja mam tak, zbiornik na deszczówkę mam 300 litrów, no. 2 gąsiory po 50 litrów, no ale to są zajęte. I no i co to mam w garnkach starej trzymać? I to, co potem musisz wylać? 4000 litrów musisz wylać za dom albo do rzeki.
0: Do rzeki!
3: Głupie te ludzie zachodnie i się poty dziwią, że paliwo się kończy i ceny rosną.
0: Ludzie, słuchajcie, ja apeluję. Mam taki apel, przepraszam, ściszę to wszystko, bo przeszkadza i brzęczy. Ludzie, trochę rozsądku do wolę. Trochę rozsądku. Kupcie sobie coś do jedzenia,
1: tak
0: nie
1: jest,
0: wiem, weźcie
1: jedzenie.
0: Dzieci na wakacje, coś. A nie, że cała średnia krajowa na paliwo, no.
2: Kurczę, ja mam jeszcze tą. Mam zapalniczkę Zippo jeszcze,
0: o,
2: ale
0: Zippo,
2: to
0: Zippo.
2: Też nie. Też nic by nie dało, to by nic nie dało.
1: Nie. Nawet jakbyś był drugi w kulach, to
2: nawet jakby był drugi w kulach, to nie uratuje tej rzeki. 4000 litrów do rzeki.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Po reklamie.
15: 8.30 mamy na zegarach, a to oznacza, że pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
16: Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
17: W rozmowie z Tomaszem Cerylikowskim ujawnił, że stanowisko obejmie Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury.
18: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
19: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
16: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził też, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostanie dziś powołana na stanowisko wiceministra obrony narodowej odpowiedzialnego za uzbrojenie polskiej armii.
17: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
16: The Rolling Stones mogą zrezygnować z klasycznych tras koncertowych na rzecz rezydentury, czyli serii występów w jednym mieście. Taką informację przekazał gitarzysta Keith Richards w wywiadzie dla magazynu Uncut tuż przed premierą 25. albumu Stonesów Foreign Tongues.
17: 82-letni Richards przyznał, że logistyka i ciągłe podróże związane z koncertami stadionowymi stały się dla muzyków zbyt uciążliwe fizycznie. Jako alternatywne rozwiązanie wskazał organizację występów w formie rezydentury, na które to fani musieliby przyjechać do wybranej metropolii.
16: Widzę szansę na rezydenturę w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy Rzymie. Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy zagrać serii koncertów w nowym formacie. Ocenia gitarzysta. Za 3 tygodnie przypominamy, nowy album studyjny Stonesów.
20: Still fuck ups. More fuck ups than good.
16: Premiera Foreign Tongues już 10 lipca.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
17: Pierwsza drużyna już z 2 zwycięstwami na mundialu. Czas na mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Sewański.
23: Dzień dobry. Meksyk. 2 mecze, 2 zwycięstwa. Na razie bez straconego gola na turnieju. W nocy nie było łatwo. Meksykanie wygrali 1-0 z Koreą Południową.
24: No,
23: pokazaliśmy w tym meczu dojrzałość. Spędziliśmy dużo czasu grając bez piłki, nie tracąc przy tym dyscypliny taktycznej w przeciwieństwie do meczu z RPA. Dzisiaj byliśmy znacznie bardziej cierpliwi. Nie bierni, ale właśnie cierpliwi. Korea Południowa to bardzo trudny rywal, niezwykle wymagający pod względem taktycznym. Tak to wszystko podsumował trener Javier Aguirre. Z bramką Luis Romo, piłkarz Guadalajary, który w pierwszym meczu nie podniósł się z ławki rezerwowych. W tej samej grupie Czechy zremisowały 1-1 z RPA. W pozostałych meczach za to dużo bramek. Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Kanada wygrała z Katarem 6-0. Dziś wieczorem 2 mecz Amerykanów zagrają z Australią. Zapowiada się ciekawie, bo obie drużyny wygrały pierwsze spotkania. Pierwszy gwizdek o 21:00. Dużo będzie działo się w nocy. Maroko-Szkocja, Brazylia-Haiti i Turcja-Paragwaj w terminarzu. Jeśli chodzi o ekipę Canarinhos, to niezdolny do gry ciągle jest Neymar. To może być ostatni dzień sezonu w Orlen Basket Lize. Wieczorem 6. finał. Zastal Zielona Góra spróbuje doprowadzić do starcia numer 7. Na razie w walce o mistrzostwo Legia Warszawa prowadzi 3-2. No kolejne zwycięstwo da Legii tytuł. Finał rusza o 20:15. Nasze piłkarki wiedzą już, jak wygląda ich barażowa droga o awans na mistrzostwo świata. Trzeba pokonać 2 reprezentacje. Najpierw trafiamy na Belgię.
25: Belgia to jest zespół, z którym reprezentacja Polski, z którą zaczynałam pracę, grała po raz pierwszy w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Dzisiaj po, można powiedzieć, 5 latach znowu się spotykamy. Będziemy walczyć dokładnie o to samo.
23: Przypomina selekcjonerka Nina Patalon. W razie zwycięstwa trafimy na Kazachstan albo Irlandię.
22: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
26: A tu wam teraz zagramy.
17: Okay.
26: No, Dua Lipa. Houdini. Wstawaj, szkoda dnia. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, Mariusz Kałamaga, Tomasz Obrotowski. Mówimy dzień dobry, cześć. Tu piątkowe Wstawaj, szkoda dnia. Dajcie głośniej, posłuchajcie. Bardzo polecamy.

0: 18 minut do 9. Sensacyjne odkrycie polskich naukowców. Czytam właśnie, że na co dzień przechowywane w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a teraz wystawiane w poznańskiej katedrze relikwie Bolesława Chrobrego, to rzeczywiście palec u stopy polskiego króla.
1: Czekaj, bo to jest bardzo niewyjściowa sytuacja, bo pójdzie nasz Bolek kochany, szanowny, na sąd ostateczny. Wszyscy władcy z palcami, Aleksander Macedoński, Karol Młot, Czyngis Han, a nasz Bolek, kurczę, bez palca.
2: To niedobrze, bo to będzie wszystko widać, bo przecież na sąd ostateczny, no to przecież to się idzie w sandałach.
0: Tak, będą się od tony z naszego Boleczka napierniczać. Kurczę. Bolek bez palca przeszedł wstyd jak diabł.
1: Ludzie.
2: Może niech ubierze skarpety.
1: Ale gdzie, Mario, skarpety do sandałów, to wiesz, to król jest.
2: Wtedy oni jeszcze nie byli na to gotowi, żeby skarpety.
0: Dlatego prośba od porannej redakcji, weźcie mu to, doklejcie. Chociaż na kropelce.
2: Trzymamy kciuki, znaczy palce. No, coś tam.
3: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
12: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Co jeśli powiem ci, że
15: tylko w tym tygodniu
16: wygrywa dwa razy więcej słuchaczy.
15: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
17: Dwa razy więcej zwycięzców.
18: Dwa razy więcej emocji.
19: Dwa razy więcej okazji na
15: ponad milion złotych.
16: Zagrasz?
20: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
23: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
24: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
25: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
26: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Wstawaj Szkoda Dnia

0: tam swoje miejsce.
1: Czyli ktoś znalazł miejsce w serduszku Obletki. To ładnie, to szczęścia. Ale można trafić lepiej, bo można trafić dzisiaj, uwaga, 1 230 000 złotych. To jest nagroda główna w kumulacji szczęścia w finale tygodnia. I dzisiaj przed wami dwa finały. Dwa razy staniecie przed szansą na wytachanie z naszych sejfów 1 230 000.
2: A w drugim finale minimum. Nie ma mniej niż 120 tysięcy złotych. No szalejemy, bo to jest koniec tygodnia. Więc jeszcze przed weekendem ktoś z was będzie bogatszy o co najmniej 120 tysięcy złotych.
1: No, ale to jest na bank. To jest
2: minimum.
1: Minimum. A może ktoś zacznie weekend, piąteczek, z 1 230 000 na koncie.
2: Jeszcze takiej super godziny nie mieliśmy, bo od teraz, uwaga, przez godzinę każdego SMS-a pomnożymy razy 1400 szans. Jeden SMS, 1400 szans. Jedno wejście do gry na www.rmf.fm. 1400 szans, żeby wyciągnąć 1 230 000.
1: I powiem wam, że to se już ne wrati, to se ne powtórzy. I to warto wykorzystać tę okazję teraz, bo niewykorzystane okazje lubią się mścić. Wysyłacie jednego SMS-a, jednego. Robicie jedno zgłoszenie na www.rmf.fm, a system notuje sobie w swoich przepastnych trzewiach, że wy wysłaliście 1400 zgłoszeń do zabawy.
2: No. Wejdźcie do gry właśnie teraz. RMF wysyłacie pod 7474.

0: jest luzik, spokojnie, zdążycie, macie prawie godzinę na wysłanie SMS-a z hasłem RMF pod 7474, ale można to zrobić teraz. Czemu nie? Dziś przed wami dwa finały, w każdym do wyjęcia 1 230 000, wejdźcie do zabawy. Wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474. Spróbujcie swojego szczęścia dzisiaj.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
4: Czyli?
3: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
4: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
5: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
7: Reklama. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipotle's. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Po reklamie.
0: Przed nami dziewiąta, przed nami również obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM, a te przygotowali Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski i oni je przedstawią.
19: Maciej Lasek, wiceminister, żegna się z resortem infrastruktury.
20: Został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
19: Ministerstwo Obrony ma tymczasem nową wiceminister.
20: Tak jak mówiliśmy w faktach, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
21: Pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych.
19: W faktach o dziewiątej także zawalony niewielki most w Dębowcu Śląskim.
20: Ale też triatlonowa rywalizacja w Gdańsku. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
19: Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszek, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
20: A w warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Tylikowski. Tomku, witamy w faktach. Jakie są powody odwołania?
22: Powody tej decyzji premiera nie zostały podane w dokumencie o odwołaniu Macieja Laska.
23: W
1: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
2: Minister Lasek miał uznać, że jego rola w projekcie dobiegła końca.
1: Pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. Poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy, budowy terminala i lotniska, na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa.
2: Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita na przełomie sierpnia i września.
19: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
20: A propos rządowych zmian. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została właśnie wiceministrem obrony.
19: Ogłosił to wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski. To właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
19: Mówił, powołując nową wiceminister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Teraz w faktach RMF FM. Dębowiec w Śląskiem, gdzie zawalił się most nad rzeką Knajką.
19: Droga, która tam biegnie, jest nieprzejezdna. A w faktach nasz reporter Marcin Buczek. Witamy.
23: Jestem, dzień dobry.
20: Marcinie, na szczęście nic nikomu się tam nie stało. Dlaczego ten most się zawalił?
23: Niewykluczone, ale to na razie bardzo wstępne ustalenia. Most mógł być przeciążony i nadmiernie eksploatowany. Konstrukcja jest całkowicie zniszczona. Do niewielkiej rzeki runęły bariery i części biegnącej tam asfaltowej drogi. Nie ma informacji, jak mówiło się, o ewentualnych rannych. A to trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej drogą numer 81. Teraz ulica Szkolna w Dębowcu jest całkowicie nieprzejezdna. Okoliczni mieszkańcy muszą korzystać z kilkukilometrowych objazdów przez Wiślicę lub Simorac.
24: To także są fakty.
19: W ten weekend plaża w Gdańsku-Brzeźnie należeć będzie do triatlonistów.
20: Dziś zawody najmłodszych sportowców, którym niestraszne pływanie i bieganie. Start w ramach najnowszej odsłony Trefl Aquathlon Gdańsk. Zaczynają najstarsi na 100, 15, 17 latkowie, ale po 16 kategoria najmłodszych. 50 metrów pływania, 100 metrów biegu.
25: Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. To umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie. Myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy szczęśliwsi.
26: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania trzech sportów na raz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
20: Wiedzą, co mówią. Triatloniści Marta Lagownik, Bartek Banach.
19: W niedzielę kulminacja triatlonowego weekendu w Gdańsku.
20: Główne zawody na dystansie średnim Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Oczywiście dla dorosłych zachęcamy do kibicowania.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Magdalena Karwat-Marek.
28: I pierwsza w tym roku fala upałów przed nami. Wszystko zacznie się na zachodzie kraju. I tam będzie najcieplej. Potem ta fala ciepła z zachodu rozleje się wręcz też na pozostałe województwa. I dziś będzie tak między 24 a 30 stopni. A jeszcze goręcej zrobi się jutro. W Lubuskiem nawet 34 stopnie, w centrum 30 i w pozostałych regionach tak 26-29.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Dziękujemy wam za ten cudowny, wspaniały, obłędny, boski, cacaniutki tydzień.
1: A co dziękujemy? Cały co dziękujemy? Nie zostaniecie? Nie, byle do piątku, wiesz, co tu się będzie działo?
0: Poranek się skończył teraz, Denny.
1: Ja wiem, gdzie wyjedziecie dzisiaj. Ja tylko skończyć. Ino lecieć, ino się bawić.
0: Ale jest to świeży, wypoczęty, wyspany, obłędny, cacaniutki i jedyny Daniel Dyk, Polska Południowa. Nie spodziewałeś się,
1: że Polska Południowa?
28: A tam najcieplej dzisiaj.
1: Będę się dzielił tym ciepłem. Cześć.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: dawna to wiem.
1: Nareszcie piątek w byle do piątku. No nie mówcie, że tak nie pomyśleliście. Słuchajcie, ja przygotowałem dla was dzisiaj takie numery, że Weekend, no to tak myślę w co drugim refrenie albo częściej usłyszycie. Zaraz na przykład Queen, zrobimy sobie przerwę. 9:16 na zegarze. No to co, od mundialu zaczynamy tradycyjnie, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć goli Kanady sobie wyobraźcie. 31 strzałów oddali Kanadyjczycy w meczu z Katarem, aż 3-0 przegrywała reprezentacja Kataru w pierwszej połowie. No właśnie, bo zawsze się mówi, że Katar trwa 7 dni, ale na mundialu tak nawet nie dotarł do przerwy.

0: piątek, więc szukam dobrych wiadomości dla słuchaczy RMF FM. Dla kierowców jest bardzo dobra. Benzyna dzisiaj tańsza na stacjach o 6 groszy, diesel tańczy o 16, ale mówi się, że hurtowe ceny jeszcze mocno spadły i jutro może być jeszcze taniej. Także jak nie musicie teraz do pełna, to poczekajcie, słuchajcie faktów, koło południa powinniśmy już wiedzieć, czy jutro nie wyjdzie korzystniej zalać pod sam korek. Dla pieszych w sumie też jest dobra wiadomość a propos tankowania. Słońce obiecało dać nam paliwo na cały weekend.
1: Reklama.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietonu Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Po reklamie.
9: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: Super godzina. Jeśli właśnie włączyliście radio RMF FM, no to doskonale trafiliście. Aż 1400 losów możecie zdobyć w grze o rekordową wygraną. Ten piątek słynie z tego, że oferujemy wam aż 1 230 000 złotych, a zostało 16 minut. Więc ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo łapiemy ten potężny bonus na www.rmf.fm. Forma dowolna, warto po prostu spróbować. A wiecie, co się dzisiaj dzieje w tym ostatnim finale tygodnia? 1 230 000, no to jasne. Ale nie wiem, czy słyszeliście, jaka suma minimalna będzie. Pamiętacie ile? 120 000. Nie, zapomnijcie, bo właśnie teraz to się zmienia. Panie i panowie, to się właśnie zmienia. Dokładamy i gwarantujemy, że jak wybierzecie safe, to tam będzie co najmniej 125 000 złotych.
1: Grajcie, próbujcie. Jeszcze czeka ten szczęśliwy los.
0: Ewa wie, co mówię, ona wygrała u nas 650 000. Ale co to jest? Dzisiaj 125 000 na start, 1 230 000 nagroda główna marzeń. Finał tygodnia będzie spektakularny i myślę, że spełni czyjeś piękne marzenia. 1400 losów się przyda. O właśnie, to się mnoży w dwóch losowaniach. Przecież u mnie w programie też będzie finał i też zagramy o 1 230 000. Zadzwonię do kogoś z was, a na razie mnożymy wasze szanse. 1400 losów. RMF 7474. RMF FM.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 000 mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian?
7: Mm?
6: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Gastorama. Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill.
13: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Let's go!
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
15: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

I zostały tylko 3 minuty. Jednym zgłoszeniem wchodzicie do obu dzisiejszych losowań. A w super godzinie, super bonus, łapiemy aż 1400 losów. No i pytanie, kto zostanie rekordowym milionerem? 1 230 000. Trzymam kciuki i pamiętajcie, w drugim finale w sejfach co najmniej 125 tysięcy złotych. Ktoś by chciał to dzisiaj mieć? 7474. Hasło RMF pod 7474, ale można też zagrać na www.rmf.fm.

0: dzisiaj w Sejmie ważne ustawy, jedna już uchwalona. Co tam się szczegółowo dzieje, dowiemy się w Faktach RMF FM o 10. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
8: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. 2 SUVy, 2 charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski oraz dziennikarze RMF FM zapraszają teraz na fakty. Na zegarze prawie 10:00.
13: Polecamy. Sejm zaczął pracę.
14: Przed południem uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
13: Ale zajmie się też problemem ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL.
14: W faktach także nowe doniesienia naukowców.
13: Chodzi o terapię jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
14: Ale mamy też zaproszenie do Poznania, który przez najbliższe 3 dni znowu będzie polską stolicą fantastyki. Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku.
13: Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
14: A za chwilę posłowie podjąć mają decyzję, czy przyjąć ustawę umożliwiającą zbieranie informacji o zarobkach medyków. W sejmowym studiu RMF FM nasz reporter Kacper Wróblewski.
15: Jestem.
14: Witamy, Kacper, w Faktach. Czy ustawę posłowie przyjmą ponad politycznymi podziałami?
15: Wszystko na to wskazuje, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem na salę plenarną mówili mi, że będą głosować za przyjęciem rządowego projektu. Jednak, jak powiedziała mi była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS, te przepisy są niewystarczające.
16: Ewentualną zmianą, o której dzisiaj powinniśmy mówić, to chociażby takie może tachografy dla lekarzy, czyli informacja w systemie, który lekarz jest w jakim miejscu.
15: Musimy zmieniać ten niesprawny system, podkreślają politycy koalicji rządzącej.
17: To należy uporządkować. To jest problem, który dotyka od wielu, wielu lat, ale to nie jest problem danego czy innego lekarza konkretnie. To jest problem systemowy.
15: Usłyszałem od posła Centrum, członka Komisji Zdrowia Norberta Pietrykowskiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
13: A jakie mogą być praktyczne konsekwencje tej ustawy?
14: Ministerstwo Zdrowia chce w czasie wakacji rozpocząć ogólnopolski przegląd zarobków lekarzy. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: Michał razem z nami w Faktach. Michale, jak ma wyglądać ten przegląd zarobków?
18: To ma być sprawdzenie, ilu medyków w Polsce zarabia miesięcznie, na przykład ponad 100 tysięcy złotych. Według aktualnych danych takich osób jest ponad 500, jednak te informacje teraz dotyczą tylko pracy w jednej placówce. A co dzieje się, gdy lekarz pracuje w kilku szpitalach? To są częste sytuacje, to właśnie mają pokazać dane zebrane na podstawie numerów PESEL. Tak to opisuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hosz-Sendrowska.
19: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
18: Żeby jednak ten przegląd zarobków mógł ruszyć, nową ustawę będzie musiał podpisać prezydent. Jak ustaliłem w planie, są teraz rozmowy rządu z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i próby stworzenia kolejnego, ponadpolitycznego porozumienia w sprawie wynagrodzeń medyków.
14: Uwaga kierowcy, przed południem utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu. Dwa samochody zdarzyły się na wysokości węzła Wiskitki.
13: Droga w kierunku Warszawy była zablokowana. W tej chwili zablokowany jest jeszcze jeden pas ruchu.
11: Tajemnice nauki w Faktach RMF FM.
14: Naukowcy ogłaszają przełom w terapii jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
20: Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside znaleźli sposób skutecznej walki ze skutkami tzw. zespołu łamliwego chromosomu X u myszy.
13: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
20: Dzień dobry.
13: Grzegorzu, jak przebiega ta choroba i na czym polega nowa terapia?
20: Schorzenie, które dotyka około 2-3% osób ze spektrum autyzmu, jest związane z mutacją w genie FMR1, która uniemożliwia produkcję białka FMRP, kluczowego regulatora komunikacji między komórkami nerwowymi. Brak tego białka prowadzi do nadmiernej aktywności i nieefektywności obwodów nerwowych, a to przekłada się na trudności w rozwoju i zachowaniu. Naukowcy z Kalifornii zastosowali zmodyfikowanego wirusa AAV9 jako nośnik zdrowej ludzkiej wersji genu FMR1. Terapia została podana nowonarodzonym myszom pozbawionym białka FMRP. Przeprowadzane w miarę rozwoju tych myszy potem analizy aktywności mózgu i zachowań zwierząt pokazały zdecydowaną poprawę w porównaniu do myszy, którym prawidłowej wersji genu nie podawano. Jak się wydaje, przywrócenie produkcji FMRP na bardzo wczesnym etapie może umożliwić prawidłowy rozwój mózgu.
13: To był Świat Nauki. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Przez 3 dni Poznań znów będzie polską stolicą fantastyki.
14: W jednym miejscu przetną się światy Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni, Wiedźmina i wielu, wielu innych. W Faktach zatem zapraszamy na Pyrkon.
13: W planach na weekend prawie 2000 wydarzeń.
21: Pójdę na 2 punkty programu na 100%. Piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Eileen Collins i Sławosza Uzańskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz. 2 punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji.
13: Powiedział nam Piotr Derkacz, organizator Pyrkonu z klubu Fantastyki Druga Era.
14: Otwarcie festiwalu Bram Pyrkonu w samo południe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak się patrzy na termometry, to fantastyka. Do niedawna można było sobie to tylko wymyślać. 30 stopni. Zacznie się w Tarnowie i będzie w Krakowie, Katowicach, w Opolu już 31, we Wrocławiu 32 i w Zielonej Górze 32. Widzę jeszcze jedną 30, okolice Poznania. A poza tym w kraju tak od 25 do 28. Szukam, gdzie najchłodniej. Zakopane 25, ale na Helu 22. Tam chyba najprzyjemniej. No właśnie, bo do niedawna marzyły się nam trzydziesteczki, żeby poczuć lato, a tu zaraz nam zaczną wychodzić bokiem. Coś czuję, że to się szybko w narodzie polskim odmieni. Nie byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, to się nie zmienia. Byle do piątku zawsze oznacza dobrą wiadomość związaną z nadejściem weekendu. Już bardzo na niego czekamy.

0: A, znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

A właśnie leci w jednej z telewizji powtórka nocnego meczu Meksyk-Korea Południowa. Jak ktoś ogląda, to będzie, uwaga, spoiler w RMF-ie, bo Meksyk, już to wiemy, jest pierwszą ekipą na tym mundialu, która wyszła z grupy. Wiecie, co tam się dzieje? To są gospodarze. Ta radość na ulicach mimo nocy trwa, w mediach, w internecie, tam w pracy. O tym wszyscy będą mówili, jak już oczywiście wstaną. Dzisiaj pewnie trochę później. Na szczęście oni mają na taką sytuację spersonalizowane powiedzenie, które wszystko wyjaśnia.

0: za mniej niż godzinę pierwszy finał. I pierwszy raz ty lub ktoś ze słuchaczy może zostać dzisiaj milionerem rekordowym. Już nie mogę się doczekać, żeby zadzwonić. Aż 1 230 000 złotych. To jest nagroda główna. Skoro mniej niż godzina, a raczej bym tak powiedział 3 kwadranse do losowania, no to musi być ostatni ode mnie taki bonus. Potrwa tylko 10 minut, ale zdobyć można teraz aż 1200 losów w obu dzisiejszych finałach. Przyślijcie hasło RMF za 492 pod numer 7474 i zamiast jednej szansy wpadnie ich aż 1200, podkreślam. Nie będzie lepszej okazji, żeby załapać się do obu finałów. 1200 losów. I jeszcze coś, żeby było jeszcze bardziej wyjątkowe. Lepszej okazji, żeby wejść do 4 losowań w 2 finałowe piątki też nie będzie. Bo teraz trafiacie nie tylko do 2 losowań dzisiaj, ale także do 2 losowań w piątek za tydzień. A wtedy wiecie, że w puli oprócz grubo ponad miliona będzie m.in. Audi Q3. Możecie to auto zobaczyć na stronach www.rmf.fm. Tam też można złapać ten bonus. 10 minut. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poboktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
3: Po której stronie staniesz?
4: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
3: Czy nowości prosto z internetu?
4: Wybieraj, co chcesz.
3: I baw się, jak lubisz.
4: Marcin Jędrych
3: i Maciek Rybak.
5: Już dziś po 20:00.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.
12: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów.
20: Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
22: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: O nie! Gdzie moja kasa?
22: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
24: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixie 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

tak, można wysłać SOS, można wysłać SMS. Uwaga, zostało ostatnie półtorej minuty. 1200 losów zyskujecie. Hasło RMF numer 7474. W kumulacji szczęścia nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do obu finałów. 1 230 000 złotych dzisiaj nagroda główna. I pamiętamy, w drugim finale minimum w sejfach to aż 125 000. Hasło RMF numer 7474.

0: kiedy gram to w radiu RMF FM. Mrozu mnie bardziej przekonuje i muzycznie, no i do tej idei, że nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, żywność na bazie owadów. Pojawił się taki temat na rmf24.pl, bo są ciekawe badania. Po spróbowaniu takiej przekąski z owadami klienci, jak się okazuje, wyrażają znacznie większą akceptację i otwartość, żeby w przyszłości też próbować takich produktów. Patrzę, czym ich poczęstowano batonikami o smaku takim owadzim. Degustacje mają sens, to jedno, a drugie, będę o tym eksperymencie myślał, jak mnie będą jadły komary na Mazurach. Że można też w drugą stronę.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie 2.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Marian, a ty komu kibicujesz?
15: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
14: Mistrz!
16: Bo w Media Expert taniej masz!
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Po reklamie.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Sleeping and Living.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
4: Prawie 11. Dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Staniszewski.
5: Niedźwiedź brunatny na błękitnej tarczy w Herbie Przemyśla i niedźwiedź w Realu wyprowadzany z centrum miasta w asyście policjantów. Za chwilę nasz reporter o szczegółach. Na mundialu Haiti będzie próbowało zaskoczyć Brazylię, a w faktach kulturalnych RMF FM kinowe premiery. Między innymi nowy Robin Hood z Hugh Jackmanem w roli głównej. Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Informacje w tej sprawie zbierał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, są ostrzeżenia, by zachować uwagę. A co z niedźwiedziem? On wciąż może być w mieście?
6: Już nie. Udało się go przepłoszyć do lasu i do Przemyśla. Jak dotąd nie wrócił. Zwierzę było widziane po raz pierwszy około 22 w rejonie Placu Unii Brzeskiej. To młody niedźwiedź, który był zestresowany otoczeniem. Szedł przez miasto. Policja eskortowała zwierzę, nie dopuszczając do kontaktu z ludźmi, a zarazem nakierowując je tak, by szło do lasu. To udało się około 2 w nocy. Władze miasta z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają wnioskować o odstrzał. Apelują do mieszkańców, aby w razie zauważenia niedźwiedzia nie działali na własną rękę, tylko dzwonili pod 112.
5: Film z Przemyśla na rmf24.pl. Ale o tym niedźwiedziu głośno było też na Wiejskiej w Warszawie. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy zapadną decyzje co do ewentualnych działań. Usłyszał w Sejmie od minister klimatu i środowiska, dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, teraz w faktach.
7: Witam.
5: Kacprze, rozmawiałeś z Pauliną Henning-Kloską.
7: Tak.
5: Co jej resort może zrobić w tej sprawie?
7: No w tej chwili ministerstwo bazuje jedynie na decyzjach, które już wcześniej zapadły w Ministerstwie Klimatu w związku z licznymi incydentami dotyczącymi niedźwiedzi na Podkarpaciu.
8: W tym roku rozpoczniemy monitoring, czyli liczenie ilości niedźwiedzia brunatnego, ale też powołaliśmy grupy interwencyjne. Podejmujemy liczne działania, relokujemy niektóre osobniki.
7: Mówiła mi Paulina Henning-Kloska, te działania są niewystarczające, tak mówią politycy prawicy, ale podobne głosy słychać także wśród niektórych polityków koalicji rządzącej.
9: O sprawności działania resortu, można powiedzieć, pokazując film z wczorajszego wieczora z Przemyśla, gdzie niedźwiadek zwiedził całe miasto i nikt go nie złapał.
7: Twierdzi poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, były burmistrz Ustrzyk Dolnych. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
5: To fakt RMF FM. Policyjni negocjatorzy w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jak dowiedział się nasz reporter, do policji wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do tej instytucji. Po przyjeździe funkcjonariusze ustalili, że do budynku szybem wentylacyjnym dostał się uzbrojony w nóż mężczyzna. Ten intruz chce rozmawiać tylko z dowodzącym akcją.
10: Trzymamy się faktów.
5: Sejm, jak zapowiadaliśmy przed godziną, uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. A czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowym szpitalu, czy też prywatnie? W koalicji rządzącej wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To jest pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej o tej sprawie wie Krzysztof Berenda.
11: Witam, dzień dobry.
5: Krzysztofie, po co takie ograniczenia?
11: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego. On został zgłoszony przedwczoraj przez lidera lewicy, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który chciał nawet całkowitego zakazu łączenia przez wszystkich lekarzy praktyki prywatnej z publiczną.
12: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie.
11: Ale na taki całkowity zakaz zgody jeszcze nie ma, bo rząd boi się, że po prostu mogłoby przez to zabraknąć lekarzy w państwowych szpitalach, bo poszliby na prywatne.
5: Na mundialu dziś wieczorem o 21:00 Stany Zjednoczone kontra Socceroos, czyli Australia i jej kibice.
13: Oj, oj, oj!
5: Potem starcie Tartan Army z Lwami Atlasu, czyli Szkocja kontra głośne Maroko. To o północy. A o 2:30 Brazylia zagra z Haiti. Minęły 52 lata od naszego udziału w Mistrzostwach Świata, a jutro mamy szansę zagrać z Brazylią, która jest rekordzistką wszechczasów pod względem liczby zwycięstw w tych rozgrywkach. I to święty graal, który został nam podany na srebrnej tacy. Tak mówi trener haitańskich Bicolor Sebastian Mini. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowe premiery tego weekendu.
0: Po nagrodzonej Oscarem Idzie i nominowanej do Oscara Zimnej Wojnie Paweł Pawlikowski nakręcił czarno-biały film Ojczyzna, nagrodzony już w Cannes za reżyserię. Do ról słynnego pisarza Tomasza Manna i jego córki udało się namówić Hansa Tischlera i Sandrę Hiller. Z aktorką producentka Ewa Puszczyńska spotkała się już wcześniej przy Oscarowej Strefie Interesów.
13: Nazwisko Pawła, i nie chcę zabrzmieć nieskromnie, jak gdyby taka gwarancja produkcyjna, no bo poznałyśmy się. To nie był wielki wysiłek. Oczywiście odbyło się kilka spotkań, ale proszę wierzyć, nie było żadnych zdjęć próbnych. Paweł ma doskonałe wyczucie aktorów. Doskonale wiedział, kogo chciałby i dlaczego w tym filmie.
0: Inna premiera tego weekendu to Robin Hood, koniec legendy. Tym razem bohater z lasu Sherwood nie jest romantykiem walczącym o sprawiedliwość. Wyczerpała go walka i szuka szansy na odkupienie. W tytułowej roli Hugh Jackman. Chiwetel Ejiofor i Renate Reinzwe grają z kolei główne role w Backrooms bez wyjścia. Najpierw były filmiki na YouTubie, potem cały horror, a jego bohaterowie w piwnicy salonu meblowego znajdują przejście do równoległego świata. Tylko gubią się w korytarzach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku, bylebyśmy do rogi do weekendu nie zgubili, ale... Słuchajcie, co się teraz będzie działo? Patrzę na zegarek. Tylko 3,5 minuty do pierwszego dziś losowania. W kumulacji szczęścia zaraz pierwszy piątkowy finał i 1 230 000 złotych czeka, żeby spełnić wasze marzenia, kupić wam dom, samochód, nie wiem, spłacić długi, zabrać was na wycieczkę dookoła świata, a może po prostu dać wiele lat spokoju. I to możesz być ty. Możesz wygrać 1 230 000 już za moment. Przed nami ostatni taki bonus. Wchodzicie do obu piątkowych finałów i w obu losowaniach zyskujemy teraz po 1013 losów. Hasło RMF ślemy pod numer 7474. Ten bonus też na www.rmf.fm. Ostatnie, już teraz 3 minuty do losowania. Zaraz dzwonię, może do nowego milionera. RMF 7474.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kumulacja szczęścia. W tym tygodniu to jest wyjątkowy tydzień. Mieliśmy po dwa finały każdego dnia, czyli teraz, zaraz wygra dziewiąta osoba. Jesteśmy świeżo po losowaniu, więc dzwońmy, bo ja już się naprawdę nie mogę doczekać. Już pierwszy sygnał jest, już u kogoś telefon pewnie zawibrował. I wydaje taki ulubiony wasz sygnał. Nie wiem, czy jak dzwoni RMF, to tam słychać brzęk kasy, czy nasz dżingiel. W każdym razie to my, drogi słuchaczu lub słuchaczko. Czwarty sygnał, proszę już nie ociągać się. Maksymalnie 6 sygnałów czekamy i to był piąty, czyż to? To był szósty. To był szósty sygnał. Tak się nie wygrywa 1,230,000 złotych. Bardzo mi przykro, drogi słuchaczu lub słuchaczko, bo chciałem ci przekazać fantastyczną wiadomość o grubych, naprawdę grubych pieniądzach, ale mam całkiem niezłą wiadomość, bo właściwie nie było żadnej akcji, a jest reakcja i to porządna. 1,000 złotych wpada na weekend. 1,000 złotych, gratulujemy. Szkoda, że nie mogę pogratulować więcej. Zawsze mam takie poczucie, że ajajaj, jak było blisko być może. Ale słuchajcie, no ja apetyt mam ogromny. I myślę, że mogę powiedzieć, że teraz będzie się działo. W drugim finale obiecaliśmy, że w sejfach będzie potężne i gwarantowane minimum. Kto odbierze nasz następny telefon? Ale umawiamy się, że tylko teraz takie osoby grają, które odbiorą. Kto odbierze telefon, wybierze w finale numer sejfu, ten już na start ma zagwarantowane i trzymajcie się, 125,000 złotych. To jest minimum. Dlatego mam dla was bonus taki upamiętniający to gigantyczne minimum. Szanse teraz mnożymy w tym ostatnim losowaniu aż razy 1125. Ale to potrwa tylko 5 minut. Podkreślam, wysyłają hasło RMF pod numer 7474 tylko ci słuchacze, którzy wiedzą, że odbiorą nasze połączenie. Gramy też na stronach www.rmf.fm. Tam też 1125 losów. No właśnie, ja tak mówię, 125,000, ale to jest minimum. W sejfach można trafić na przykład 130,000, inne ogromne kwoty, ale już teraz trzymam kciuki, żebyście trafili nagrodę główną, aż 1,230,000.
1: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No i jestem pewien, że te 1125 losów się przyda i pomoże szczęściu. RMF 7-4.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend!
4: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

głośniej. Jakby muzyczna nowość, prawda? A ja obiecałem przecież, że na weekend będę miał coś specjalnego w RMF FM. Mam nadzieję, że dodaliśmy wam tym energii, której potrzebowaliście o 11.34. Jeszcze nie ma pory obiadowej, ale może ktoś głodny. Frytki? Właśnie czytam, tam zjesz najlepsze frytki świata. Holenderski Utrecht wygrał mistrzostwo świata. Mała restauracja. Właściciel dopracowywał latami przepis, ekologiczne ziemniaki, odmiany Agria i potrójne smażenie. To jest sekret, no i tak wygrał coroczny konkurs. Utrecht, uff, dobrze. Bo jak przeczytałem, tam zjesz najlepsze frytki świata, to pomyślałem, o nie, znają adres do mojej mamy. Będą kolejki do niedzielnego obiadu.

0: się to podobno sekret. Prawie 70% mężczyzn twierdzi, że tak naprawdę marzy, że ich pierwszym dzieckiem będzie dziewczynka. Upada mit tego syna pierworodnego, wyczekiwanego spadkobiercy. 70% sekretnie woli, żeby pierwsza była córa. Naprawdę nie wiem, czemu sekretnie. Jako ojciec dwóch córek wiem, że na dzień ojca nikt nie da takiej laurki z serduszkiem jak córeczki. Właśnie, tatusiowie, to jest ważny weekend przed nami. Pamiętajcie, żeby przelać dzieciom blika, żeby miały dla nas na prezent.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
7: Wyniki, relacje, komentarze.
6: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowit.
20: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
21: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
22: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Wszyscy kojarzymy doskonale ulicę Piotrkowską w Łodzi. No samo centrum miasta, godzina 9:00, spory ruch i dochodzi do napadu na kantor. Szczegóły już za moment. Fakta RMF FM, samo południe.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Co jeśli powiem ci, że
6: tylko w tym tygodniu
7: wygrywa 2 razy więcej słuchaczy?

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System 3 aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Po reklamie.
14: Już prawie godzina 12, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. I to będzie wydanie, które poprowadzi Anna Wachowska. Witamy.
15: Dzień dobry, zapraszam. Napad na kantor w centrum Łodzi. Najnowsze fakty zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Lokalizator GPS na wagonie towarowym w Poznaniu. Jest policyjne postępowanie, ustalił nasz dziennikarz. To fantastyczne miejsce spotkań. W Poznaniu właśnie teraz rusza festiwal Pyrkon. Napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca uciekł. Przed 9 do punktu przy ulicy Piotrkowskiej wszedł ciemnoskóry mężczyzna, który, grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet, zażądał wydania pieniędzy. Ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Od razu łączymy się z łódzką reporterką RMF FM. Na linii Agnieszka Wyderka. Agnieszko, co teraz dzieje się na miejscu?
16: W kantorze przy ulicy Piotrkowskiej nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Śródmieście. Zabezpieczono już przedmiot, którym napastnik groził 32-letniej pracownicy kantoru, usłyszałam od Kamili Sowińskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na razie nie wiadomo, czy była to broń palna. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, ale jeszcze nie podaje rysopisu napastnika.
15: Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
17: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę. Po odnalezieniu nadajnika na miejsce przyjechali policjanci. Wśród nich był technik kryminalistyki, a także sprowadzono specjalnie przeszkolonego psa, który zbadał znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych. Wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji, a te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR zarządzonej po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Codziennie w akcję zaangażowanych jest ponad 1000 mundurowych, w większości to policjanci. Od początku operacji wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy funkcjonariuszy tej służby.
15: W rękach policji jest już mężczyzna, który szybem wentylacyjnym dostał się do budynku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jak informuje reporterka RMF FM, do wyjścia przekonali go policyjni negocjatorzy. Nikomu nic się nie stało. Urząd działa bez zakłóceń. Do 24 września sąd w Londynie odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RAS, przypominamy, Kuczmierowski ma zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Fakty w samo południe w RMF FM.
15: Po incydencie na jednym z osiedli Kraków zapowiada walkę z rosnącą liczbą dzików. Wczoraj spłoszona przez psa Locha przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
8: Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
15: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Szacuje się, że populacja dzików w Krakowie wynosi obecnie około 2000 sztuk. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano dla nich tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, wymienia je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
18: Mamy dodatkową scenę, scenę powietrza, powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu, nie? Że jak ktoś stoi w kolejce po zdjęciu, to na pewno to zdjęcie dostanie.
15: Pyrkon potrwa do niedzieli, a kolejne wydanie Faktów już o 13.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest...

0: piątek, więc odbyły się już wybory Miss Weekendu. O tej porze zawsze wybieramy, czy sobota piękniejsza, czy niedziela. No obie gorące, obie ponad 30 stopni, ale też obie z burzami. A jak burze, to i gwałtowne ulewy się będą pojawiały. Ale jednak tak śledząc ilość czystego, pięknego, błękitnego nieba w większości regionów, no to sobota tutaj ładniejsza i jutro nawet 34 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, a więc zaczęliśmy już to ulubione piątkowe popołudnie, które przyniesie nam ja wiem, że wiecie. I wy wiecie, że ja wiem, ale na razie jeszcze nie mówimy tego głośno. Na razie odliczamy do nadejdzie. Laura Branigan teraz. Najlepsza muzyka w RMF-ie.

ATH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. ATH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

już mamy to popołudnie z weekendem, no to ja chętniej zaglądam na kolorowe portale, żeby wam też tego luzu troszeczkę przelać do pracy. I takie coś trafiłem właśnie. Kylie Jenner przesiadła się z jachtu na rower miejski i wraz z Timothée Chalamet przemierzała ulicę Nowego Jorku. Przyznacie, to jest bardzo ważny news, że wybrała rower? Dziwnie by było jachtem jeździć po Nowym Jorku.

0: Czy wy sobie zdajecie sprawę, że w kumulacji szczęścia został nam już ostatni finał? Finał tygodnia! No i wiem, że będzie spektakularny, bo nagroda główna to jest 1 230 000 zł. No i trzymajcie się, jeśli jeszcze nie słyszeliście. Gwarantujemy, że w sejfach nie da się trafić mniej niż 125 000 zł. Oczywiście, że w tej sytuacji musimy pomóc z szansami. Dzisiaj jest 19, więc proponuję, żebyśmy zrobili z tego szczęśliwe numerki. Panie i panowie, 1 i 9. Jeśli macie 1 i 9 w numerze telefonu, no to ten bonus się wam bardzo spodoba. Przez 10 minut każdy teraz zyskuje 1250 szans w tym ostatnim, najważniejszym losowaniu tygodnia. SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Ale, no właśnie, kto ma 1 i 9 w numerze swojego telefonu, ten te losy podwaja. Aż 2500 szans. Gramy też na www.rmf.fm, tam też można z tej okazji skorzystać. Podkreślam, tylko 10 tak szczęśliwych minut. 1250 szans albo aż dwa razy więcej, 2,5 tysiąca losów. Dla tych, którzy mają 1 i 9 w numerze telefonu, to nie będzie już dzisiaj lepszej okazji, to nie ma co czekać. A chyba każdy chce mieć taki wybór, co najmniej 125 tysięcy. Na wszystkie raty tym załatwimy i nowy samochód, który tak się marzy, proszę bardzo. A nagroda główna? 1 230 000 zł. To jest właściwie po mieszkaniu dla każdego z dzieci. Ogromne pieniądze. I to jeszcze przed weekendem. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Po reklamie.
18: Byle do piątku, byle z RMF FM.

ostatnie półtorej minuty. Aż 1250 losów wpadnie do losowania, w którym możecie zostać rekordowymi milionerami. 1 230 000. I co piękne, w sejfach nie ma mniej niż 125 000 złotych. Wystarczy wybrać i już. Dla tych, którzy mają 1 i 9, czyli szczęśliwe numerki w numerze swojego telefonu, no to lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Wyzyskujecie aż 2500 losów. RMF 74 74.

0: 342.
1: A jakby już weekend się zaczął. Ale jeszcze czekamy, jeszcze odliczamy. A przy okazji dla tych, którzy w pracy, to jest temat, myślę, interesujący. Polacy odkładają coraz więcej na emerytury. Padły kolejne rekordy. Rosną nam zarówno aktywa PPK, jak i wartość środków gromadzonych w OFE. No to teraz już chyba bez strachu zaczekamy na te wyliczenia ZUS. Pamiętacie te kwoty szacowane? Moim zdaniem powinno już wyjść spokojnie ponad 100 zł miesięcznie.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
13: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
14: No bo ja widzę sobotę.
12: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Zgadywałem, że jutro będzie tańsze tankowanie. No i nasi dziennikarze już to potwierdzili. Mamy dobre wieści dla kierowców. W faktach o 13:00. To już za moment w RMF FM.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
5: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMF FM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
7: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 13:00, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
17: Nowa rada nadzorcza zostanie dziś powołana w Szpitalu Południowym w Warszawie, zapowiada prezydent miasta po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Potem w faktach tańsze paliwa na weekend i fala gorąca, która nadciąga nad Polskę. Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. A na szpitalnym SOR-ze mieli być obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Jakie jeszcze zmiany czekają stołeczne szpitale?
18: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogo, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
17: Konferencja Rafała Trzaskowskiego trwa. Na miejscu jest reporter RMF FM. Słuchajcie faktów. Warszawski sąd otrzymał właśnie odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie ENA.
19: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
17: Tłumaczy Waldemar Żurek. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach. Ceny paliw w dół. Od jutra do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, czyli 6 groszy mniej. A za diesla 6,12 zł, czyli mniej o 8 groszy w porównaniu do dzisiejszych stawek.
20: Szczyt Unii Europejskiej w faktach RMF FM.
17: W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu i starcie dwóch obozów w sprawie podziału budżetu na lata 2028-2034. Jeden obóz to państwa domagające się większych wydatków, a drugi to kraje niechętne zwiększeniu składek do wspólnej kasy. Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, jak przebiegają obrady?
21: Polska przekonuje, że przyszły budżet musi utrzymać silne wsparcie dla regionów i rolnictwa. Z kolei Szwecja, Holandia, Dania i Niemcy twierdzą, że budżet powinien być lepszy, a nie większy. Atmosfera jest napięta nie tylko wokół pieniędzy. W nocy przywódcy spierali się o kontakty szefa Rady Europejskiej Antonio Costy z Moskwą i o to, kto powinien reprezentować Unię w ewentualnych rozmowach z Rosją. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez największe kraje bez udziału Polski. Ostatecznie większość państw poparła utrzymanie koordynacyjnej roli przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk zaznaczył też, że Moskwa nadal nie jest gotowa do prawdziwych negocjacji pokojowych.
17: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami w zachodniej Polsce. W Poznaniu w weekend termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jesteście już gotowi na lato w pogodzie?
22: Upragnione lato.
23: Na to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
24: To jak się chodzić w taki...
23: Woda, przede wszystkim. Także rada dla wszystkich, dużo wody.
24: No ja widzę tutaj przy plecaczku jest, przy jednym, drugim.
23: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
25: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam w sobie w namiocie.
17: Usłyszał w Poznaniu reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. O fali gorąca, która nadciąga nad Polskę, możecie przeczytać na rmf24.pl. A z nowymi faktami wracamy o 14:00. Będzie o nieświadomej sztucznej inteligencji.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A propos tej ostatniej informacji z faktów, dostałem przed chwilą ostrzeżenia pogodowe, zaraz z tym do was wracam. Tutaj byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Ale teraz może a propos przyjemniejszych rzeczy, kojarzycie to odliczanie do startu rakiety? 5, 4, 3, 2, 1. No to my w tym odliczaniu do weekendu jesteśmy w okolicach 5. Maroon 5 w RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: 13.17. Obiecałem wrócić do tego tematu z faktów RMF FM. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, gwałtownymi ulewami, z gradem dla 6 województw. Do tego nawet lokalnie 35 stopni w cieniu, też ostrzeżenia. No ekstremalny weekend czeka nas w pogodzie. Czytam te właśnie ostrzeżenia i myślę, że to jednak trochę nasza wina. My tak zmarzliśmy w czerwcu, my tak zmokliśmy, tak nas przewiało, że wszyscy Polacy zaczęliśmy myślami pchać tę wajchę z pogodą w drugą stronę, żeby lato wreszcie było latem. No i proszę, już na pierwszy dzień lata przeholowaliśmy. No nasza wina.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
6: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
7: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokocha

0: niskie ceny.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
4: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gastorama. Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: To jest RMF FM.
16: Look, if you had one shot or one opportunity.

bliżej. I nie odliczam do weekendu wyjątkowo, bo jest coś fajniejszego, słuchajcie. Coraz bliżej finału tygodnia w kumulacji szczęścia. Wystarczy wskazać w nim safe i macie co najmniej 125 tysięcy złotych. Czy może być fajniej? No może, no może, bo to jest minimum. Nie da się trafić mniej niż 125 tysięcy, ale może wskoczyć parę wyższych sum. No i ta najwyższa, rekordowa. Nikt jeszcze tyle nie wygrał. 1 230 000 złotych. I wy to możecie dzisiaj mieć przed weekendem. No to uwaga. Muszę pomóc z szansami, wiadomo. 1111 losów teraz. Za każdy SMS, ale tylko przez 11 minut. Ślemy hasło RMF pod numer 7474. Lub gramy na www.rmf.fm. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, byle do piątku już nie będzie. 1111 losów. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko. Bo teraz wyjątkowo te szanse zagrają także za tydzień w finale czerwca, a wtedy też ogromne pieniądze. Grubo ponad milion. I w sejfach będą też kluczyki do Audi Q3 w takiej modnej zieleni. 1111 losów, 11 minut. RMF 7474.

0: Swift. A odrobina magii w pracy się przyda. 21 minut zostało do godziny 14. Patrzę, co się klika przed weekendem w sieci. Powrót Człowieka po 15 latach i ten zwiastun z polskim dubbingiem, widzę, robi furorę, ale czytam, premiera została przełożona na lipiec 2027. Co jest grane? Mamy na Shreka czekać do lipca, jak już nabraliśmy ochoty po zwiastunie i do przyszłego roku? Nie może zagrać wcześniej pan Shrek? Powiem wam, że odkąd Shrek prawie został królem w Trójce, to tam już soduweczka uderzyła.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: tego woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, 1,35 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolni swój czas.
9: Po reklamie.
10: Została ostatnia minuta okazji. 1111 losów kumulacji szczęścia. Dzisiaj w finale minimum 125 tysięcy złotych w sejfach. No i jest rekordowe 1 230 tysięcy. Te szanse wpadną wam także do losowania na finał czerwca, a wtedy w puli znajdzie się także Audi Q3. No to jest ostatni moment, by zagrać. 1111 losów, RMF 7474.

0: Samolot ląduje, a podwozie niewysunięte. O niebezpiecznym zdarzeniu na polskim lotnisku już za moment. Między innymi oczywiście w faktach o 14.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 14, więc zaczynamy kolejne spotkanie z Anną Wachowską i z faktami RMF FM.
18: Zapraszam i polecam. Niebezpieczny incydent na lotnisku w Lesznie. Samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który miał zabić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Co w tej sprawie mówią śledczy? Zapytam naszego dziennikarza. Sztuczna inteligencja nie tak świadoma, jak niektórym się wydaje. Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, z nami Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, czy są poszkodowani?
19: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
20: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
19: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu. Możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
18: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Najwcześniej za godzinę rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Dziennikarz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Co o tym przesłuchaniu mówi prokuratura?
4: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego, czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzję śledczy mają czas do jutra, do 8. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
21: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
18: Korzystając z systemów sztucznej inteligencji, nie zapominajmy, że wrażenie, jakby rozumiały nasze myśli i uczucia, jest złudzeniem.
22: Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu i Johns Hopkins University przekonują, że nie należy mylić inteligencji maszyny ze świadomością.
18: W studiu Grzegorz Jesiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Dlaczego ma to znaczenie?
22: Chodzi o to, że coraz więcej osób korzysta z chatbotów nie tylko w celach informacyjnych, ale także dla swego rodzaju wsparcia emocjonalnego czy towarzystwa, i tu rodzi się problem. Ich wypowiedzi mogą być płynne, sensowne i wydawać się emocjonalnie nam bliskie, ale nie wynikają z prawdziwego zrozumienia emocji czy życzliwości. Przypisywanie maszynom ludzkich cech, intencji, uczuć może prowadzić do złudzenia, że jesteśmy rozumiani, a to z kolei może skutkować nieuzasadnionym zaufaniem do tych systemów. Temu złudzeniu nie wolno ulegać. Technologia, nawet najbardziej zaawansowana, wciąż jeszcze nie zastąpi prawdziwego ludzkiego doświadczenia i empatii, i trzeba o tym przypominać.
18: Przypomina Grzegorz Jasiński. Dziękujemy. W ten weekend Gdańsk opanują triatloniści. Rusza Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Dziś startują najmłodsi, jutro sprint, a w niedzielę dystans średni, czyli blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy rowerem i do pokonania półmaraton. Jak spędzić te ostatnie godziny przed startem?
23: Sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może wejście do open water, żeby sprawdzić, czy pianka się dobrze układa, żeby się nie bać tej wody.
24: No. Nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu, przyszykować rower, nasmarować łańcuch, przygotować buty do biegania. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe, to jest tylko ten moment.
18: Radzą Marta Lagownik i Bartek Banach. W faktach za godzinę lato w pogodzie.
25: Jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę.
18: Słyszymy się o 15.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mogę się pochwalić, że się umówiłem na lody?
26: Tak, kurczę. Wszyscy słyszeli. Tylko nie wiem, czy dosłyszałeś, że to ty stawiasz podobno.
0: To dlatego tak mówili, Daniel, ale będziesz.
26: Tak.
0: Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miłego weekendu życzę.
26: Dziękujemy, wakacje cieplutko słyszeliśmy w faktach, a ja wiem, gdzie jedziecie na te wakacje. I o wszystkim wam opowiem. Mateusz Opyrchał, cześć, witajcie.

sezon na najlepszą muzykę w lepszej połowie dnia. Uważam za otwarty. Dawid Podsiadło, taki piątkowy, piękny w RMF FM. Prawie kwadrans, bo 14 minut po drugiej. Słuchajcie, większość z nas myśli już o wakacjach, no to jakby nie oszukujmy się. W sieci przeglądam dla was wakacyjne trendy. Polacy stawiają na Polskę w tym roku, ale generalnie na krótsze wakacje. No i to są chyba takie trochę podejrzane te badania, bo wydaje mi się, że pytano tylko szefów.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ja tu w lepszej połowie dnia o wakacjach w przyszłości, a niektórzy już na wakacjach. Halo, halo, 12,2 miliony.
1: Pozdrawiamy, słuchamy was na Wyspach Kanaryjskich, na Gran Canarii.
0: A to proszę, to ja zabieram się za szykowanie słonecznych przebojów dla wszystkich, którzy w pracy. Zaraz wracamy.

0: Teraz tylko 9,99 za kilogram, a pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99, teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Co jeśli powiem ci, że...
3: Tylko w tym tygodniu
1: wygrywa 2 razy więcej słuchaczy.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: 2 razy więcej zwycięzców.
5: 2 razy więcej emocji.
6: 2 razy więcej okazji na...
3: Ponad 1 000 000 złotych.
1: Zagrasz?
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wiesz, Marian, w duecie wszystko jest prostsze.
11: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
10: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
11: A, taki duet.
10: Idealny, z Media Expert.
12: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Komi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda, Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
19: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Wybiła lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Czy 1 230 000 to jest dużo?
1: Tak!
0: To jest bardzo dużo! Co można sobie za to kupić? No praktycznie... No prawie wszystko, dobra odpowiedź, dokładnie. Na pewno spełnić większość swoich marzeń, ale minimum w sejfach 125 000, ja sprawdziłem. To jest nowy samochód wysokiej klasy, to jest działka pod miastem na przykład, albo mega inwestycja w przyszłość. To już od was zależy, na co wydacie tę kasę. My lubimy piątki. Słuchajcie, za tydzień w kumulacji szczęścia ktoś z was na pewno wygra ponad 1 300 000 Audi Q3 albo 150 000. Już teraz o to gracie? No ale dzisiaj właśnie jest ten piątek. Finał tygodnia, gdzie 1 230 000 mówi dzień dobry w jednym z sejfów, a minimum w tym drugim finale, to jak wspomniałem, 125 000. Tak sobie pomyślałem, że skoro jest taki dzień, to musimy odpalić coś ekstra. I właśnie od teraz startuje jedyna dziś super godzina w lepszej połowie dnia. Macie 1300 szans za jeden SMS. A wysłanie takiego SMS-a to jest dosłownie, nie wiem, 2 sekundy, 3 maksymalnie. 1300 szans za wysłane hasło RMF pod 7474. Jeśli jeszcze dzisiaj nie zagraliście, to może być właśnie ten moment. Trzymam mocno kciuki, bo dzisiaj przed 17 mam nadzieję poznam kolejnego milionera. W taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. RMF. Ślecie pod 7474 albo gracie online na www.rmf.fm.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
14: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
15: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
16: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe Centrum Umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Po reklamie.
21: RMF FM.

To jest taki przyjemny powiew z głośników. Ta piosenka pasuje mi do takiej zimnej lemoniady, co wy na to. W niedzielę pierwszy dzień lata w ogóle. Ależ to jest piękna informacja. A za chwilę fakty i jeszcze więcej informacji dla kierowców, bo są problemy w Trójmieście. Bądźcie bliska.

0: reklama.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
7: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
6: No i my, Daniel Dyk
8: i Kamil Barnowski.
7: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
9: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gol się jak Szymon Marciniak.
12: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam

0: Media Expert.
1: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: To już prawie 15 na zegarach RMF FM. W studiu Faktów Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
5: Witam, zapraszam.
4: Posłuchajmy.
5: Polska rozpoczyna kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy. Na czym ma on polegać, to wyjaśni dziennikarz RMF FM. Prezydent Warszawy w związku z aferą szpitalną zapowiada zmiany. Rafał Trzaskowski chce odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich placówek. Letnia aura rozgościła się w Polsce. Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski. Czy znane jest miejsce, gdzie miałyby na stałe stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych?
6: Jak mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
7: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, ani Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
6: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Boguski zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
8: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę. Albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
6: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
5: W ciągu 2 tygodni odpolitycznione zostaną rady nadzorcze wszystkich miejskich szpitali w Warszawie. Tak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jest to reakcja na nieprawidłowości ujawnione w warszawskim szpitalu południowym. W tej placówce zatrudniony był młody lekarz bez specjalizacji i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Także w tym szpitalu politycy z koalicji mieli być przyjmowani poza kolejką. Przed siedzibą stołecznego ratusza na Placu Bankowym w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak prezydent tego miasta uzasadnia to odpolitycznienie?
9: Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że w zarządzaniu tym, co dzieje się w szpitalu, pojawi się akcent polityczny. To podkreślał Rafał Trzaskowski. Dlatego w pierwszej kolejności w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, a potem w kolejnych stołecznych placówkach mają pojawić się osoby bez legitymacji partyjnej.
10: Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
9: Równolegle warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich stołecznych SOR-ach i jednocześnie audyt w Szpitalu Południowym. Możliwe nieprawidłowości w tej placówce wyjaśnia też Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki tej kontroli powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.
5: Śmiertelny wypadek na torach na stacji Iława Miasto w Warmińsko-Mazurskiem. Pociąg relacji Gdynia-Łódź potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Kolizja 5 samochodów osobowych na trasie S6 między węzłami Kowale i Gdańsk-Karczemki. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 5 kilometrów.
3: Fakty na lato w RMF FM.
5: W niedzielę pierwszy dzień lata, choć w pogodzie już dziś część mieszkańców Polski odczuwa, na co je stać. We Wrocławiu 30 stopni. Wiele osób szuka ulgi na kąpieliskach.
11: To co?
12: Tak, teraz jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę i można się opalać i jest bardzo fajnie.
11: A może za ciepło, czy nie ma czegoś takiego jak za ciepło?
12: Nie ma.
11: Jak ta woda, zimna czy ciepła już?
0: Na początku zimna, a potem już jest coraz bardziej cieplejsza, jak już się przyzwyczajmy.
11: Wchodzisz powoli do wody, tak jak trzeba?
0: Tak.
5: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska w Siechnicach koło Wrocławia. W Faktach za pół godziny skandal dyplomatyczny na linii Włochy-Stany Zjednoczone. Słyszymy się o 15.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: A lato ewidentnie szykuje nam gorące powitania. Jak sprawdzam mapy pogodowe na weekend, no to faktycznie, robi się gorąco. Sobota 35-36 kresek na zachodzie. No i tutaj oczywiście w parze z temperaturami idą burze. Uważajcie na siebie, bo może być naprawdę bardzo ciekawie. Więcej słońca w sobotę w centrum i na wschodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Jeśli lato, to sezon na koszenie. Uwaga, kosiarka może uratować nasz dom. Niebywała historia, prosto z internetu, z rmf24.pl zresztą. Polecamy tę stronę, zaraz więcej. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. To już tak weekendowo, piątkowo. Można dać głośniej, RMF zawsze z wami.

każdy może być gwiazdą w samochodzie w długiej trasie, głośno śpiewać Roy Orbison w RMF FM. Tymczasem w Konstantynowie Łódzkim gość chciał się włamać do domu prywatnego, czytam o tym właśnie, ale przestraszył go, uwaga, robot koszący. Normalnie kosiarka uruchomiła alarm, a ten się spłoszył. No, słuchajcie, może nie o 6 rano, ale trzeba przyznać, kosiarki to są nasi przyjaciele. No. Ten ewidentnie chciał coś zakosić, ale ktoś mu zawinął robotę.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Piątek już widać w faktach. Bardzo dużo ostrzeżeń dla kierowców. Bądźcie blisko, to za 12 minut, ale pamiętacie, jak Daniel Dygo 14 chwalił się, że idzie na lody po programie? No, wszyscy zazdrościli do momentu, aż nie zadzwonił słuchacz. Prosimy.
1: Chciałem wszystkich powiadomić, że pracuję w takim miejscu, gdzie przechodzę koło fabryki lodów i codziennie sobie kupuję loda.
0: To jest luksus. Ja słyszałem o owocowych czwartkach, ale o słodkim etacie jeszcze nigdy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
2: Czyli?
1: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
2: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
3: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Reklama.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się odmalować salon.
23: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
22: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
23: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
25: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
27: Czas na fakty o 15.30. Anna Wachowska.
28: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 36 między Ścinawą i Załęczem na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z autem dostawczym w pobliżu miejscowości Goławin między Wyszogrodem i Zakroczymiem na Mazowszu. To Krajowa 62, która jest nieprzejezdna. I jeszcze droga krajowa nr 78 w Śląskiem. Tam między Bytomiem i Tarnowskimi Górami doszło do kolizji czterech aut. Również i tam droga jest zablokowana. Milana. Wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem, jak wyjaśnił, są obraźliwe słowa prezydenta Donalda Trumpa o premier Giorgi Meloni. W wywiadzie amerykański prezydent miał stwierdzić, że szefowa włoskiego rządu błagała go, by zrobił sobie z nią zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. Natychmiast zareagowała premier Meloni, która w mediach społecznościowych oświadczyła, że słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i USA, których traktuje z dużo większą pobłażliwością. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. O włosko-amerykańskim kryzysie dyplomatycznym przeczytacie na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
28: Fala upałów dotarła do Polski. W klubie ekonomicznym o tym, jak polskie miasta szykują się na ekstremalne zjawiska pogodowe. A zapraszam, Michał Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na zachodzie kraju już teraz 33 stopnie. Jutro taki upał ma zapanować w większości Polski. Pewnie nie wiecie, że wszystkie miasta w naszym kraju, które mają powyżej 20 tysięcy mieszkańców, mają mieć plan na upał. Nie chodzi tu o przygotowania do tego akurat gorącego weekendu, ale o wprowadzony niedawno ustawowo obowiązek sporządzenia planu adaptacji do zmian klimatu. Ponad 200 takich miast z liczbą mieszkańców powyżej 20 tysięcy ma półtora roku, by przygotować tego rodzaju dokument. Po co? Chodzi o to, by miasto było możliwie gotowe nie tylko na upały, ale też na suszę, opady, podtopienia czy silny wiatr. Jak taki plan przygotować? Najpierw trzeba przewidzieć zagrożenia i obmyślić, co w związku z nimi trzeba w danym mieście zrobić, mówi ekspert multikonsult Amadeusz Walczyk.
3: Na podstawie takiej diagnozy przygotowywana jest część programowa dokumentu. Określa ona cele, które miasto chce osiągnąć podczas wdrażania działań adaptacyjnych, a także konkretne przedsięwzięcia służące ograniczaniu ryzyka klimatycznego i poprawie jakości życia mieszkańców.
2: O jakie konkretne przedsięwzięcia chodzi?
3: Mogą one obejmować zwiększanie powierzchni terenu w zieleni miejskiej, rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, retencję wód opadowych, a także dostosowanie infrastruktury energetycznej czy też transportowej do nowych warunków klimatycznych.
2: Ile to wszystko będzie kosztować?
3: W perspektywie kilku lat koszty takich działań mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych w mniejszych miastach, albo do kilkuset milionów, jeśli chodzi o duże ośrodki miejskie.
2: Dziękuję, to wszystko teraz, a o 17.30 jak zwykle fakty ekonomiczne RMF FM.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: życie się wywróciło do góry nogami. Jeszcze w tej chwili może tak tego nie odczuwam. Na razie gdzieś tam mam to z tyłu głowy. Natomiast zobaczymy, no to są ogromne pieniądze. Na tą chwilę jeszcze nie podjęliśmy jakichś kroków, co możemy z tym zrobić i jak to zainwestujemy. Natomiast no myślimy.
1: To Magda, która wygrała 1 140 000. Magda z Krakowa, która jechała samochodem w ten piękny dzień na zakupy, tak po prostu po pracy. Nic nie zapowiadało, że będzie musiała decydować, na co wyda tyle pieniędzy. Możecie mieć dzisiaj 1 230 000, jednocześnie oczywiście stać się rekordzistami, bo to jest finał tygodnia w kumulacji szczęścia. Po wyborze sejfu gwarantowane 125 000. Jeszcze raz. Dobra, to powiem to jeszcze raz. 125 000 złotych. Mniej w sejfach dzisiaj po prostu nie ma. No i patrzę na zegar. Zostało 7 minut. 7 minut jedynej super godziny, przypomnę. Mnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Taka okazja może się już nie powtórzyć. Uwaga! Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474. Jak bardzo zmieniłoby się wasze życie, gdybyście wygrali taką kasę? Na te codzienne potrzeby, na te średniej wielkości marzenia, na te większe marzenia i na te największe marzenia. Spłata kredytu, wakacje życia, nowy samochód. Można by tak wymieniać. Ostatnie 6,5 minuty. Zachęcam bardzo mocno, bo dzisiaj chcę pogadać z milionerem i niech tak się stanie przed 17. Tego wam życzę. RMF, ślecie pod 7474.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy co!
3: Bo w Media Expert taniej masz. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Co jeśli powiem ci, że...
9: Tylko w tym tygodniu
10: wygrywa 2 razy więcej słuchaczy.
9: Kum.

0: zagrasz?
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: tego woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, 1,35 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: co tam na mundialu. Podsumujemy to dla was o 16 w faktach za 3 minuty. Bądźcie bliska.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
8: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na RMF.

0: Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: W studiu Faktów pojawiła się ponownie Anna Wachowska. Witam, Aniu.
4: Melduje się.
3: Na zegarach już prawie 16, posłuchajmy.
4: Kolejna warszawska lecznica i kolejna kontrola. Tym razem szpital Brudnowski sprawdzi, czy młody lekarz i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej, który zasłynął z rekordowych zarobków, swoje obowiązki wykonywał zgodnie z umową. Potem wstrzymany ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin, a na koniec wyjaśnimy, czym jest cosplay. Kolejny warszawski szpital powołał zespół kontrolny, który sprawdzi, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Tym razem chodzi o mazowiecki szpital Brudnowski. Podobna kontrola trwa też w innej stołecznej lecznicy, w szpitalu południowym. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Z tymi faktami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
5: Dawid Kacprzyk współpracował z mazowieckim szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy szpitala południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 500 000 złotych i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez stołeczny ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
4: Woda z kranu w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock w Świętokrzyskiem jest nadal niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie E. coli. Według prezydenta miasta Marka Masterka problemy powinny zakończyć się w najbliższy weekend. W Starachowicach rozstawiono beczkowozy i zbiorniki z wodą. Można też otrzymać wodę w plastikowych woreczkach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą, bo doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Samorządowe Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Bukiem. Amerykanie zaimponowali, pokonując 4-1 Paragwaj, a Australia zaskoczyła, wygrywając 2-0 z Turcją. Wieczorem obie drużyny powalczą pomiędzy sobą o kolejne punkty fazy grupowej mundialu. Amerykanie będą chcieli wykorzystać entuzjazm po pierwszym zwycięstwie, przekonuje ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
6: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy, może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl, to jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, byli bardzo konkretni.
4: Pierwsze dziś wydanie mistrzowskich faktów sportowych w RMF FM. Przypominamy o 20.
7: Tym żyje Poznań.
4: Cosplay, czyli hobby polegające na przebieraniu się w fikcyjne postacie, jest nieodłącznym elementem festiwalu fantastyki Pyrkon. Wydarzenie rozpoczęło się dziś i potrwa do niedzieli. Na osoby, które przez cały rok szyły swoje kostiumy, czeka specjalna strefa, konkursy i wydarzenia.
8: Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak nie jest maskarada. Oceniamy kostiumy wykonane przez naszych uczestników, czyli właśnie muszą być własnoręcznie wykonane w pełni, nie ma żadnych osób, które mają stroje kupne. I te osoby mogą właśnie zmierzyć się między sobą w pokazywaniu, jak te kostiumy zostały wykonane, jakby one właśnie były wiernie odwzorujące te postacie, które już istnieją w popkulturze, a również to, jaka jest nasza gra aktorska, ponieważ cosplay to jest połączenie słów kostium and play, czyli musimy te postacie również odgrywać na scenie, więc tam troszkę wchodzi też aktorstwo i teatr.
4: Wyjaśniała organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do niedzieli, a nowe fakty już o 16.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Tak zerknąłem tylko na przyszły tydzień. Calutki, słoneczny i upalny, więc naprawdę musimy wyposażyć się w dużo wody i jeśli to w ogóle możliwe, to dużo cienia. Jutro natomiast weekend otwiera sobota ze słońcem w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Na zachodzie musimy się przygotować na przelotne burze i tutaj najcieplej do 35 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: W lepszej połowie dnia odliczanie do weekendu, jak zawsze, oczywiście o tej porze 6 po czwartej. Tu RMF FM, Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Jak się okazuje, latanie ma więcej sensu, niż nam się wydaje. A dlaczego? To zaraz sprawdzimy. W lepszej połowie dnia. No ale najpierw Tink. Pink, powiedziałem Pink, prawda? Nie Tink, Pink. Dajcie głośniej.

coś do bujania. Dua Lipa w RMF FM. Naukowcy twierdzą, że najlepsze pomysły, słuchajcie, rodzą się w trakcie lotu samolotem, w chmurach, bo tam budzi się nasza kreatywność. Patrzcie, no. A mówili, żeby nie bujać w obłokach.

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

śledzę dla was też doniesienia ze świata muzyki. Purple Disco Machine musiał odwołać koncerty na najbliższy miesiąc z powodów zdrowotnych. Oczywiście RMF życzy szybkiego powrotu do zdrowia. Tymczasem fakty o 16.30 ze studentami. Bo kończy się rok szkolny, ale też studenci wracają do domu. W jakich są nastrojach? Sprawdzimy.

0: Ogłoszenie.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Będziemy jeździć na rowerze.
15: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
16: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Czas na fakty o 16.30. Anna Wachowska.
21: W życie wszedł rozejm między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Takie informacje przekazały źródła w amerykańskim rządzie. Rzecznik Sił Obronnych Państwa Żydowskiego przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Uwaga kierowcy, problemy na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Wielkiej Łąki na trasie Kowalewo-Pomorskie-Toruń samochód osobowy wypadł z drogi i tam jedziecie wahadłowo. Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
0: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
1: Trochę żal?
0: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
22: Trochę żal, trochę nie żal, wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
1: Czego nie będzie brakowało?
22: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
23: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
1: Ulga czy nostalgia?
24: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
0: Coś się kończy, coś się zaczyna.
25: Trzeba iść dalej.
1: Czyli gdzie?
23: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
21: Oby miało dużo dobra, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. W faktach kulturalnych RMF FM Bujda Granda. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
26: Tytuł zbudowany jest z dwóch słów, Bujda i Granda, które padają w tekście Juliana Tuwima Do prostego człowieka. I właśnie ten spektakl jest skierowany do prostego, współczesnego człowieka, wyjaśnia reżyserka Joanna Drozda. Premiera w Teatrze Żydowskim w Warszawie wieczorem. Akcja spektaklu rozgrywa się w 1926 roku w słynnym teatrzyku Qui pro Quo podczas przygotowań do premiery, a także w Małej Ziemiańskiej, czyli w kawiarni literackiej, gdzie na tak zwanym półpięterku Tuwim przesiadywał ze Słonimskim. Pojutrze rusza Manifesta. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbędzie się w Niemczech.
27: To nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje.
26: Jak dodaje Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, w programie jest aż 9 nazwisk z Polski.
27: Zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospierre, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Taz, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak.
26: Manifesta odbędzie się w tym roku w 12 opuszczonych kościołach w Zagłębiu Rury.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wiecie, jaka jest najlepsza motywacja przed weekendem? Ten dźwięk. Dźwięk upływających sekund. Coraz mniej czasu, żeby dać sobie szansę. A okazja jest bardzo poważna. Finał tygodnia w kumulacji szczęścia. Ja przypomnę. W sejfach w drugim finale minimalna kwota to 125 tysięcy. W jednym z sejfów 1 230 tysięcy, co oznacza, że po 17 ktoś z was absolutnie zmieni swoje życie. Jeśli odbierze telefon, wybierze sejf, to już na tym etapie zmieni swoje życie. A co będzie dalej? Może zostanie milionerem. Słuchajcie, mam coś specjalnego. Czekałem na ten moment, ale chyba to jest odpowiednia chwila. Tylko dla słuchaczy lepszej połowy dnia. No dobra, powiem to. Ogłaszam to, co uwielbiacie, czyli uwaga, szczęśliwe numerki. Padło na trójkę i czwórkę. Jeśli macie trójkę i czwórkę w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia właśnie dziś w tym finale tygodnia. Przez 10 minut każdy zyskuje 1150 losów. Ślecie RMF pod 7474, jesteście w grze, ale kto ma trójkę i czwórkę, podwajam te szanse i macie aż 2300 szans. No dla tych, którzy mają trójkę i czwórkę w numerze telefonu, lepszej okazji dzisiaj nie będzie. To jest ten moment. To jest ten najważniejszy moment dla posiadaczy trójki i czwórki w numerze, żeby dać sobie szansę. Lepszej okazji dziś nie będzie. 2300 szans. Wyobrażacie sobie? Po wyborze sejfu ktoś z was, być może właśnie ty, będziesz miał co najmniej 125 tysięcy. Losowanie po 17. Trzymam bardzo mocno kciuki. 10 szczęśliwych minut. 1150 szans. Albo 2300 szans. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474. Powodzenia.

0: tak na spokojnie. Czekamy na weekend, szybkie zakupy i mamy to. No właśnie, a propos zakupów, czy klient może otworzyć opakowanie produktu jeszcze przed zapłaceniem? Łokik zajął się ponownie tą sprawą i czytam w sieci, cytuję, nie otwieraj produktów zaplombowanych, spożywczych, kosmetycznych, higienicznych. A, mogliby też zakazać otwierania portfela w sklepie, co? Byłoby pięknie.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM trzymamy rękę na piłce.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No sprytnie.
14: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Kończy się wyjątkowa okazja. Dla tych, którzy mają trójkę i czwórkę w swoim numerze telefonu, przypominam, 2300 szans wpada do losowania za każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie o minimum 125 tysięcy albo nawet 1 230 000. 2 minuty zostały. RMF 7474.

0: Shakira. RMF FM. Tymczasem Brazylia i Maroko zagrają kolejne mundialowe pojedynki. O tym będziemy mówić w faktach RMF FM o 5:00. To już za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz!
15: Bo w Media Expert taniej masz!
1: Po reklamie.
0: I to już 17:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Anna Wachowska z nami. Witamy.
1: Zapraszam. Ustawa antymobbingowa uchwalona przez Sejm. Jakie są jej założenia? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Mamy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Po kolizji dwóch samochodów są problemy na A4. Skoro upał, to nad wodę. Wrocławskie kąpieliska przeżywają oblężenie. Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie kierujemy do reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Witamy Michale i prosimy o szczegóły.
16: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Nie ma równych i równiejszych. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowania mające charakter nawracający, powtarzające się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Piotrowic, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mają udać się do Iranu. Zdaniem Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Teheran zaprosił ekspertów agencji, by przeprowadzili inspekcję irańskich obiektów nuklearnych. Z tymi faktami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.
1: Brazylia i Maroko rozegrają w nocy swoje drugie mundialowe pojedynki. Kilka dni temu w bezpośrednim meczu tych drużyn padł remis 1-1. W faktach Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Teraz i Brazylijczycy, i Marokańczycy będą faworytami swoich spotkań.
18: Brazylia zagra z Haiti, Maroko ze Szkocją. Pierwszy mecz ma zdecydowanego faworyta, bo jeśli Brazylia straci punkty, to będziemy mówić o sensacji. W ekipie Canarinhos jest świadomość, że oczekiwania przewyższają to, co piłkarze pokazali w pierwszym meczu z Marokiem. Wiemy, jak powinniśmy się prezentować. Wiemy, że w pierwszym meczu nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, ale możecie oczekiwać od nas zaangażowania i oddania na boisku. Zrobimy wszystko, by wygrać. Tak mówił obrońca Brazylijczyków Gabriel Magalhães. Strata punktów przez Maroko będzie mniejszą, ale ciągle istotną niespodzianką. Przypomnę, że jedyny na razie mecz Szkocja kontra Maroko został rozegrany na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wtedy Marokańczycy wygrali 3-0.
14: Upalne fakty RMF FM.
1: Wrocławskie kąpieliska oblężone. Termometry wskazują tam ponad 30 stopni. Jak się do takich temperatur przygotować?
19: Na pewno ubieram jakieś bardzo lekkie ciuchy, włączam klimę i jem loda.
20: Okej.
19: Ja też sobie włączam klimę i tak biorę sobie kostki lodu do szklanki i sobie je tak liżę po prostu.
21: Wychodzę na dwór i leję się z przyjaciółmi wodą.
20: Tęskniłyście za takim słońcem, bo to chyba pierwszy taki prawdziwy upał we Wrocławiu.
19: Tak. Już chyba za długo nie było dawno takiego upału.
1: Tych rad wysłuchała wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, a my z nowymi faktami wracamy o 17.30.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Upały nadciągają, mówiliśmy o tym rekordowo na ten moment gorącym weekendzie, który nam się szykuje do 36 stopni na zachodzie. Patrzę jeszcze, jak sytuacja w nocy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 12 stopni, ale dużo kresek na przykład na Dolnym Śląsku czy zachodzie, bo 19-20 stopni w nocy. Tutaj przelotne opady deszczu, może być ślisko. Kierowcy, uważajcie w trasie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: No i doczekaliśmy się. Patrzę na zegar, 2,5 minuty. Ostatnie 2,5 minuty, żeby jeszcze się załapać do losowania. RMF, ślecie pod 7474. To jest dosłownie chwila, ale to jest pierwszy krok, żeby zmienić swoje życie. 125 tysięcy... To jest minimum w sejfach. Za chwilę ktoś z was po wyborze sejfu będzie miał co najmniej tyle i zagra o 1 230 000. Ja na ten ostatni czas do losowania zostawiam bonus razy 1230. Niech będzie szczęśliwy dla was. Za chwilę słyszymy się w finale RMF. Ślecie pod 7474. Powodzenia.

0: programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak, to jest najważniejszy finał Kumulacji Szczęścia w tym tygodniu. To jest finał tygodnia i ten telefon absolutnie zmieni życie kogoś z was. Głęboko w to wierzę. Niech tak będzie. Czekam 6 sygnałów. Gdziekolwiek teraz jesteście, musicie odebrać ten telefon, gdziekolwiek on dzwoni. Trzeci sygnał za nami. Czwarty sygnał. Halo, halo, dzień dobry, tu Mateusz Opierchał, Radio RMF, Kumulacja Szczęścia. Jesteś w finale, droga słuchaczko, jak masz na imię? Halo, halo? Halo, halo? Co się stało? Rozłączyło się. Czyli słuchaczka się z nami rozłączyła. Od razu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dlaczego tak się stało? Słuchajcie. Droga słuchaczko, jeśli mnie słyszysz gdzieś tam, to byłem ja, Mateusz z RMF-u. Chciałem porozmawiać o ogromnych pieniądzach, ale się nie udało. Naprawdę jestem w szoku, słuchajcie. No nie tak spodziewałem się, że... spodziewałem się zupełnie innego obrotu spraw, ale... ściskam mocno, 1000 złotych regulaminowy się należy. No i pozdrawiam serdecznie, nawet nie zdążyłem zapytać o imię. A to był wielki finał, finał tygodnia Kumulacji Szczęścia w RMF FM. Bardzo mi jest przykro, chyba to słychać, bo nawet nie wiem, jak ubrać to w słowa, słuchajcie. Umówmy się tak, że jak wiecie, że zbliża się finał, to koniecznie musicie się nastawić na to, że faktycznie ten telefon od RMF-u zadzwoni i faktycznie to będę ja albo ktoś tutaj z moich kolegów albo koleżanek i będziemy chcieli wam rozdać ogromne pieniądze. Aj. No nic. 1000 złotych, tak mówi regulamin, wysyłamy do naszej słuchaczki. Nie bójcie się z nami rozmawiać. No po prostu, jak już wchodzicie do gry, musicie wiedzieć, że ten telefon może zadzwonić. Musicie poczekać też na to pytanie, który numer sejfu wybierasz od 1 do 30, a szkoda, że nie udało się go zadać. Słuchajcie, odczarujmy w takim razie to, co się wydarzyło i nastawmy się na kolejny tydzień. W poniedziałek rozpoczynamy finałowy tydzień czerwca, tak, trąbiliśmy o tym i będziemy jeszcze dużo o tym mówić. W poniedziałek gracie o 1 190 000 złotych, a za tydzień w piątek ktoś z was na pewno wygra ponad 1 300 000 Audi Q3 albo 150 000. Słuchajcie, Audi Q3 zobaczycie zresztą na naszej radiowej stronie www.rmf.fm. Tam też możecie wchodzić do gry. No przepiękny samochód, możecie go podziwiać i możecie już sobie wyobrazić, jak na przykład nim jeździcie. Albo możecie sobie pomyśleć, na co chcielibyście wydać 1 300 000 złotych. Albo 150 000, tak będzie w przyszły piątek, ale cały przyszły tydzień będzie genialny. Już was zachęcam, żeby wejść do gry, wysyłając hasło RMF pod 7474 albo zagrać online www.rmf.fm, a przez kolejne 7 szczęśliwych minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. I raz jeszcze bardzo was proszę, jak odbierzecie telefon w finale, to nie bójcie się pogadać o tych pieniądzach. Słuchajcie, RMF, ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 7 minut razy 1001. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Patrz, Barbara, fajna, co?
5: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
4: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
6: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O reklamie.
8: Czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska.
9: Groźny wypadek na trasie S8 na wysokości wsi Opacz Kolonia na Mazowszu. 72-letnia kobieta została potrącona przez inne auto. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jak doszło do tego wypadku i w jakim stanie jest poszkodowana?
10: Do zdarzenia doszło chwilę przed 16. 72-latka z nieznanych na razie przyczyn zatrzymała swoje auto na poboczu, po czym wyszła z samochodu. Potrącił ją jadący prawym pasem 23-letni kierujący pojazdem dostawczym marki Iveco. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Są też policjanci i ratownicy medyczni. Kobieta była reanimowana. Na szczęście udało się przywrócić jej funkcje życiowe i została helikopterem przetransportowana do szpitala. Na miejscu służby ustalają przyczyny tego wypadku. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.
9: Kolizja ciężarówki z autem osobowym na A4 w Śląskiem. Do kolizji doszło w Katowicach między węzłami Francuska i Murckowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa. Jest wstępna ponadpolityczna zgoda dotycząca dalszych prac nad ustawą łańcuchową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zakazać trzymania psów na uwięzi. W przyszłym tygodniu tą ustawą ma zająć się Senat. W faktach nasz reporter Michał Dubrołowicz. Co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
11: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców. Jest tylko informacja, że kojec dla psa musi umożliwiać mu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Informacja o rozmiarach kojca ma być ustalana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rozporządzenie można modyfikować dużo łatwiej niż ustawę i to ma dać większą elastyczność i większe możliwości zmiany. Jak ustaliłem, w sprawie tego rozwiązania jest już wstępna zgoda rządu i Pałacu Prezydenckiego.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: W Sejmie tworzy się też sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które ograniczyłyby lawinowy wzrost wydatków na pensje personelu medycznego. Jakie to zmiany? O tym Michał Zieliński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Chodzi na razie o zmianę zasad podwyższania podstawy wynagrodzeń personelu, ale resort zdrowia pracuje już nad wyznaczeniem procentowego limitu w budżecie szpitala kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenia, a także nad limitem zarobków poszczególnych pracowników. Skandal z młodym lekarzem z Warszawy skłonił polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także istnienie systemu wymuszającego na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Polskie firmy produkują więcej, o ponad 4% wzrosła produkcja przemysłowa w maju, wylicza Główny Urząd Statystyczny.
14: W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
13: Te dane zebrał Igor Skrzypek, a na rynkach dziś bez większych zmian. Główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami, podobnie kurs złotego, euro 4,26, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend w dół i to wyraźnie. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sprawdźcie jeszcze nowości na weekend. Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF FM. Tymczasem nadchodzą burze z silnym wiatrem. RCB ostrzega mieszkańców północno-zachodniej Polski. Piszemy o tym na rmf24.pl. Oczywiście wrócimy jeszcze do tego tematu, a wy uważajcie na siebie przed weekendem.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
4: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
5: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekking i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: Super! Dziękuję bardzo.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
15: Czeka
10: ponad milion złotych.
15: Zagrasz?
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Trwa lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: 18.
1: Większość z was pewnie w drodze na weekend, co? Z pracy, do domu, na szybkie zakupy, jakieś plany, znajomi. To czekajcie, to musimy to jakoś... Jakoś musimy to spisać. Gorąca sekretarko, plany weekendowe? Co ty na to?
2: Bardzo to jest dobre.
1: No to dajecie. 12,2 miliony. Gorąca sekretarka czeka na wasze telefony. Jak tam wasze plany na weekend? 12,2 miliony. Dzisiaj znowu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
2: Czyli?
1: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
2: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
3: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Reklama. Wiesz, Marian, w duecie wszystko jest prostsze.
6: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
5: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
6: A, taki duet.
5: Idealny, z Media Expert.
7: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw. Parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji. A pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To już prawie 18. Łączymy się ponownie ze studiem faktów RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie, witam Aniu.
16: Na łączach?
15: Posłuchajmy.
16: Polskie stanowisko w sprawie ewentualnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Premier stanowczo o ustaleniach, które mogą zapaść bez udziału Warszawy. Prosimy o rozwagę kierowców, są poszkodowani w wypadku w Kujawsko-Pomorskiem. Jeżdżą z zawrotną prędkością, slalomem między ludźmi. Wrocław idzie na wojnę z dostawcami jedzenia. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w Unii Europejskiej dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostaną one wypracowane bez udziału naszego kraju. Premier Donald Tusk potwierdził to stanowisko na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu wspólnoty. Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, pierwsza sygnalizowałaś, że może być taki polski sprzeciw.
17: Premier potwierdził moje nieoficjalne informacje, że zapowiedział unijnym przywódcom, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez grupy państw takie jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania, w których nie jest reprezentowana, bo każda decyzja w sprawie Ukrainy będzie dotyczyła Polski.
18: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
17: W sprawie unijnego budżetu premier zapewnił, że obrona polityki regionalnej i rolnictwa ma poparcie większości krajów Unii.
18: Niemcy nie osiągną tutaj sukcesu.
17: A to właśnie Niemcy, Szwecja i Holandia dążą do drastycznych cięć w tych politykach, które są najbardziej istotne dla Polski.
16: Zaplanowane na dziś po południu spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało odwołane, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Zapewniło jednak, że podjęto kroki, by rozmowy odbyły się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentuje Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus.
19: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
16: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim i Toruniem. W Wielkiej Łące samochód osobowy wjechał do rowu. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalną w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę.
20: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
16: Mówi Monika Kozłowska-Świeconek z Urzędu Miasta. Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
21: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją. Zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy no, różnie może się skończyć.
16: Dlatego policja i straż miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści zamykają sezon 49 premierami i wernisażami.
22: To ma być taki czas radości. Trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
23: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
24: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
25: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
24: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
16: Z młodymi aktorami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas kolejne, ale premierowe wydanie Faktów o 18.30.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A gorąca sekretarka już wie, jakie macie plany na weekend. 5 po 18, tu lepsza połowa dnia. RMF FM i oczywiście cały bagaż najlepszej muzyki na weekendową trasę. Można spokojnie dać głośniej. Backstreet Boys zaczynają. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Jeszcze trochę głośniej. Jeszcze trochę. O, idealnie.

0: powiedzieć, śpiewa razem z nim, ale no ciężko, ciężko dogonić Mestrynowy Idol w RMF FM. Tymczasem kwadrans po 18. Jak tam sytuacja?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Co do weekendu, to przeżyć go. Pozdrawiam z Konina.
3: Cześć wszyscy RMF-owicze i RMF-janki. Pozdrawiam was serdecznie. Ja będę pracował w weekend, ale wszystkim życzę, żeby miło go spędzili.
4: Właśnie jadę na weekend i koszę trawnik. Pozdrawiam wszystkich koszących trawę dzisiaj.
5: Halo, dzień dobry, tutaj Ślązak mieszkający na Warmii. Właśnie jadę z Wydmarka Warmińskiego do Stegny z moją frelką, czyli z moją kobietą. Ludzie, żyjcie, jest ciepło w końcu. Pozdrawiam, Damian.
6: Dobra, ja jednak podziękuję.
0: O, niektórzy już chyba ćwiczą odpowiedzi, gdyby znajomi zadzwonili z propozycją wyjścia na miasto.

szykują się drogi przed weekendem. Płonie samochód na A1 w Śląskiem. Uważajcie na siebie. Na A4 też utrudnienia. Dolnośląski odcinek. Tam już korek 3-kilometrowy. Sprawdzamy dla was sytuację na drogach i wracamy w Faktach RMF FM o 18.30. To za 5,5 minuty. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Czas na fakty o 18.30. Anna Wachowska.
15: Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Wyrazowa między węzłami Blachownia i Częstochowa Południe zablokowana została jezdnia w stronę Gorzyczek. Utrudnienia również na dolnośląskim odcinku A4. 3 km ma korek w okolicach węzła Gościsław. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Ruch odbywa się lewym pasem. I jeszcze Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Mrągowem w pobliżu miejscowości Łęgajny po kolizji samochodu osobowego z busem wprowadzono ruch wahadłowy. Prezydent Ukrainy nie ma zamiaru wycofywać się z decyzji nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Na konferencji w Brukseli premier Donald Tusk tak podsumował swoje rozmowy w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim.
16: Mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby w jakiś sposób obrazić Polskę, Polaków, czy narazić na szwank relacje między Polską a Ukrainą. No ale co się stało, to się stało.
15: Według premiera Tuska na razie nie wiadomo, co z uczestnictwem Zełenskiego w przyszłotygodniowym międzynarodowym spotkaniu w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Nowe fakty w RMF FM o 19:00. W nich miś Paddington, który wyrusza na podbój Ameryki. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego, a ja dobrego wieczoru Wam życzę.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jak dobrze. Jak dobrze, że zdążył z tym numerem przed wakacjami, bo mamy się do czego bujać. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom w RMF FM. 17 minut będzie siódma. Naukowcy już wiedzą, jaka częstotliwość muzyki sprawia, że jesteśmy najbardziej zrelaksowani. No to jest chyba oczywiste. Zależy od miasta, ale RMF FM zwykle wszędzie dobrze odbiera. Za chwilę wracamy z najlepszą muzyką, a o siódmej fakty.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego centrum umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje,
8: to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
11: RMF FM. Najlepsza

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Co?
2: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
1: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
3: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Po reklamie.
11: Mateusz Operchał, dzięki za dziś, to była lepsza połowa dnia, a teraz czas na fakty o 19:00 i temat dla nas Bogdan Zalewski.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Zakończona została misja poszukiwawcza Instytutu Pamięci Narodowej na terenie nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka. O efektach prac na terenie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach opowie dziennikarz RMF FM. Nadciągają burze znad Niemiec. Otrzymujemy pierwsze niepokojące sygnały. A weekend pod znakiem nie tylko piorunów, ale także skwaru. Pytamy o wrażenia podróżnych. Jak sobie radzicie w takiej upale? Ekipy Instytutu Pamięci Narodowej w nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka na Ukrainie znalazły ludzkie szczątki na powierzchni 200 m². To zbiorowa mogiła, w której może spoczywać kilkaset osób oraz pojedyncze miejsca pochówków ofiar koszmarnego ludobójstwa na polskiej ludności 28 lutego 1944 roku. Zbrodni na Polakach dokonali Ukraińcy w mundurach SS, członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz lokalne ukraińskie bojówki. Ofiary zginęły w podpalonych stodołach oraz od kul. Huta Pieniacka nigdy nie została odbudowana. O zakończonej misji poszukiwawczej IPN opowie Krzysztof Zasada. Krzysztof, jaki będzie los odnalezionych szczątków naszych bestialsko zamordowanych rodaków?
13: Zostały opisane, a następnie pozostawiono je w ziemi, bo zgoda na pracę w hucie obejmowała na razie tylko poszukiwania. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, te szczątki zostały odpowiednio zabezpieczone.
14: W sposób taki uważny, przysypane ziemią ręcznie, potem naniesiono kolejną warstwę ziemi i potem ten teren został cały z powrotem zasypany.
13: Uporządkowano ten teren, a na całym obszarze poszukiwań posiano trawę.
14: Mamy nadzieję, że ten teren będzie pod opieką służb ukraińskich, żeby na tym terenie do niczego nie doszło.
13: Badacze planują wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Liczą, że otrzymają zgodę na ekshumację. Wtedy te prace będą trwały nawet kilkanaście tygodni.
12: Mamy pilne informacje. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zabił swojego teścia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Prawdopodobnie sprawca to były policjant. W faktach o 20:00 połączymy się z naszym reporterem, który zbiera informacje w sprawie tych dramatycznych wydarzeń. Nad północno-zachodnią Polskę nadciąga znad Niemiec silny front burzowy, niosący intensywne opady deszczu. Potężna burza przeszła m.in. nad Gryfinem w zachodniopomorskim. Otrzymujemy sygnały na gorącą linię RMF FM, że są zniszczenia i podtopienia. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw poza wschodnimi krańcami Polski. W czasie weekendu termometry w wielu miejscach pokażą 35 stopni Celsjusza. Teraz w wielu miejscach jest już ponad 30. Są jednak tacy, którym skwar nie straszny. Przekonał się o tym nasz reporter Michał Dobrowicz. Rozmawiał z podróżnymi przy krajowej siódemce na wysokości Białobrzegów na Mazowszu.
15: Mamy olejki do opalania i zamierzamy cały weekend się palać, a w poniedziałek wyglądać jak heban.
16: Jaki jest sposób, żeby ten upał w podróży tutaj nie przeszkadzał?
17: Nie myśleć o upale.
16: Tylko?
17: O dobrej podróży.
16: Woda, jest zapas?
15: Naturalnie jest zapas, woda z elektrolitami. Sól, miód, cytrynka.
16: Już czują panie, że lato jest blisko, bo w niedzielę początek tego astronomicznego, w poniedziałek kalendarzowego.
15: Tak, to już, tak. My już jesteśmy spakowane na wakacje, a teraz robimy sobie taką prapremierę.
17: Ja jestem gotowa na lato. W kraju takim jak Maroko ludzie piją gorącą miętową i mega słodką herbatę, żeby się ochłodzić. Także nie zawsze zimna woda.
16: Może to jest tak. Pomysł na dzisiaj?
17: Tak, myślę, że tak. Jak już dojedziemy.
12: Pozdrawiamy wszystkich podróżnych. Swoją drogą, kiedy się słucha takich entuzjastów upału, nawet sceptyk może poczuć miętę do gorącego lata. A na koniec tych faktów zapraszamy na światową wycieczkę. Jeden z najbardziej uroczych brytyjskich bohaterów pakuje walizki i wyrusza na podbój Ameryki. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, musical z misiem Paddingtonem w roli głównej już w przyszłym roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu.
18: Producenci zapowiadają widowisko pełne humoru, ciepła i oczywiście kanapek z marmoladą, które z pewnością skradną serca widzów na Broadwayu.
19: You would like a marmalade sandwich.
18: Miś na londyńskiej scenie wygląda jak żywy. Obsługują go dwie osoby, jedna ukryta w kudłatym kostiumie i druga poza sceną, kontrolująca głos i mimikę. Co istotne dla brytyjskich fanów niedźwiadka, przeprowadzka do Nowego Jorku nie będzie oznaczać pożegnania z Europą. Ten niezwykle popularny musical nadal będzie równolegle wystawiany na londyńskim West Endzie, gdzie od miesięcy przyciąga komplety widzów.
12: Może na koniec coś z mądrości misia Paddingtona. Mądry niedźwiedź zawsze trzyma w kapeluszu kanapkę z marmoladą na wypadek nagłego wypadku. Może to jakaś propozycja w porze kolacji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Piątek, ostatnie notowanie publiczne tej wiosny, wypełnione już gotowymi, gorącymi letnimi przebojami. Save My Love z takim przesłaniem. W weekend przywitamy lato w muzyce.

Tego, Khalid, Griffin i wy i najwięcej nowej muzyki w Polsce, czyli jesteśmy w komplecie. Tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. W propozycjach Rozpacz i miłość, uniesienia balladowe ze złamanym rytmem Ariany Grande w nagraniu Hate That I Made You Love Me w propozycjach do poblisty.

Ja tylko przypomnę, jest jedna zasada w oglądaniu meczów na mundialu. Bez względu na płeć można obstawiać, kiedy do domu wróci facet po nocnym kibicowaniu z kolegami, ale dogrywki karne są już rozgrywane w domu. W propozycjach hymn mundialu Shakira

Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: David Guetta i jego wariacja wiralowego hitu Milky, Just the Way You Are, z samplami z innego kultowego utworu. Miksuj, sampluj, turu, turu, będziesz wielki, łatwo powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć, które turu, turu, turu w muzyce zrobić na nowo.
1: Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMFFM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend.
10: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
15: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
18: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
19: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do kariery, programy profilowe.

0: wiele innych. Wykorzystaj szansę.
1: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji. Wyścig by Tomasz Marczyński 21 czerwca z Kawina. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny, producent profili aluminiowych Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
6: Poplista RMF FM. Tego się teraz słucha.

Science Poplista, czyli więcej, najwięcej nowej muzyki w propozycjach. Hit, który powstał z myślą o klubowych plażach. Nie tylko na Ibizie. Hugel do latynoskiego brzmienia House dodaje i słońce, i legendarne głosy Moving to the Sun. I nie zaśniesz na imprezie do rana.

0: Dawid Podsiadło, jego sezon. Posługując się słowami Dawida, mocno popularnymi ostatnio w sieci, cytuję: przepraszam, koniec cytatu. No po prostu tak wyglądają jego przeboje w radiu. Niezmiennie, no przepraszam, błyszczą, chociaż czasem smutne.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
1: Czeka.
7: Ponad 1 000 000 złotych.
1: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
16: Poplista.

Jasiek Piwowarczyk, mocny debiut poblistowy głosu The Voice'a, finalisty The Voice of Poland. Byliście już w takich momentach, albo jesteście, kiedy emocje przejmują kontrolę nad wszystkim? To znaczy wtedy jest. Halo, Houston, no może być problem.

Tak brzmi lato w muzyce, funkująco, falująco, instrumenty i bity sklejone, blisko jak ciało do ciała w nagraniu Talk to You, Another i 54 Ultra, a na szczycie przekornie do początku lata w weekend stygnie lato. Kuba i Kuba, no hit na gitary przy ognisku w tym sezonie.

0: sama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
4: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego

0: marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Dobrego muzycznego weekendu. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o 20, które przedstawia Bogdan Zalewski.
3: Zapraszam gorąco. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego przewódcy Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Obława na zabójcę z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Prawdopodobnie były policjant uśmiercił swojego teścia i ranił teściową. Schwytano bandytę, który napadł gdzieś na kantor w Łodzi. Duże straty po przejściu Ulewy w powiecie gryfińskim na Pomorzu Zachodnim. Pilna informacja. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Taki komunikat wydała Kancelaria Polskiej Głowy Państwa. Powodem odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez niego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Mimo wyraźnych sygnałów z Polski, że ta decyzja jest bardzo źle odbierana w naszym kraju ze względu na ludobójstwo UPA dokonane na Polakach, ukraiński przywódca nie zdecydował się na zmianę swojego postanowienia. Poszukiwany jest mężczyzna, który zabił swojego teścia w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to prawdopodobnie były policjant. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdził nasz reporter. Jakub Rybski zdobył jeszcze więcej informacji. Dobry wieczór, Jakubie.
4: Dobry wieczór.
3: Jak doszło do tej zbrodni?
4: 49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem. Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala.
5: Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.
4: Mówiła mi Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. W poszukiwania zaangażowani są też funkcjonariusze z Kielc. Z kolei na miejscu zbrodni pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
3: Zatrzymano sprawcę napadu na kantor w centrum Łodzi, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przypomnę, rano do łódzkiej placówki wparował mężczyzna, steroryzował pracownicę, zrabował równowartość ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach i uciekł. Jednak niedługo naciszył się łupem i wolnością. Poważne szkody wyrządziła ulewa, która po południu przeszła nad powiatem gryfińskim w zachodniopomorskim. Dowiedzieliśmy się od strażaków.
6: Statystyka na godzinę 19, jaką możemy przedstawić, to powalone 43 drzewa, 8 zdanych posesji, zerwana z dachówki oraz zalane przystanki 2. A także odnotowaliśmy 3 zerwane linie energetyczne.
3: Poinformował dziennikarza RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski z Gryfińskiej Straży Pożarnej. Strażacy mają pełne ręce roboty. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Podkonice i Rawa Mazowiecka Południe zdarzyły się dwa wypadki. Najpierw przewróciła się laweta i zablokowała lewy pas w stronę Warszawy, a następnie 100 metrów przed tym punktem na tej samej drodze zderzyły się dwa auto osobowe. Nikt nie ucierpiał. W miejscu kolizji zablokowany jest prawy pas ruch. Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalnicą. Z powodu tych problemów po południu wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy Poznań-Berlin. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy. Koleje Wielkopolskie i Polregio, czyli regionalni przewoźnicy, prowadzili zastępczą komunikację autobusową.
1: Fakty RMF FM na deskach teatru.
3: Czerwiec w gdańskim Teatrze Mostownia stoi pod znakiem premier. To finał wielu miesięcy intensywnych prób, ćwiczeń i artystycznych poszukiwań. Młodzi artyści przygotowali 49 premierowych spektakli. Co to oznacza dla teatralnej młodzieży?
7: Zdecydowanie ulgę, ale też pewnego rodzaju nostalgię, no bo jednak to już jest za nami, a tak długo nas czekaliśmy i tyle było przygotowań, tyle było wspólnych łez, wspólnych śmiechów, stresów, no a teraz już po wszystkim.
8: Będę na pewno tęskniła za wszystkimi i za zajęciami i za tym spektaklem.
9: Dużo pracy było w tym roku?
8: Bardzo dużo. Przychodziłyśmy, pani nam dawała różnego rodzaju etiudy, musieliśmy też ćwiczyć sceny, wiadomo, do spektaklu.
7: Miałyśmy rozgrzewki wokalne. Tych przygotowań było dużo, spotkań było dużo, no ale myślę, że to wszystko się opłaciło.
9: Teraz z różą w dłoni, po wszystkim.
7: Po wszystkim, z różą w dłoni, tak jak nasz tytuł spektaklu, czyli Czerwone Róże z Milesville. Koniec.
3: Nie ma róży bez kolców. Żeby tak pięknie rozkwitały talenty, trzeba pocierpieć podczas intensywnych aktorskich ćwiczeń i prób. Z aktorską młodzieżą w Gdańskim Teatrze Mostownia rozmawiał nasz młody reporter Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
3: Kibice już czekają. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ciąg dalszy mundialowego grania. Dzień na Mistrzostwach Świata rozpocznie spotkanie grupy D. Amerykanie zagrają w Seattle z Australią. To starcie zwycięzców z pierwszej kolejki. USA rozbiło Paragwaj, a kangury niespodziewanie pokonały Turcję. Trener piłkarski Robert Kolendowicz wyżej stawia jednak akcję gospodarzy turnieju.
12: Amerykanie, oni są tacy proaktywni, oni chcą z piłką dominować, a i szukają takich tych momentów do szybkiego ataku, co mi się bardzo podobało. Ale widziałem u nich też taką zbudowaną, bardzo mocną zespołową tożsamość przez trenera.
11: Pierwszy gwizdek o 21, a potem nocne granie. O północy Szkocja zmierzy się z Maroko, o 2:30 Brazylia z Haiti, a o 5 nad ranem Turcja z Paragwajem. Już tylko 10 minut dzieli nas natomiast od być może ostatniego finałowego meczu Basket Ligi. Tak się stanie, jeśli w spotkaniu numer 6 w Zielonej Górze Zastal przegra z Legią Warszawa, która w serii do 4 wygranych na razie prowadzi 3-2. Jeśli nie, to oczywiście gramy dalej. Bardzo tęskniłem za kadrą, przyznaje siatkarski reprezentant Polski Mikołaj Sawicki w RMF FM. Przyjmujący w ostatnich miesiącach przeżył prawdziwą gehennę. Został zawieszony za rzekome przyjęcie dopingu, ale okazało się, że laboratorium badające próbkę popełniło błąd. Po powrocie do gry w marcu zadzwonił do niego selekcjoner Nikola Grbicz.
13: Porozmawialiśmy tylko chwilkę. Narracja była taka, że mam wrócić po prostu do swojej formy, daje mi przestrzeń do potrenowania i też sygnał, że gdzieś tam w przyszłości nadal mogę być brany pod uwagę.
11: Rozmowę z Mikołajem Sawickim polecam na naszej stronie rmf24.pl. Drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach siatkarze rozpoczną w środę.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
4: I jest ten wyczekiwany piątkowy wieczór, jest Pop Octagon w RMF FM.
14: Tak, zaczynamy nasze spotkanie, w którym zawsze będą najlepsze hity dla was, specjalnie po to, żeby podnieść trochę temperaturę muzycznej dyskusji.
4: W tym takie piosenki, których nie usłyszycie normalnie w RMF FM.
14: Oj tak, specjalnie ja i prezenter Rybak o to zadbaliśmy. Dzień dobry.
4: I DJ Jędrek już gra.

0: Letnie, wakacyjne podróże. Taki jest dziś ważny motyw naszego spotkania w programie Pop Octagon. Zabieramy was na przykład na Ibizę wraz z zespołem Benga Boys.
1: No to zabierz mnie, jak już tak obiecujesz muzyką. No ja bym bardzo chciał.
0: Zabrałem, no pakuj walizki, wrzucaj co lubisz, no i leć z nami, leć, mój drogi prezenterze rybaku.
1: To jest też pierwsza muzyczna bitwa w sam raz właśnie do planowania podróży wakacyjnych. Tylko teraz wybierzcie, czy Ibiza, czy jednak Hawana.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Bo Hawana to jest kierunek, który wybiera moja Camila Cabello.
0: To jest ta nowa generacja. Kierunek na zachód.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Muzyczne podróże dzisiaj tematem Popoktagonu. Pierwsza muzyczna bitwa, można powiedzieć, najlepiej do Bajkolandii jakiejś, tak? Tutaj Sylwia Grzeszczak powiedziała.
1: Księżniczka, kto to wymyślił? O co to chodzi? Kto to
0: ale
1: leci?
0: Tak naprawdę z waszych SMS-ów wychodzi, że Ibiza to jest kierunek konkretny.
1: Potrzeba nam po prostu europejskiego ciepła.

0: Dlatego wam za to dziękujemy, poprosimy o więcej za chwilę u nas, między innymi i Kasia Sienkiewicz, i słynna Inna.
1: Muzyczna bitwa trwa w RMF FM.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF FM.
4: Na weekend i nie tylko ugości was Bergo Resort and Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
5: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: patrzysz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: najlepsza muzyka w RMF FM i Kasia Sienkiewicz, która świetnie pokazuje nam, że były momenty przed tym weekendem, gdzie się szukało tych krótkich spodni, krótkiego rękawka.
1: Oj tak, bardzo dobrze mówisz, właśnie to jest ten kierunek. Szukajmy krótkich spodni, krótkich rękawów, krótkich koszulek, wszystkiego, co ma krótkie w swojej nazwie.
0: I okularów przeciwsłonecznych.
1: Tak, one już nie są krótkie, są raczej ciemne, a u nas w RMF FM propozycja ode mnie.
0: Jasna
1: patrz,
0: propozycja.
1: Nawet był rym taki delikatny. Empire State of Mind, to jest pareczka, to jest Jay-Z i Alicia Keys. Zagrają teraz dla was.

0: prostych przebojów, który tak dobrze pasuje do naszego piątkowego spotkania. Po prostu be with you. My chcemy być z wami w ten piątkowy wieczór, żeby dać wam to, co najlepsze, co mamy, czyli najlepszą muzykę. Pan Iglesias zaśpiewał specjalnie dla was.
1: Pop Octagon specjalizuje się w dawaniu muzyki, której nie usłyszycie nigdzie indziej. Na przykład przed 21 jeszcze Shaking Stevens.
0: Cry just a little bit. Oj, będziemy śpiewać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
14: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: To jest Pop Octagon w RMF FM.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabranie.
3: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz.

0: expert.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
4: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: reklamie.
1: Piątkowy wieczór i dużo ważnych faktów na naszej antenie, a zatem o wszystkim warto wiedzieć. O tym poinformuję Was teraz w RMF FM o 21:00. Bogdan Zalewski.
2: Same pilne informacje. Szef ukraińskiej dyplomacji oburzony decyzją polskiego prezydenta. Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nasz warszawski dziennikarz przytoczy najświeższe komentarze naszych polityków. Potem połączymy się z reporterem RMF FM w świętokrzyskiej Mierzawie. Trwa tam obława na zabójcę. Z Wielkopolski mamy aktualny raport burzowy, a w mistrzowskich faktach sportowych Mundial Stany Zjednoczone kontra Australia. Jest już reakcja Kijowa na wieczorną decyzję naszej głowy państwa. Pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki poinformował wieczorem, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiego. Komentarze w naszym kraju uzyskał warszawski dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
3: Dobry wieczór, jestem.
2: Jak nasi politycy oceniają to postanowienie?
3: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że jest to spodziewany ruch prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
3: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Z kolei politycy opozycji mówią wprost: to jedyna słuszna decyzja.
5: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
3: Mówił mi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną.
2: A teraz w wieczornych faktach policyjna obława, która trwa w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna, według nieoficjalnych informacji były policjant, zabił swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. W Mierzawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, opisz, jak wyglądają te poszukiwania.
6: Jest bardzo dużo policyjnych radiowozów na ekspresowej siódemce na wysokości Jędrzejowej właśnie Mierzawy. Funkcjonariusze sprawdzają, kto jest za kierownicą przejeżdżających samochodów. Ja też w ten sposób byłem sprawdzony kilka chwil temu. Są także policjanci na lokalnych drogach. Ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, którzy czekają na konkretne informacje i liczą, że te poszukiwania szybko się skończą.
7: Policja nic nie mówi, my też nie wiemy.
6: Pan tu obserwuje sytuację.
7: No to trzeba żyć jakoś, nie?
6: Dużo policji?
7: Dużo. Niech robią swoje.
6: Na razie czekają państwo cierpliwie na efekty.
7: Tak.
6: Od policjantów dostałem informację, że 49-latek prawdopodobnie zaatakował swoich teściów ostrym narzędziem. Alarm dotyczy teraz wszystkich policjantów w tej części województwa świętokrzyskiego.
8: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
2: Ponad 240 zgłoszeń odebrali już strażacy z Wielkopolski w związku z nawałnicą. Strażacy usuwają skutki burzy i silnych opadów. Raport z działań straży przygotował reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie jest teraz najwięcej pracy?
9: W powiatach kościańskim, nowotomyskim, międzychodzkim i grodziskim. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim zalanych piwnic i posesji, połamanych gałęzi, powalonych drzew i zabezpieczeniu miejsc, przez które przeszła nawałnica. Najpoważniejsze zgłoszenie wpłynęło z Leszna, gdzie drzewo przygniotło nastolatka, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
10: Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił stosownej pomocy medycznej. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
9: W związku z dużą liczbą zgłoszeń strażacy z innych powiatów jadą do akcji w miejsca, gdzie skutki burzy są poważne.
2: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami. Głównie usuwali połamane konary i drzewa powalone przez wiatr. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. W Gościmiu Drezdeneckim drzewo upadło na przyczepę kampingową. Był w niej starszy mężczyzna, ale skończyło się na zatrapaniach. Trzymamy rękę na pulsie, śledzimy na bieżąco sygnały o nagłym załamaniu pogody. Słuchajcie kolejnych naszych wieczornych doniesień.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
0: W Seattle spotkanie mundialowej grupy D. Stany Zjednoczone kontra Australia i po kilku minutach wciąż mamy 0-0. Jedni i drudzy wygrali w pierwszej serii gier odpowiednio z Paragwajem i Turcją, które zmierzą się nad ranem w Santa Clara w Kalifornii. Szczególnie negatywnie zaskoczyli Turcy, którzy byli typowani do roli czarnego konia turnieju. Drużyna nie może się doczekać powrotu na boisko. Czuli presję, powtórzę, to są ludzie, a nie roboty. Poczuli ogromną presję i zareagowali trochę przesadnie, ale jestem pewien, że teraz sobie z nią poradzą. Zapowiada trener Turków Vincenzo Montella. W nocy także spotkanie grupy C, Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti. Tymczasem Algieria po porażce z Argentyną odwołała się do FIFA w sprawie potencjalnej czerwonej kartki dla Leo Messiego. Prowadzący spotkanie Szymon Marciniak nie wyrzucił gwiazdy Albiceleste z boiska, choć według wielu ekspertów za ostre wejście w nogi rywala kartka mu się należała. Argentyna wygrała 3-0, a Messi zaliczył hat-tricka. Radom jak Radom, wygląda na to, że znów jest bez trenera. Bruno Baltazar przekazał w mediach społecznościowych, że odchodzi z klubu po ledwie kilku miesiącach pracy. Radom jak na razie nie potwierdza tej informacji. Baltazar był w ubiegłym sezonie czwartym trenerem klubu z Radomia. Na koniec zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie trwa szóste spotkanie finałowe Basket Ligi. Zastal podejmuje Legię Warszawa. Po dwóch kwartach, teraz mamy przerwę, Zastal prowadzi 35-30. Legia, jeśli dzisiaj wygra, zostanie mistrzem Polski, jeśli nie, o losach tytułu zdecyduje siódme spotkanie w Warszawie.
11: Upałów dotarła do Polski. To widać również w prognozie na noc. Wyobraźcie sobie, faktycznie, że południowy zachód no nie zaśnie, ale nie przez to, że taka dobra impreza, tylko temperatura dość wysoka, tak, bo 20 stopni minimalnie to już tropikalna noc.
1: To jest coś, co czasem powoduje, że no śpi się praktycznie tak, jak się śpi.
11: Dlatego
1: o to chodzi.
11: Zmierzajmy na Suwalszczyznę, tam tylko 12 stopni tej nocy i to jest akurat plus.
1: Tu Pop Octagon w RMF FM, audycja, w której zawsze znajdziecie wasze ulubione przeboje, nawet te, których dawno nie słyszeliście, i u nas taki repertuar zawsze się pojawia. Za chwilę Justin Timberlake, ale wcześniej jeszcze...
11: Ja bym takie trzy literki powiedział teraz.
1: Trzy literki, tylko trzy.
11: ATB, które robią naprawdę niesamowitą energię w piątkowy wieczór. No właśnie, tylko trzy, a robią jak za cały alfabet.
1: Ecstasy, czyli DJ Jędrych i prezenter Rybak polecają.
11: Hello!

0: czerwca za nami i już wiemy chyba, przy których kawałkach będziemy spędzać ten letni czas.
1: Oj,
0: właśnie
1: tak,
0: wieczorową porą, no bo taki Al Farben i jego Body Talk, no to coś świetnie sprawdza się na długą trasę.
1: Po prostu świetnie się prowadzi, wystarczy tylko lekko uchylić sobie okno, żeby trochę świeżego wieczornego powietrza weszło do auta i potem już można płynąć w naszym towarzystwie.
0: Pytanie, jak Ale się prowadzi, ale w to już może nie wnikajmy, ważne, nie, że fajną muzykę robi.
1: Jedziemy dalej w RMF FM za chwilę. Daria Zawiało.
2: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: że jest weekend?
1: RMFFM.
2: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
4: Sponsorem programu jest weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Pamiętasz, Barbara, tych pan...

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: ten numer zawsze tak się delikatnie kończy. Tak wprowadza nas w klimat i właściwie w tę wędrówkę, w tę przygodę, w ten spacer po Nowym Jorku, bo dziś nasz przygodowy odcinek programu Pop Octagon, czyli podróże po świecie, po miastach. U nas dzisiaj na przykład Nowy Jork.
1: Przygotowujemy się na te wakacje, które też macie pewnie już poplanowane. Może niekoniecznie w Nowym Jorku, może coś bliżej.
0: Proszę bardzo.
1: No gdzie tak daleko, za
0: ocean? Gdzie kolega zaproponuje?
1: Coś w Europie.
0: Dobrze.
1: Budapeszt, to ostatnio ciekawy kierunek. To ja bym George'a Ezra wziął, żeby zaśpiewał.
0: No to szukajmy, a wy głosujcie, dokąd chcecie jechać razem z nami.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: No to Nowy Jork czy Budapeszt? SMS 3322.

0: Sportowa w RMF FM.
1: Ja trochę tych słuchaczy po oktagonu dzisiaj rozumiem, że nie chce im się tłuc samolotem do Nowego Jorku, bo wolą pojechać autostopem do Budapesztu, bo takie są rezultaty tego głosowania.
2: A sam chciałeś wcisnąć bilet w jedną stronę za ocean.
1: Chciałem, ale jednak przekonam się i nawet autostopem do Budapesztu pojadę.
2: George Ezra wygrywa drugą muzyczną bitwę po oktagonie. U nas jeszcze kolejne, ale też muzyka, która poprawia humor w piątkowy wieczór.
1: Za chwilę będzie pan Rick Astley specjalnie dla was.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
15: RMF FM.

0: i od dawna to wiem.
1: W naszym międzypokoleniowym słowniku pop-oktagonu.
2: Proszę bardzo, jak pięknie powiedział.
1: Słowo nareszcie jest tak samo mocne i w tym, i w tamtym, i jeszcze tamtym pokoleniu. No kto nie używa tego słowa? Nareszcie weekend, na przykład.
2: Nareszcie pojawi się w RMF FM piosenka, która przypomni te piękne chwile, na przykład z połowy lat 90. Ludzie na to czekają.
1: Nareszcie wspomnienia.
2: Nareszcie, czyli I Wanna Be With You i Fun Factory. Już się cały Kraków, już się cała Polska buja.
1: Check it out, check it out.
3: Check it out, check it out.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Weekendy. A ty jaki lubisz najbardziej? Podziel się swoim przepisem na weekend na www.rmf.fm. Już w sobotę po 7:00. Przepis na weekend w RMF.fm.
6: Na weekend i nie tylko ugości was Bergo Resort & Spa. Jedyny butikowy hotel dla rodzin z dziećmi w Szklarskiej Porębie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
10: Odjazdowy rowerowy.
11: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 22, zatem warto znać aktualne, niezwykle ważne fakty. Przedstawi je Bogdan Zalewski.
14: Dobry wieczór, bardzo dynamiczny ten wieczór. UPA odpowiada za ludobójstwo dokonane na Polakach. Ofiar naszych przodków nie można zdradzić milczeniem. Prezydent Nawrocki uzasadnia odebranie orderu Zełenskiemu. Medyczno-polityczny skandal w Warszawie zatacza coraz szersze kręgi. Na cenzurowanym jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Połączymy się ponownie z Mierzawą w Świętokrzyskiem. Nasz reporter ma nowe wieści o policyjnej obławie. USA kontra Australia na mundialu. Mistrzowskich faktach sportowych. Kancelaria prezydenta Ukrainy oświadczyła, że nie komentuje wieczornej decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Do tej pory po stronie ukraińskiej na postanowienie głowy naszego państwa zareagował minister spraw zagranicznych w Kijowie. Zyska na tym jedynie Rosja, oświadczył Andrzej Sybicha, który zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiedział się też deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki, który uważa, że odebranie orderu Zełenskiemu pokazuje stosunek Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy. Przypomnijmy zatem, jak polski przywódca uargumentował swoją decyzję. Powodem odebrania najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez przywódcę Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. W studiu w Warszawie jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
15: Dobry wieczór, jestem.
14: Przytocz słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Jak brzmi to uzasadnienie?
15: Prezydent przypomniał, że UPA jest odpowiedzialna za bestialskie zbrodnie dokonane na ludności polskiej, a w czasach II wojny światowej ukraińska armia powstańcza zamordowała co najmniej 100 tysięcy osób, co Polska wielokrotnie podkreślała w rozmowach z Kijowem. Dlatego nie do zaakceptowania jest fakt, że dziś część ukraińskich żołnierzy będzie służyć właśnie pod sztandarem UPA. Karol Nawrocki stwierdził również, że jeśli Ukraina chce dziś wstąpić do struktur europejskich, powinna zmierzyć się z trudnymi kartami własnej historii.
16: Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
15: Jednocześnie prezydent zaznaczył, że jego decyzja nie jest przeciwko Ukrainie, a Polska nadal będzie wspierać ten kraj w wojnie z Rosją.
14: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już od połowy ubiegłego roku wiedział o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu południowym. Dziś została odwołana rada nadzorcza placówki. Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że ordynator oddziału chirurgii warszawskiego szpitala południowego miał alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informacje na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić o tym, że lekarz i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji, zarządza szpitalnym oddziałem ratunkowym, a także wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. We wrześniu ubiegłego roku ordynator został zwolniony. Stołeczny ratusz zaznaczył, że oficjalnie do urzędu nie wpłynęło pismo od byłego ordynatora, a prezydent Rafał Trzaskowski dodał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki w saloniku dla VIP-ów. Nawet do rana mogą potrwać policyjne poszukiwania sprawcy morderstwa w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa, w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoich teściów. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawca uciekł z miejsca morderstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to były policjant. Na miejscu w Mierzawie cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co teraz tam się dzieje?
3: Są policjanci, którzy z jednej strony sprawdzają każdy przejeżdżający tutaj samochód, zaglądają do środka, do bagażników. Policyjne radiowozy parkują też przed domami niektórych mieszkańców. To zwraca uwagę kierowców w okolicy.
12: Byłem po drodze, jechałem i zobaczyłem z górki, że jest pełno policji na sygnałach. Patrzę, że było dużo policji ubranych w kamizelki już.
3: To jest spokojna miejscowość, Mierzawa.
12: Nic się tutaj nie działo, takie te okolice są spokojne.
3: Dzisiaj dużo policji, coś jeszcze zwraca uwagę?
12: To, że jest blisko głównej drogi S7.
3: Te akcje policji dobrze widać właśnie z trasy S7 na wysokości Jędrzejowa. Ja też tędy przed chwilą przejechałem samochodem. Na pewno ponad 20 policyjnych radiowozów na sygnale jest teraz wzdłuż trasy, a obok ustawiają się grupy mieszkańców okolicy.
14: Bardzo dziękujemy, Michale. Trzymamy rękę na pulsie, da się dziennikarze zbierają informacje na ten temat. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
14: Kibice, zamieńcie się w słuch. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
18: Oczywiście mundial na początek. Grupa D. Amerykanie prowadzą po pierwszej połowie z Australią już 2-0. Po samobójczym golu Camerona Bergesa i trafieniu Alexa Freemana. Później do boju rusza grupa C. O północy Szkoci i Maroko. O trzeciej spotkanie Brazylii z Haiti. Brazylii, która po remisie w pierwszym meczu, delikatnie mówiąc, jest nie w sosie. Na czele zresztą z trenerem Carlo Ancelotti.
19: Muszę udźwignąć presję. Mam doświadczenie, żeby sobie z nią poradzić. Wynik meczu z Marokiem nie był dobry. Mam pewne zastrzeżenia do drużyny, ale musimy udzielić pozytywnej odpowiedzi, bo to był pierwszy mecz. A jak to mówią, mistrzostw świata nie wygrywa się pierwszym meczem.
18: O 5 nad ranem uzupełniająco Turcja kontra Paragwaj. To już końcówka 6 meczu finałowego w basket lidze. Ostatnie sekundy zastał Zielona Góra prowadzi 73-72 z Legią Warszawa. Jutro we Wrocławiu kolejna runda żużlowego Grand Prix. Tamtejszy stadion olimpijski po przebudowie gwarantuje atrakcyjne widowiska, ale jak mówi jeden z naszych żużlowców, Patryk Dudek, trudno się do niego przygotować.
20: Często w takich zawodach indywidualnych tor się mega różni od tego, jak jest przygotowany na normalny mecz ligowy. Ja zresztą sam wiem, jak jest runda Grand Prix w Toruniu i wiem, jak jest na lidze przełożony w Toruniu i jest zawsze inaczej.
18: Na czele klasyfikacji generalnej cyklu jest Brady Kurtz, a po piętach depczą mu Bartosz Zmarzlik i Jack Holder. Początek Grand Prix we Wrocławiu jutro o 19:00.
17: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
21: To co, teraz pogoda na sobotę, dobra?
22: Włącz mi tutaj, proszę.
21: No, masz.
22: O, wolałbym, żeby ten ekran był czarno-biały, wtedy tych czerwonych liczb nie byłoby widać.
21: 35 stopni w okolicach Zielonej Góry.
22: Jak gorąco.
21: No chyba, że mówimy o wschodzie kraju, to tam 25-29 maksymalnie, też nieźle. Może nawet lepiej niż na zachodzie, bo też na zachodzie kraju pojawią się burze, miejscami gwałtowne i z gradem. Uważajcie na siebie. Zresztą ten wieczór też do najchłodniejszych nie należy. Widzimy to po najlepszej muzyce.
13: O, właśnie tak to jest. U nas wszystko na posterunku poukładane. Prezenter Rybak i DJ Jędrek. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

0: Pop Octagon w RMF FM dzisiaj w podróżniczym wydaniu. No bo wakacje się zbliżają, no to chcemy muzycznie pokazać, że też są opcje. Na przykład oczywiście. Ja zawsze chciałem do Bangkoku i jeszcze nie byłem, nie wiem czy będę, ale muzycznie przenoszę się dzięki tej piosence.
1: Proponuję, żebyś się już spakował, bo to faktycznie jest, jak to się ładnie mówi w języku turystycznym, fajna destynacja.
0: Destynacja.
1: Ale ja pokażę za chwilę coś innego.
0: Proszę.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Bo ten beat, bo ten rytm bierze nas wprost do słynnego miasta na Florydzie. Tam jest Miami.
0: Ja myślałem, że do rezydencji Trumpa, że się zabrał.
1: Tak daleko, nie? To nie te progi. U nas najlepsza muzyka. Will Smith. Czekamy na wasze głosy. 3322.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.

0: Zawsze mam ciary, jak słyszę ten numer. Uwielbiam tę gitarę, te uzupełniające się głosy, czyli Tina Turner i Eros Ramazzotti. Na tym polega wartość takich
1: przebojów. Pokaż te ciary, pokaż te ciary.
0: Cosa della vita. O, widzisz, tutaj biegną po moje ręce.
1: Tytuł piosenki układają te ciarki, więc faktycznie to jest niezłe doświadczenie, tak samo jak wyniki trzeciej muzycznej bitwy po Oktagonie. No tym razem uznaję wyższość amerykańską. Miami przyciąga więcej słuchaczy.
0: Lećmy zatem tam póki czas. A za chwilę w RMF FM będzie Mam Talent.
2: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
3: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl. Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
6: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już jutro po 10 w RMF FM.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Oktagon w RMF FM. Kultowe przeboje kontra hity z TikToka.
14: Bo to nie jest mam tal.

0: Tylko jakiejś kawie pamiętajcie, bo najlepszą muzykę macie w sam raz właśnie na takie letnie, czerwcowe podróże. Talk to you, another 54 Ultra w RMF FM.
1: Turbo Octagon. Wielkie starcie gwiazd w RMF.

0: chcę powiedzieć, że Kelly Clarkson nas tutaj prowokuje do energicznego wykorzystania weekendu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No pani Kelly, ja pani od tej strony nie znałem chyba.
1: Podejrzewamy ją również o inne sympatyczne pomysły, ale to nie wszystko, co mamy dziś dla was w tym programie, bo przecież po Octagon to właśnie jest taki zbiór przebojów, które czekają na was w tym miejscu.
0: To gdzie nas teraz zabierzesz w kalendarz?
1: Proszę bardzo, biorę was znowu do początku lat 90. Była wtedy taka dziewczyna, nazywała się Sophie B. Hawkins. Jak zaśpiewała piosenkę Right Beside You, to od razu świat wydawał się piękniejszy.
0: Wszystko było right.
1: Tak, i właśnie tak pozostało. Słuchamy tego w RMF.

0: Audycja szczęścia w RMF FM.
1: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz? To posłuchaj.
3: Naprawdę? Ja sobie robicie? O kurde, dzięki wielkie.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Czeka
0: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Hej, zwrotomocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Express Los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto. Ale sztosy.
14: Ale co?
15: Nowe Express Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Money to wisienka na torcie wśród Express Losów. Co za sztosy te Express Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Piątkowy wieczór, słuchacie RMF FM, zbliża się godzina 23, zatem nowe wydanie faktów przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
21: Dobry wieczór, zachęcam do słuchania. Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może i Polska na pewno na to nie pozwoli. Prezydent Nawrocki o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy. Oprócz uzasadnienia przytoczymy reakcję polityków, w tym premiera Donalda Tuska. W faktach także, co dalej ze stałą amerykańską bazą w Polsce. Politycy opozycji uważają, że prezydent Karol Nawrocki podjął słuszną decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z kolei politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę na negatywne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników, a linia frontu przebiega gdzie indziej. Przypomnijmy, wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
22: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie byli żołnierzami na polu bitwy, byli bezbronnymi cywilami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
21: Zdaniem prezydenta droga Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga m.in. gotowości do uczciwego zmierzenia się z trudnymi kartami własnej historii. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie reakcję na decyzję Karola Nawrockiego i w Polsce, i na Ukrainie. Premier Donald Tusk zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostałyby one wypracowane bez udziału naszego kraju. Unijni przywódcy dyskutowali o tym, kto miałby reprezentować Europę w ewentualnych negocjacjach pokojowych. Kontekstem tej brukselskiej debaty było nawiązanie przez gabinet szefa Rady Europejskiej Antonio Costy dyplomatycznych kanałów komunikacyjnych z Rosją. Te dyskusje i reakcje polskiego premiera śledziła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Co oznacza to podkreślanie roli Polski przez Donalda Tuska?
1: Tusk odrzucił więc decyzje, które zapadałyby w grupie E3, czyli największych krajów, do których należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Polski premier wskazywał,
3: że jeśli ktoś chce reprezentować Unię Europejską, a więc całą 27, to od tego jest przewodniczący Rady Europejskiej.
1: Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał na konferencji prasowej, że format E3 powstał na wyraźne życzenie Ukrainy i ma swoją logikę, bo kraje te chcą gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy.
21: Przeczytajcie więcej o tych sporach w artykule naszej brukselskiej dziennikarki na stronie rmf24.pl. Tytuł: Unia Europejska podzielona. Kto ma rozmawiać z Rosją? Tusk kontra Merz i Macron. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, poinformował wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski wyjaśni, co w praktyce oznacza kolejny etap negocjacji w sprawie bazy USA w naszym kraju.
4: Chodzi o wypracowanie szczegółów dotyczących m.in. lokalizacji żołnierzy w naszym kraju, a to, jak zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, z pewnością potrwa.
23: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
4: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznacza, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
24: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
4: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
21: Nakrycie głowy, butelka zimnej wody i krem do opalania to obowiązkowy asortyment dla każdego, kto wybiera się w ten weekend na świeże powietrze. Meteorolodzy zapowiadają upały. Na zachodzie Polski obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Dlatego część nauczycieli zdecydowała opuścić szkolne mury i zabrać klasę na plażę. Na przykład błękitną lagunę w podwrocławskich Siechnicach.
25: Fajnie tutaj jest?
26: Bardzo fajnie, naprawdę już jestem cała mokra. A nie mam stroju kąpielowego.
25: A, czyli przyszłaś nieprzygotowana, ale to przynosi chyba trochę ulgę, taka zimna, mokra koszulka, co?
26: No fajnie było, no tak.
27: Bawimy się w chlapanie się i robimy wycieczki na barana do Bojek.
25: Mamy piękne słońce, to ma być upalny weekend. Jakie masz plany, co będziesz robiła?
26: Lody.
21: Usłyszała Martyna Czerwińska. Lody dla ochłody? Czemu nie? Polecamy.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Prognozy na niedzielę są nieubłagane dla wschodu kraju, tak. Bo tam ten upał też się zamelduje. Ten sobotni upał, który poczujecie
30: tak
29: w niedzielę, się przesuwa.
30: Tak?
29: Przesuwa, no on kroczy i 33 stopnie nawet pod Karpacie, 30 Podlasie. No i niestety z upałem też te gwałtowne burze mogą się pojawić. Uważajcie na czarne chmury. Najspokojniejsza pogoda na wybrzeżu, 23 stopnie.
30: Tam po prostu nad morzem będzie delikatny chłód.
29: A u nas w Popoktagonie też nieźle powieje jakąś nowością.
30: Żebym nie powiedział, że trochę buja, nawet trzeba się trzymać masztu albo na przykład słynnego relingu.
29: No po 23 jest to czasem wskazane.
30: Oj tak, zatem jedziemy dalej z naszą propozycją podróżniczą. Za chwilę kolejna bitwa, w której wyślemy was na wycieczkę do dwóch fajnych miast na świecie.
29: W Europie nawet.

0: jednemu się marzy.
1: Taka podróż to jest prawdziwe spełnienie być może także różnych miłosnych wyobrażeń. Pari pari w takim towarzystwie, w programie Pop Octagon, oczywiście Malcolm McLaren.
2: Trochę się naczekaliśmy, żebyś wyciągnął z szafy ten kawałek.
1: Bo jednak... Wiedziałem, że on zadziała.
2: Trochę lat już ma, ale jak to z miłością, im dłużej, tym wiadomo, lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o wycieczki, to może po Barcelonie, co?
1: Bardzo proszę, niech spróbują.
2: Bez miłosnych zobowiązań.
3: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
2: No bo bez tych zobowiązań to tak podróżować prościej.
1: Jak kiedyś śpiewała Kora, podróżować jest bosko. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Best of Me to taki fajny komunikat. To co najlepsze właśnie od nas specjalnie dla was leci w programie Pop Octagon. I teraz ważne wyniki, bo ja chcę wiedzieć, dokąd polecimy w tym roku na wycieczkę.
1: Oui, po francusku.
0: Oui.
1: Znowu nam się robi kącik tematyczny francuski po 23. Nie wiem, jak wy to robicie, słuchacze, ale SMS-y jednoznacznie wskazują, że jedziemy do Paryża.
0: Oczywiście, czy samochodem, czy samolotem, czy być może autostopem. O właśnie, to jest nasz kierunek na wakacje w RMF FM.
1: I wychodzi na to, że autostop też międzypokoleniowy taki.

0: Piosenka brzmi jak gorący letni wieczór. Może przy jakimś fajnym. A tu już sobie dokończcie. To Sienna Spyro w RMF FM z nowością Material Lover.
1: Ty mi się tu tak za bardzo nie rozpędzaj, mój drogi, bo to jest jeszcze ciągle czas, kiedy niektórzy na przykład być może mają jakieś obowiązki, nad którymi muszą się pochylić, więc dajmy im też tę szansę i najlepszą muzykę w programie Pop Octagon.

0: Ricky Martin przyjął zaproszenie do naszego programu i zdecydował się zaśpiewać specjalnie dla naszych słuchaczy popoktagonowych piosenkę She Bangs.
1: Znaczy w ogóle lubimy Rickiego Martina, tak. Nie? No bo on, po prostu kiedy nie zadzwonimy, on mówi śmiało, jestem, grajcie, będę.
0: Oczywiście. I tak też było w ten piątek. Bardzo dziękujemy za to fajne weekendowe spotkanie.
1: Szkoda tylko, że żadnego prowiantu na spotkanie nie przynosi, ale to już z nim pogadamy poza anteną. DJ Jędrych
0: i prezenter Rybak. Słyszymy się za tydzień w kolejnym spotkaniu w programie Pop
1: Octagon.
0: Do usłyszenia.
2: Pop Octagon. Wielkie starcie gwiazd w RMF FM.

0: reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Popoktagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Bogdan Zalewski.
7: Kłaniam się ponownie i zapraszam. Ukraińcy nie zmienili swego stanowiska, mimo sygnałów wysłanych z Polski. Prezydent Nawrocki tłumaczy powód odebrania orderu Zełenskiemu. Premier Tusk w reakcji pisze o radości Putina z napięć na linii Kijów-Warszawa. Mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem usłyszał zarzut zabójstwa rosyjskiego artysty prowokatora w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że polska aktywistka w Ekwadorze nie popełniła samobójstwa. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. Tak premier Donald Tusk na platformie X skomentował wieczorną decyzję polskiego prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Władimira Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu odznaczenia przywódcy Ukrainy.
8: Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną uwagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji i dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie. Historia nie powinna być przeszkodą dla przyszłości. Dobra przyszłość może jednak zostać zbudowana wyłącznie na prawdzie. Polska wielokrotnie pokazywała, że potrafi kształtować przyszłość ponad ciężarem przeszłości, ale nigdy kosztem pamięci.
7: Decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA Karol Nawrocki ocenił jako oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą, biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Głowa naszego państwa przytoczyła historyczne fakty świadczące o tym, że ukraińska powstańcza armia dokonała ludobójstwa na bezbronnych polskich cywilach. Szeroko o decyzji polskiego prezydenta oraz reakcjach w naszym kraju i komentarzach na Ukrainie piszemy na rmf24.pl. Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, poinformowała prokuratura krajowa. Elnur A. jest podejrzany o to, że 15 czerwca zabił obywatela Federacji Rosyjskiej, artystę, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrypiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę, Ramzana Kadyrowa czy Władimira Zełenskiego. Naprawdę nazywał się Robert Kozówkow. Elnura R., sprawcę ulicznej egzekucji, policja zatrzymała w czwartek rano w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec tego 36-letniego mężczyzny posługującego się gruzińskim paszportem aresztu na 3 miesiące. Rany na ciele Moniki Silwy-Koniuszek, polskiej aktywistki w Ekwadorze, nie wskazują na samobójstwo, podał dziennik Expresso, cytując członka organizacji praw człowieka Obserwatora Śledztwa. Była to gwałtowna śmierć, co potwierdził protokół z autopsji, przekazał Fernando Bastias. Wykryto ślad po uderzeniu w głowę, bruzdę na szyi, a także krew w innym pomieszczeniu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Polka zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz w Ekwadorze, a 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Nie tylko do Polski dotarła fala upałów. Z powodu skwaru we Francji odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez kulturalnych i sportowych. Nie kursuje też część pociągów. Gorące, nomen omen, wieści z Paryża przekaże Marek Gładysz.
9: W wielu miastach odwołano uliczne koncerty zaplanowane w ramach niedzielnego święta muzyki. W Paryżu anulowano też maraton, który miał się odbyć tego dnia na ulicach miasta. Temperatura we francuskiej stolicy sięgnąć może bowiem aż 42 stopni Celsjusza w cieniu, a w niektórych regionach kraju aż 405 stopni. Na niektórych trasach kursuje tylko połowa pociągów. Eksperci tłumaczą, że chodzi o składy starszego typu, które nie są przystosowane do skrajnych upałów. Nagła fala rekordowych upałów w czerwcu bardzo nas zaskoczyła. Od samego rana jestem ciągle spocony. Skarży mi się zmęczony słonecznym żarem paryżanin.
7: Siódme poty wylewali na murawie Amerykanie i Australijczycy. Na zakończenie podam wynik meczu na Mundialu. Stany Zjednoczone wygrały z Australią 2-0 w spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Seattle. Współgospodarze mistrzostw odnieśli drugie zwycięstwo. Gospodarzem nocnych faktów będzie mój redakcyjny kolega. Za godzinę przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja już nisko się kłaniam. Bogdan Zalewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiadomości w RMF FM.
1: W Sejmie, ale nie tylko w Sejmie, posłowie właśnie uchwalili ustawę, która pozwoli zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków na podstawie ich numerów PESEL. To nagłe przyspieszenie prac nad tym projektem jest oczywiście reakcją na informację o młodziutkim lekarzu z Warszawy. Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, obecnie już były radny Koalicji Obywatelskiej, ale w momencie, kiedy zarabiał te pieniądze, to nie był były. Tylko obecny zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Ujawniono też, że w warszawskim szpitalu południowym, gdzie był zatrudniony jako koordynator SOR-u, jest kluczowe określenie koordynator, bo nie był ordynatorem, więc nie musiał spełniać żadnych kryteriów, przynajmniej no, tak prawnie nie musiał, no bo czy w ogóle nie musiał i nie powinien, to jest inne pytanie.
2: Nie był ordynatorem, nie był też kierownikiem, tak się wtrącę. Tak, dzień dobry.
1: Tak, no, ale był koordynatorem, czyli de facto pełnił funkcję ordynatorsko-kierownicze, to znaczy, to trzeba jasno powiedzieć, ale w związku z tym, że nazwa była inna, to obowiązków nie było. Więc ujawniono też, że w tymże warszawskim szpitalu południowym, gdzie był zatrudniony, politycy konkretnych partii też, dodajmy, mieli być przyjmowani poza kolejką. W studiu, jak słyszeliście, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, Michale. Mówiłeś w faktach, że ta ustawa ma otworzyć drogę do ogólnopolskiego przeglądu zarobków lekarzy. Jak to ma wyglądać w praktyce?
2: W praktyce, gdy doptuję o to, ma to polegać na tym, że ustawi sobie na przykład Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie miała dostęp do tych danych, jakąś granicę zarobków, na przykład powiedzmy miesięczną granicę 100 tysięcy złotych i będzie można sprawdzić, jaki odsetek lekarzy w Polsce, też ilu lekarzy w Polsce właśnie przekracza te granice.

0: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Y, a ile pan doktor Z, a ile pani doktor jeszcze kolejna, tylko chodzi o to, aby pewne makrowskaźniki tutaj znaleźć i potem wprowadzić ewentualne zmiany.
2: To chodzi absolutnie o makroobraz, czyli o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach. Nie tylko na etatach, bo to wiemy, ale też na kontraktach, na innych formach umów, właśnie po to, żeby zobaczyć, jakie rozwiązanie trzeba podjąć.
1: Dzisiaj posłowie w większości byli za przyjęciem tej ustawy. Nikt nie był przeciw, część posłów wstrzymała się, ale to jeszcze nie kończy całej drogi. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie ta ustawa trafi do Senatu, a potem właśnie Pałac Prezydencki. I ważne pytanie, czy prezydent podpisze tę ustawę? Wiem, że planowane są ze strony rządu rozmowy właśnie z Pałacem Prezydenckim, z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i z Radą. Pewnie pamiętasz, Tomku, grudniowy szczyt zdrowia w Pałacu Prezydenckim. Wtedy prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną Radę do spraw zdrowia. Na jej czele stoi profesor Piotr Czałderna i wiem, że są planowane właśnie rozmowy na temat tego, czy będzie tu porozumienie i czy będzie wspólny pomysł.
3: Bo to jest oczywiście reakcja na to, co się wydarzyło. Nie ma żadnych wątpliwości. To jest błyskawiczna, polityczna reakcja na wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Znaczy wydarzenia były wcześniejsze, ale ich ujawnienie nastąpiło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A co na to lekarze? Dlatego, że ja wczoraj rozmawiałem i oni mówili, dobrze, a dlaczego tylko my?
1: Tak, rzeczywiście, to jest głos, który mówił w tym tygodniu także na naszej antenie, w moich materiałach profesor Tomasz Grodzicki, który jest dziekanem do spraw Kolegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam mamy właśnie Kolegium Medicum i profesor pytał, no dobrze, to skoro dzisiaj mówimy o lekarzach, to kiedy my powiemy o na przykład zarobkach kierowców autobusów albo kierowców zawodowych, albo dziennikarzy, prawda? Albo oczywiście możemy o tym mówić. Pamiętajmy, że w tle jest także pomysł, który pojawił się na początku roku, aby wprowadzić górny pułap, górny limit zarobków medyków. Pamiętamy, że był mocny sprzeciw środowiska, głównie lekarskiego na początku tego roku i resort zdrowia dosyć szybko wiosną wycofał się z tego pomysłu.
3: Wczorajsza nasza debata na antenie RMF24. Profesor Sutkowski, ale nie tylko. Również doktor Ślatycki, obaj doktorzy, oczywiście tutaj już im dałem za wysokie tytuły, mówili, no dobra, mamy taką wąską grupę na przykład neurochirurgów, którzy wykonują kilkanaście wysokospecjalistycznych zabiegów, które są bardzo drogo wyceniane. Wprowadzamy limit i oni przestają je wykonywać, bo przekraczają limit.
1: I z jednej strony mówimy o bardzo wysokich kompetencjach merytorycznych właśnie w przypadku neurochirurgów, a z drugiej strony o to, że brakuje osób, które chcą koordynować, jak mówimy, czy też zarządzać, czy też być menedżerami w wielu miejscach i to jest problem, który w dużej mierze dotyczy SOR-ów. Mówimy tutaj o szpitalnym oddziale ratunkowym.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Mówimy neurochirurdzy, może się wydawać, że to jest bardzo wąska grupa. To prawda. Jeżeli chodzi o ludzi, medyków ze specjalizacją ratowniczą, nie tylko, trochę szerzej jest na SOR-ach, ale to dla odmiany nie chodzi nawet o wykształcenie, tylko o model pracy, który, ja rozmawiałem ostatnio z kolegą, który jest ordynatorem na SOR-ze, on mówi do mnie, ogromna większość lekarzy nie jest w stanie tu pracować. Nie chce i nie jest w stanie, bo nie ma takich kompetencji osobistych. To nawet nie chodzi o wykształcenie.
2: O pewien temperament?
1: O zdolność pracy w nieustannym chaosie, w nieustannym niedoczasie i ze świadomością, że każda decyzja może być ogromnie kosztowna.
2: Słyszałem o porównaniach pracy na SOR-ze właśnie koordynatorów SOR-u do pracy koordynatorów ruchu lotniczego. Duża odpowiedzialność, duży stres. Oczywiście mówimy o zupełnie różnych zajęciach, ale myślę, że wspólny mianownik jest taki, głosy, które ja też słyszę w izbach lekarskich, że są takie punkty w systemie. To są między innymi właśnie SOR-y, ale takich punktów znaleźlibyśmy więcej, gdzie bardzo często, niemal nieustannie brakuje chętnych do pracy i z tego między innymi także takie wysokie, bardzo wysokie zarobki wynikają.
1: No jeszcze jest jedno pytanie, które słyszę od bardzo wielu lekarzy. Może nie tylko od lekarzy, także od ekspertów, którzy mówią, a może po prostu winny jest system. System, który promuje rywalizację między szpitalami.
2: I myślę, że wiele osób właśnie dzisiaj zgadza się z tym i to też jest taka zgoda ponad podziałami, że w systemie, jakkolwiek tego nie nazwiemy i jakkolwiek nie przyjrzymy się szczegółowo, czym ten system jest w praktyce, właśnie w tym tkwi źródło tego problemu, może właśnie w zarządzaniu, może właśnie w tej rywalizacji.
1: Właśnie rywalizacja, czyli i umowy B2B, które pozwalają lekarzom zarabiać bardzo dużo, bardzo wielu przypadkach, bez tak naprawdę rejestrowanego czasu pracy. Wczoraj przewodniczący rezydentów, Związku Rezydentów mówił do mnie, wprowadźmy w końcu normalne przepisy dotyczące i zacznijmy je egzekwować. Czasu pracy lekarza.
2: Niektórzy liczą na to, że właśnie ta ustawa, którą dzisiaj po 10 przyjęli posłowie, która ma pozwolić weryfikować zarobki na podstawie numeru PESEL albo prawa wykonywania zawodu, to ma być taki krok, aby był jakiś jeden wspólny mianownik dla lekarzy, którzy pracują w oparciu o różne kontrakty, nie tylko etat, aby dało się to w jakiś sposób zwymiarować, mieć jakieś wyobrażenie, co tam się tak naprawdę dzieje. Może to jest pewien krok, może pierwszy krok, na pewno niewystarczający, ale może to jest ten moment i może ta sytuacja tak bulwersująca też wydaje mi się ponad podziałami różne grupy, także różne części środowiska, nie tylko lekarskiego, medycznego. Może to jest jakiś początek, może z tego jeszcze będą te na korzyść systemu, a w efekcie na korzyść pacjentów efekty. Oby, ale myślę, że droga jeszcze bardzo daleka i przed ustawą, bo tarczy będzie czekała na podpis prezydenta, na Senat w przyszłym tygodniu, ale i systemowe zmiany też na pewno nie wydarzą się w ciągu kilku dni. To potrwa pewnie wiele tygodni.
1: Dobrze, to był Michał Dobrołowicz. Czekamy oczywiście na te wydarzenia. Myślę, że w tej chwili politycy są mocno zdeterminowani, żeby uciec.
2: A ja przypominam, że 1 lipca wchodzą w życie podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia i tutaj też czekamy na szczegóły. Tutaj mówimy o tej drugiej grupie, drugiej stronie, o tych minimalnych wynagrodzeniach, ale to też jest ważny wątek i pamiętajmy, że ta ustawa wchodzi w życie już niedługo, 1 lipca.
1: No więc przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub z numerem prawa wykonywania zawodu. Za uchwaleniem tej nowelizacji było 253 posłów. Nikt nie był przeciw. Wstrzymało się 177 parlamentarzystów. A jest pieszy uspokoić lekarzy i wszystkich innych. Z całą pewnością, jak za chwilę usłyszycie, pensje lekarskie, a nawet pielęgniarskie nie będą wynosiły mniej niż zero. To z całą pewnością tak nie będzie.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już dziś po 19:00 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, czas więc na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Będą regularne raporty o zarobkach pracowników służby zdrowia. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Mamy też ważne informacje dla kierowców z autostrady A18 na Dolnym Śląsku. Jedni poprawiają ocenę, inni zakończą rok występami na scenie. W faktach na koniec o tym, jak młodzi artyści w Gdańsku będą podsumowywać sezon. Regularne raporty na temat zarobków pracowników ochrony zdrowia przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się nasz reporter. Taki ma być efekt uchwalonej dzisiaj w Sejmie ustawy, która pozwoli zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Jakie informacje mają się pojawiać w tych raportach? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Na przykład, jaki odsetek lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 50, a jaki więcej niż 100 tysięcy złotych? Tak tłumaczy mi to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hoszcz-Cendrowska i zapewnia, że nie chodzi o indywidualne rozliczenia, tylko o pomysły, jak usprawnić system ochrony zdrowia.
8: To chodzi absolutnie o makroobraz. Na pewno będą spotkania ze środowiskiem medycznym, z właścicielami szpitali, z samorządowcami. Te konsultacje muszą być szerokie, ale nie na temat tej ustawy dotyczącej PESEL-u, ale na temat dalszych kroków, które będą podejmowane na podstawie tych analiz.
7: Żeby jednak te analizy były możliwe, ustawę musi najpierw w przyszłym tygodniu zaakceptować Senat, a potem musi podpisać prezydent.
6: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w przyszłym tygodniu uda się w podróż na Bliski Wschód. Jak podaje portal Axios, odwiedzi Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Według agencji Rubio ma również wziąć udział w szczycie ministrów spraw zagranicznych Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Podróż sekretarza stanu USA odbędzie się po tym, jak prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny. Donald Trump ostrzegł dziś, że jeśli Teheran nie zawrze ostatecznej umowy w ciągu 60 dni, to poniesie poważne konsekwencje. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A18 w Luboszowie na Dolnym Śląsku. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest tam zablokowany po zderzeniu ciężarówki z busem. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 13 tysięcy pracowników będzie potrzebnych przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dziś wiadomo już, gdzie mogliby zamieszkać. Raport przygotowany dla polskich elektrowni jądrowych przez Agencję Rozwoju Pomorza wskazuje około 9 tysięcy miejsc noclegowych w regionie. O jakie miejsca chodzi? Szczegóły zna reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Największy potencjał ma Łeba, potem Wejherowo, Lęborg, Puckę, Władysławowo i mniejsze miejscowości położone najbliżej przyszłej elektrowni. To głównie pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe i obiekty, które dziś żyją z turystyki. Autorzy raportu sprawdzali, czy ich właściciele byliby gotowi przyjmować pracowników budowy przez cały rok, a nie tylko w sezonie. Ważne jest również dostosowanie się do wymagań inwestora.
10: Mówimy na pewno o maksymalnie dwuosobowych pokojach z łazienką, więc ten standard turystyczny w pewnym sensie odbiega troszeczkę, tak, od tego zakwaterowania pracowniczego na lata.
9: Mówił Tomasz Grabowski, współautor raportu. Sama baza turystyczna nie wystarczy, dlatego raport zakłada także budowę specjalnych osiedli modułowych. Pierwszy większy napływ pracowników związanych z budową elektrowni spodziewany jest w 2028 roku.
1: Mundial w faktach RMF FM.
6: W amerykańskim Foxborough pojedynek w grupie C Szkocja mierzy się z Marokiem. Po pierwszej połowie spotkania 1-0 dla drużyny z Afryki Północnej. Gol padł już w drugiej minucie. Strzelcem pomocnik drużyny Maroka Ismail Salibari. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści postanowili zamknąć sezon aż 49 premierami i wernisażami.
11: To ma być taki czas radości. Trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć, wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
12: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
13: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
14: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
13: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
6: Na pewno będzie dobrze, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Panie redaktorze, nie zdążyłem się po głowie podrapać. Pan mi mówi, że już się kontrola w szpitalu południowym zakończyła?
2: Tak,
1: to nawet nie miałem tej świadomości, że oni tam byli. Zdążyli wejść i wyjść już w tym czasie?
2: I to się stało nawet w styczniu, proszę pana.
1: A jak to w styczniu? Czyli...
2: A ja myślałem,
1: że to premier zlecił dopiero po tej całej aferze.
2: Nie.
1: Michał Radkowski razem z nami, reporter RMF FM. Rozmawiamy oczywiście o kontrolach w szpitalach po tej wielkiej aferze w warszawskim szpitalu południowym. Ta kontrola w szpitalu południowym, jak mówi Michał, już się zakończyła i to dosyć dawno, ale rozumiem, że szpitale w całej Polsce będą kontrolowane. To wróćmy do tej kontroli w szpitalu południowym. Jak to się zakończyła w styczniu, mówisz?
2: Tak, no bo to mogłoby się wydawać, że kontrola ruszyła w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy o tej wielkiej aferze, a to nieprawda. Kontrola ruszyła we wrześniu zeszłego roku, a zakończyła się w styczniu tego roku, a więc jak szybko liczę, trwała 5 miesięcy. I to, jak się okazuje, wcale nie jest ani mało, ani dużo, bo takie kontrole czasami potrafią zająć nawet kilka lat. A ta kontrola, pewnie zapytasz mnie, tak sobie myślę, dlaczego ona ruszyła we wrześniu?
1: Nie, ja cię zapytam o coś zupełnie innego. Dlaczego ona nic nie wykazała w takim razie?
2: A tego jeszcze nie wiemy.
1: Teraz musi być kontrola kontroli, żeby się dowiedzieć, dlaczego kontrola...
2: Nie, proszę pana, to są procedury. Najwyższa Izba Kontroli pracuje według bardzo ściśle określonego harmonogramu, ma przepisy, których musi się trzymać. A jak to dokładnie działa, to powie panu i naszym słuchaczom. Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
3: Kiedy już kończymy czynności kontrolne, przygotowywane są wystąpienia pokontrolne z badania poszczególnych jednostek, bo czasem kontrole dotyczą jednej jednostki, a czasem są szerokie, gdzie badamy kilka różnych instytucji w ramach jednej szerszej kontroli. Jeżeli jest to taka szersza kontrola, to po każdym badaniu jednostki powstaje wystąpienie pokontrolne, taki mały raport. Badana jednostka ma prawo złożyć swoje zastrzeżenia, ma na to 21 dni, a potem my musimy je rozstrzygnąć, czy są zasadne, czy nie. Kiedy to zrobimy, powstaje już formalne wystąpienie, a jeśli to jest właśnie ta szersza kontrola, gdzie jest kilka takich wystąpień, potem powstaje informacja pokontrolna zbierająca te wszystkie wątki, przekazująca rekomendacje, no już podsumowująca, jak wygląda sytuacja w danym obszarze.
2: To jest trochę tak jak w sądach, czyli musimy tak naprawdę poczekać. Po tej kontroli NIK przedstawił szpitalowi, jakie ma zastrzeżenia i wątpliwości. Szpital może się do tego odnieść. No i dopiero jak się do tego odniesie, to będziemy mogli poznać wszystkie...
1: Ale Michał, cały czas tego nie rozumiem, bo przekładając to z kontrolnego na polski... Dlaczego ta kontrola nie wykazała nic, żadnych nieprawidłowości związanych chociażby z zatrudnieniem pana Dawida Kasprzyka?
2: Znaczy my tego nie wiemy, bo tego się dowiemy dopiero na początku lipca. Wtedy ma być przedstawiony raport pokontrolny i wtedy wszystkie wnioski po tej kontroli zostaną nam przedstawione. I być może tam, znaczy ja się tego spodziewam, że możemy się dowiedzieć bardzo wielu zastrzeżeń. Jestem w zasadzie ciekawy, czy czegoś nowego się dowiemy, bo o tym, że dochodziło do nieprawidłowości, to my wiemy już od kilku dni.
1: No tak.
2: Trochę na podstawie tego, co dziennikarze ustalili.
1: Natomiast i trochę na podstawie tego, co sam Dawid Kasprzyk napisał w swoim oświadczeniu. Gdyby nie był radnym, w ogóle byśmy o tym nie wiedzieli.
2: Oczywiście, że tak. To jeszcze tylko wyjaśnię słuchaczom, że to, że ta kontrola rozpoczęła się w zeszłym roku, wynikało z tego, że Najwyższa Izba Kontroli dostała takie informacje o różnych zastrzeżeniach co do sytuacji finansowej w tej placówce i na własną rękę rozpoczęła taką kontrolę.
1: Bo rozumiem, że to, czy takie przypadki jak z Dawidem Kasprzykiem w warszawskim szpitalu południowym zdarzały się w innych szpitalach w Polsce, teraz będzie sprawdzane, tak?
2: No tak, mówił o tym premier, chciałby wyjaśnienia tej sytuacji, bo może być tak, że rzeczywiście nie jest to odosobniony przypadek. Premier mówił o takiej całościowej kontroli, ale to też nie jest tak, że hop siup i już następnego dnia kontrolerzy ruszą. To trochę czasu musi zająć. No a jak przebiega cały taki proces, to znów oddajmy głos rzecznikowi NIK.
3: Nasze kontrole dotyczą kwestii finansowych i organizacyjnych. Badamy umowy, badamy właśnie czas pracy, różne grafiki. Takie kontrole są też szerokie. To nie jest tak, że my teraz się skupimy na bardzo jednym wąskim aspekcie, tylko taka kontrola obejmuje pewien zakres. Badamy umowy, badamy dokumenty, często przesłuchiwani są świadkowie, czasem powoływani są biegli, dlatego też nasze kontrole trwają kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet są to dłuższe okresy. Wszystko po to, żebyśmy żebyśmy rzeczywiście zweryfikowali daną sytuację jak najszerzej.
2: No, dlatego ja bym się nie spodziewał szybko takiej informacji o tym, jak to wygląda w innych placówkach, bo no, usłyszałem tak nieoficjalnie, że szansa na to, że pojawi się taki końcowy raport dotyczący w ogóle funkcjonowania wszystkich szpitali w Polsce, no to jest raczej perspektywa lat niż miesiąc.
1: Zaraz, jak to lat? A to nie zdążą przed wyborami w 2007?
2: Nie, proszę pana.
1: No jeszcze by spróbowali, prawda?
2: No właśnie, więc dużo gadania, ciekawe co z tego będzie, no ale tutaj chyba nasza rola, żeby pilnować tego wszystkiego.
1: Ja tu jestem od kontrolowania
2: czasu. Jeszcze tylko mogę powiedzieć słuchaczom, że jeśli ktoś wie o tym, że gdzieś coś nie działa tak jak powinno, to może do Najwyższej Izby Kontroli dać znać, żeby się zajęła tym szpitalem. Oni takie wnioski biorą pod uwagę.
1: Tak mówi Michał Radkowski, reporter RMF FM. Pięknie dziękujemy, Michał.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24. You shot me so

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Wyspany, zadowolony, uśmiechnięty.
2: No tyle jak to było, padało,
1: no tak,
2: tyle
1: jak
2: się
1: to było
2: działo.
1: W tylu dniach mundialu. Powiem ci, że dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, który mówi tak. Wiesz co, przestawiłem sobie zupełnie funkcjonowanie. Śpię w ciągu dnia, pracuję w nocy. Przez to mogę oglądać mecze na mundialu. No, może to jest jakiś pomysł,
2: pomysł tak,
1: prawda?
2: Trochę trudny do realizacji z wielu przyczyn. No.
1: Podzielę się jeszcze z tobą.
2: Dziecka do szkoły, no, po takiej zmianie czasu to by było jeszcze
1: oczywiście.
2: O północy. Tak,
1: nie odprowadzisz przedszkolaka na północ do przedszkola. To rzeczywiście, to jest raczej trudne. Natomiast muszę ci się podzielić z pewną refleksją. Po raz kolejny przegapiłem to, co najważniejsze w meczu, bo oglądałem spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Nie dało się tego oglądać. Do 70 minuty.
2: Tak, no
1: i potem myślę sobie, idę spać.
2: Był taki cytat w jednym z polskich filmów. Rozkręcili się chłopcy, prawda?
1: Zdecydowanie, bo skończyło się 3-1.
2: No, wynik był świetny. 4-1.
1: 4-1. No widzisz, przegapiłem kolejną bramkę.
2: Dużo się tam w końcówce działo i rzeczywiście, bo i Szwajcaria, i ta Bośnia w pierwszych meczach nie zachwyciły, więc to nie był taki chyba mecz pierwszego wyboru, jeśli chodzi o to, o czym myśleli kibice. No tutaj dużo w grze Szwajcarów rozkręciły zmiany, bo Manzambi to jest taki piłkarz grający we Freiburgu, który ma być jedną z takich młodych gwiazd tego mundialu. Zobaczymy, czy się sprawdzi. No, dwie bramki strzelił w tym akurat spotkaniu, więc i jego wejście, i wejście Vargasa, który też strzelił bramkę, więc tutaj akurat, jak to się teraz ładnie mówi, trener zarządził meczem, więc to dobre zarządzanie Murata Yakina dało te bramki. No, właściwie ten gol Bośniaków już na 3-1, generalnie w ogóle w doliczonym czasie padł jeszcze dwie bramki, więc ten gol Bośniaków już tak późno. Szwajcarzy się rozkręcili.
1: Tak. A co powie pan o Kanadyjczykach?
2: No, to jest historyczny dzień dla piłki w Kanadzie. Oczywiście ta piłka w Kanadzie to jest, no, dopiero od paru lat mają swoją ligę i tak dalej. Kilka klubów gra w MLS amerykańskiej, ale piłka, no to jest kraj hokeja cały czas.
1: Wygrali,
2: a tutaj
1: 6
2: w końcu
1: 0,
2: wygrali,
1: tak?
2: Pierwszy mecz na mundialu 6-0 z Katarem. Katarczycy kończyli ten mecz w 9. Dwie czerwone kartki w tym spotkaniu. Co ważne, 3 gole strzelił Jonathan David. To jest piłkarz Juventusu, krytykowany po pierwszym meczu. Nieudany mecz tego napastnika, ten pierwszy na mundialu. Zastąpił go w drugiej połowie Larin i wtedy strzelił bramkę Bośni i Hercegowinie. Teraz Larin od pierwszej minuty i też z golem, a Jonathan David 3 bramki.
1: To więc Kanada w takim razie już w następnej rundzie.
2: No, mają już 4 punkty, nie powinno już im tutaj nic zagrozić, rzeczywiście. Jedna rzecz, która jest istotna w tym spotkaniu, to nie było jakieś takie chamskie zagranie. Trochę przypadków w tym było, ale złamana noga Ismaila Kone, to jest defensywny pomocnik Kanadyjczyków, czyli no ważny piłkarz na boisku. I teraz sobie spójrzmy na reprezentację Polski. Facet cały sezon zagrał w Serie A, w Sassuolo. 36 meczów, chyba 5 czy 6 bramek. Nie grałby w reprezentacji Polski, generalnie jak sobie patrzymy na nasze możliwości, pewnie byśmy go rozważali, na pewno byłby powoływany, więc to jest duża strata dla Kanadyjczyków. Piłkarz, jedna istotna rzecz, katarski piłkarz przeprosił, był w szatni, no rozmawiał, jakby to nie był faul.
1: Osobista tragedia, tak, tego piłkarza, to też trzeba
2: będzie operacja, tak. No i
1: jeszcze o jakim wyniku jeszcze powinniśmy wspomnieć z nocy?
2: No, myślę, że Meksyk trzeba powiedzieć, no bo drugie zwycięstwo, trochę wymęczone,
1: też
2: ale z Koreą.
1: Miejsca.
2: Tak, no 6 punktów. Duży błąd bramkarza Korei tutaj, nie złapał piłki po dośrodkowaniu, no i bramka tak padła jedyna w tym meczu, więc Meksyk tak się może trochę prześlizguje, bo ten mecz z RPA też nie był zbyt dobry, ale jest, udało się, dwa zwycięstwa.
1: Nie mów tego w Mexico City, proszę, że się Meksyk prześlizguje.
2: Na szczęście się nie wybiera, rzeczywiście bym tak nie powiedział. Zawiedli Czesi, drugi raz zawiedli, bo zremisowali tylko z RPA 1-1, a ta RPA naprawdę nie gra fajnej piłki. Natomiast Czesi i w meczu z Koreą, przypomnę, prowadzili, ostatecznie przegrali. Tutaj prowadzili i zremisowali. No jeżeli jedziesz na mundial i w dwóch meczach prowadzisz i żadnego nie wygrasz, to nie jest dobrze.
1: To jeszcze powiedz mi, dlaczego dzisiaj tej nocy nie powinienem spać?
2: No pewnie bym ci znalazł jakieś powody, no ale nocy, czyli pomijamy mecz USA-Australia, który mi się wydaje
1: nie,
2: bardzo ciekawy. No to 21, to chyba to nie idzie spać tak wcześnie.
1: Nie idę.
2: Obie drużyny pierwsze mecze wygrały i to może być fajne spotkanie. Szkocja-Maroko, wydaje mi się, że to może być w nocy, o północy się zaczyna, czyli też jeszcze
1: rozważę,
2: nie tak najgorzej.
1: Powiem tak.
2: To może być interesujące spotkanie, no ten wyspiarski styl Szkotów kontra naprawdę dobra reprezentacja, jaką jest Maroko. I no jeszcze może to trochę już tak Brazylia-Haiti. Ja jestem ciekaw tej Brazylii, czy na tle tego Haiti ona pokaże nam takie kanarkowe granie, jak potrafiła przed laty i będzie kilka bramek, czy jednak będzie się męczyła. Czyli czy Carlo Ancelotti jest w stanie tę Brazylię uruchomić, czy nie bardzo?
1: 7-0. 74.
2: Dlatego dawno. No tak, natomiast i chyba najmniej. Ten nad ranem Turcja-Paragwaj to chyba nie polecam. To chyba bym polecał bardziej się jednak wyspać.
1: No, dzięki. Kibicu. Patryk Serwański w takim razie z rozkładem nocy piątkowo-sobotnie, a także z podsumowaniem tego, co się wydarzyo na mundialu. Pięknie dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Mamy plagę dzików w różnych miejscach i właśnie teraz Kraków zapowiedział walkę z ową plagą w mieście. Wczoraj na osiedlu Kliny spłoszone przez psa zwierzę strąciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił pod opiekę pogotowia, a potem do szpitala na badania. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne i dziecko z matką szybko wypisano. W studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Maćku, zacznijmy od pytania, jaki jest stan malucha.
2: Tak, wszystko jest w porządku. Obrażenia, tak jak powiedziałeś, są niegroźne. Jak informował dzisiaj komendant miejski policji, to są takie delikatne tylko obtarcia naskórka na głowie. Dziecko z matką jest już w domu. No ale z tego powodu dzisiaj rano zwołano w Krakowie miejski sztab zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w nim m.in. sekretarz miasta, ale też wspomniany komendant miejski policji, także komendant Straży Miejskiej. No i jak mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta, po tym spotkaniu, problem jest znany w Krakowie od lat, ale po tym incydencie zapowiedział dodatkowe działania, które mają ograniczyć w Krakowie te populacje dzików.
3: Nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Już tak naprawdę 4. odłownia jest przygotowywana, będą kolejne 2. Będą kolejne. Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą, przynętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni i myślę, że to jest też czas, żeby Państwu powiedzieć pewne rzeczy wprost. Szanowni Państwo, bo tak naprawdę przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, wytyczne, jakie w tym, to znaczy wytyczne czy rozporządzenia Unii Europejskiej, jakie są w tym zakresie obowiązujące, a wynikają z między innymi ze strefą ASF-u, której nie ma w Krakowie, ale jest w okolicach, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, nie mówię, że zawsze, bo staramy się jednak tutaj wychodzić naprzeciwko, jakby to powiedzieć, no są pewne zasady etyczne w zakresie postępowania ze zwierzętami i tutaj staramy się tego przestrzegać. Natomiast w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
2: No i jak dodawał sekretarz miasta, to może być uśmiercanie farmakologiczne, ale ostatecznie dziki w Krakowie mogą być też odstrzeliwane.
1: To powiedzmy jeszcze, jaka jest populacja dzików.
2: No tak, tutaj nikt tego tak naprawdę nie policzył. Szacunki mówią o tym, że to około 1500 sztuk, ale jak mówił dzisiaj rano sekretarz miasta, w ostatnich latach w okolicach Krakowa tych zwierząt odstrzelono ponad 1000. To oznacza, że tej kontroli nad populacją raczej nie ma. Miasto zapowiada, że będzie liczyć dziki, między innymi za pomocą kamer termowizyjnych. Ale tak, od 2023 roku w Krakowie działa taki miejski zespół do spraw problemu dzików. No niewiele w tym zakresie się działo. Problem jest duży. Kilka dni temu mieszkańcy nagrali dzika w biały dzień na bulwarach Wiślanych, w samym centrum Krakowa. No i zgłoszenia przychodzą nie tylko z osiedla Kliny, gdzie wczoraj doszło do tego incydentu z trąceniem tego wózka z tym rocznym dzieckiem, no ale takie zgłoszenia przychodzą też z Ruczaju, z Dębnik, Prądnika czy z Nowej Huty.
1: Bardzo dziękuję. To był Maciej Sołtys z nowymi informacjami dotyczącymi redukcji liczby dzików w Krakowie. Bardzo Ci za nie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF24.

0: Zbliża się powoli godzina druga. W RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 w Gdyni. Utrudnienia także na autostradzie A2 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców, później o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Obrony Narodowej mówi o kolejnym kroku w tej sprawie. A na koniec zajrzymy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch osobówek na S7 na odcinku Gdynia-Port, Gdynia-Chważno. Dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska są tam zablokowane. Kierowcy, musicie uważać także na autostradzie A2 w Woli Szydłowieckiej w Łódzkiem. To odcinek Skierniewice-Wiskitki. Tam również zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Poinformował o tym wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznacza, że wypracowanie szczegółów dotyczących stałej bazy USA w naszym kraju z pewnością potrwa.
1: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
0: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
2: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
0: Jak mówią politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy. Słuchacie faktów RMF FM. W ten weekend ograniczone będzie działanie SOR-u w szpitalu w łódzkim Bełchatowie. Powód: prace modernizacyjne na oddziale kardiologicznym. Szczegóły zna reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Od 8 osoby wymagające pilnej pomocy medycznej będą kierowane do innych placówek w regionie. W tym czasie konieczne będzie podłączenie oddziału do nowej rozdzielni elektrycznej, co wiąże się z czasowym wyłączeniem zasilania w części szpitala, tłumaczy dyrekcja placówki. Pacjenci, którzy będą potrzebowali diagnostyki i pomocy w trybie ratunkowym, dostaną je w szpitalach w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. SOR w Bełchatowie wróci do normalnej pracy w poniedziałek o 8 rano.
0: 1-0 Maroko wygrywa ze Szkocją w meczu fazy grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jedyna bramka tego spotkania padła na początku pierwszej połowy. W drugiej minucie piłkę do siatki Szkotów pakował Ismael Salibari.
4: Fakty z Małopolski.
0: Spotkanie filmowe w podziemiach kopalni soli w Wieliczce. W dworku białoprądnickim festiwalowa potańcówka. W planach także obiad czwartkowy, w którym dania zaserwują artyści. To tylko niektóre atrakcje Tauron Festiwalu Jerzego Sztura. Początek 2 lipca w Krakowie.
5: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko